0: dołączamy czosnek, chrzan, koper i przyprawy. A następnie ciasno układamy ogórki. Całość zalewamy przestudzoną solanką, co zapewnia idealny smak. Po kilku dniach w temperaturze pokojowej przetwory przenosimy do chłodniejszego miejsca, gdzie nabierają pełni smaku. Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego rozbili grupę odpowiedzialną za korupcję przy egzaminach na prawo jazdy w Zielonej Górze. W dniach 21 i 22 lipca zatrzymano 4 osoby podejrzane o podstawianie innych osób do testów. W ich domach znaleziono blisko 50 tysięcy złotych. Jedna z zatrzymanych osób trafiła do tymczasowego aresztu, a śledztwo w tej sprawie jest nadal prowadzone. W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
1: Dziś obchodzimy Dzień Policjanta, a śmieszne życzenia mogą być doskonałym sposobem na rozładowanie stresu po trudnym dyżurze. Oryginalne słowa wsparcia z przymrużeniem oka potrafią wywołać uśmiech na twarzy każdego funkcjonariusza. Warto pamiętać, że taki gest buduje cenne relacje i pozwala na chwilę oddechu od codziennych obowiązków. Kancelaria Senatu wydała ponad 20 tysięcy złotych na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Środki te przeznaczono na przygotowanie wizerunkowe do wystąpień publicznych, co wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Internauta ujawnił szczegóły umowy z salonem Osman Atelier, co spotkało się z krytyką dotyczącą finansowania takich usług z budżetu państwa. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów regulujących wydatki publiczne na wizerunek polityków po objęciu urzędu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ed Harris, znany z roli Everetta McKinneya w Ranchu Daytonów, nie kryje swojego rozczarowania pracą przy tej produkcji. Aktor poczuł się oszukany, gdy jego postać została zepchnięta na dalszy plan, a kluczowa scena z jego udziałem wylądowała na podłodze montażowej. Harris nie przebierał w słowach, wyrażając swoją frustrację i grożąc rozwiązaniem kontraktu. Czy zobaczymy go w kolejnym sezonie? Czas pokaże, ale na razie fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo premiera planowana jest dopiero na drugą połowę 2027 roku.
2: Johnny Depp po burzliwym rozwodzie z Amber Heard i medialnym zamieszaniu powraca na ekrany w wielkim stylu. Aktor wcieli się w rolę Ebenezera Scrooge'a w nowej wersji Opowieści wigilijnej, której premiera zaplanowana jest na listopad tego roku. Zwiastun filmu, inspirowany stylem Tima Burtona, obiecuje nietuzinkowe podejście do znanej historii. Ciekawe, czy widzowie będą gotowi na taką dawkę świątecznego ducha od samego Deppa.
1: Polsat zaskakuje i wprowadza nową gwiazdę na parkiet Tańca z Gwiazdami. Kacper Rutka, młody talent z dolnośląskiego Strzegomia, który już jako dziecko zdobywał mistrzowskie tytuły, teraz zatańczy przed milionami widzów. Choć jeszcze nie wiadomo, z kim wystąpi, jedno jest pewne. Jego taneczne umiejętności będą błyszczeć jak nigdy dotąd. Ciekawe, czy jego partnerka nadąży za tym tempem?
2: Grudziądz szykuje się na muzyczną inwazję. Już 25 lipca miasto nad Wisłą stanie się epicentrum dźwięków, kiedy to na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Natalia Kukulska, Edyta Górniak czy Grzegorz Chyży. A to wszystko w ramach trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską, która po sukcesach w innych miastach teraz rozgrzeje Grudziądz do czerwoności. Wieczorny koncert na Błoniach Nadwiślańskich obiecuje niezapomniane emocje, transmitowane na żywo, by każdy mógł poczuć się jak na miejscu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Ach, Zostać Miss. Serial, który w 2001 roku podbił serca Polaków, a może raczej ich poczucie humoru. Kto by pomyślał, że konkurs piękności może być tak pełen absurdów i kontrowersji? Odważne sceny, nagość i przedmiotowe traktowanie kobiet. To wszystko w imię komedii. Choć sequel próbował dorównać pierwszej części, to jednak nie udało się powtórzyć sukcesu. Po ponad 20 latach bohaterowie przeszli metamorfozy, w które trudno uwierzyć. Ale czy to naprawdę aż tak ważne?
1: Roxana Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem 21-letnia gwiazda postanowiła połączyć duchowość z Dzikim Zachodem, prezentując się jako zmysłowa kowbojka w najnowszej sesji dla magazynu Viva. Zdjęcie topless, na którym wokalistka zasłania się jedynie włosami i dłońmi, wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci nie szczędzą komplementów, a wśród zachwyconych znalazły się takie gwiazdy jak Patricia Kazadi czy Julia Wieniawa. Cóż, duchowość i show biznes to jednak zgrany duet. Maximilian Seweryn, syn znanego aktora Andrzeja Seweryna, zaskoczył wszystkich swoim wyznaniem. Okazuje się, że nie mówi po polsku, mimo że kiedyś znał ten język. Jak sam przyznaje, w dzieciństwie postanowił, że nie chce już mówić w języku ojca, a rodzice to zaakceptowali. Teraz, po latach, młody Seweryn odkrywa na nowo polski alfabet, ucząc się go od podstaw, jakby to była jakaś egzotyczna tajemnica.
2: Ilona Krawczyńska, gwiazda Polsatu, nie przestaje zaskakiwać swoją wyrozumiałością dla uczestników Farmy. W najnowszym sezonie, który rusza wiosną 2027, modelka przyznaje, że niejednokrotnie była zaskoczona sytuacjami na planie. Zabawne, jak widzowie potrafią krytykować uczestników, zapominając o własnych wybuchach złości na co dzień. Krawczyńska podkreśla, że program to prawdziwa szkoła życia, a emocje uczestników są jak najbardziej zrozumiałe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pitbull znowu podbił serca Polaków, tym razem na warszawskim PGE Narodowym. Fani, niezrażeni deszczem, tłumnie przybyli na koncert, niektórzy w specjalnych czepkach imitujących łysinę artysty. Pogoda nie była łaskawa, ale kto by się tym przejmował, skoro dach stadionu i tak musiał pozostać otwarty? Bezpieczeństwo przede wszystkim, a mokra zabawa to przecież dodatkowa atrakcja.
2: Ida Nowakowska, znana z życia na walizkach między Polską a Stanami Zjednoczonymi, teraz zaskakuje wszystkich, zakasując rękawy w Polsacie. Zabezpieczyła już przyszłość rodziny, więc teraz czas na nowe wyzwania w showbiznesie. Wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo i poprowadzi hitster z Piotrem Kędzierskim. A wszystko to w eleganckim stylu, bo nawet na amerykańskim święcie w Warszawie z mężem i synkiem błysnęli identycznymi stylizacjami. Hollywood Vampires, czyli Alice Cooper, Joe Perry i Johnny Depp, znowu w trasie. Ta supergrupa, która nie jest tylko kaprysem celebrytów, zagra w Polsce 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Depp, który rzucił szkołę dla muzyki, teraz wymiata na gitarze, a publiczność po pierwszym szoku odkrywa, że to nie tylko gwiazda filmowa, ale i świetny muzyk. To będzie trzeci koncert zespołu w Polsce, a fani rocka już zacierają ręce.
1: Tony Torp, legendarny gitarzysta The Rubettes, opuścił nas w wieku 80 lat. Człowiek, który przyczynił się do powstania hitu Sugar Baby Love, zostawił po sobie pustkę w sercach fanów glam rocka. Mimo problemów zdrowotnych, do końca zachował swój bystry umysł i cięty humor. Alan Williams, dawny wokalista zespołu, pożegnał go wzruszającymi słowami, przypominając, jak wiele znaczył dla muzycznego świata.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Od dziś do niedzieli pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą liczyć się z utrudnieniami. Z powodu remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich nie kursują tramwaje na Rondzie Dmowskiego oraz ulicach Marszałkowskiej i Andersa. Zawieszone są linie tramwajowe 15, 16, 17 i 18, a autobusy linii 151 i 520 jeżdżą wydłużonymi trasami. Uruchomiono też dodatkowe linie tramwajowe 75 i 77.
2: Dramatyczna akcja ratunkowa na torach kolejowych w Lesznowoli. Wczoraj między ulicami Słoneczną i Krasickiego doszło do potrącenia mężczyzny. Na miejscu pracują wszystkie służby, a do akcji wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch pociągów został poważnie zakłócony. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami.
1: Warszawa przygotowuje się do obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Już jutro, 25 lipca, w Parku Wolności odbędzie się koncert Błażeja Króla, a także premiera albumu Łączy Nas. Kulminacja wydarzeń nastąpi 1 sierpnia, kiedy to o godzinie 17 zawyją syreny, a na cmentarzu wojskowym na Powązkach odbędą się centralne uroczystości. Wieczorem na Placu Piłsudskiego zaplanowano koncert Warszawiacy śpiewają zakazane piosenki. Na warszawskim Mokotowie powstaje nowe centrum handlowe Plac Wiślany. Otwarcie planowane jest na połowę 2027 roku. W obiekcie znajdzie się ponad 30 lokali, w tym sklepy, restauracje i punkty usługowe. Dogodna lokalizacja i nowoczesna infrastruktura mają przyciągnąć mieszkańców okolicznych osiedli.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś w Siedlcach przed Sądem Okręgowym miała odbyć się kolejna rozprawa w sprawie Adama C., oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego i usiłowanie zabójstwa drugiego. Niestety, po raz kolejny nie stawili się kluczowi świadkowie. Sąd zarządził ich przymusowe doprowadzenie i odroczył rozprawę do 24 września. Adam C. przyznał się do zarzutów, ale twierdzi, że nie pamięta zdarzenia z powodu upojenia alkoholowego. Grozi mu dożywocie.
2: Sąd Okręgowy w Krakowie ogłosił wyrok w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. Utrzymano uniewinnienie trzech lekarzy, ale uchylono wyrok wobec Dariusza Dudka, uznając jego błąd medyczny. Postępowanie jednak umorzono z powodu przedawnienia. Zbigniew Ziobro wyraził rozgoryczenie, podkreślając, że choć sąd potwierdził zarzuty, to brak kary jest bolesnym finałem dla rodziny.
1: Barlinek, Pyrzyce i Połczyn-Zdrój mogą wkrótce doczekać się powrotu pociągów pasażerskich. W ramach nowego programu Nasza Kolej, rząd Donalda Tuska planuje przywrócenie połączeń kolejowych do tych miast. To szansa na lepszą komunikację i rozwój lokalny, zwłaszcza dla Połczyna-Zdroju, znanego uzdrowiska. Na szczegóły dotyczące realizacji programu trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. W niedzielę w Pęzinie koło Stargardu odbędzie się wielkie otwarcie labiryntów kukurydzy, który w tym roku przybrał kształt gigantycznej dyni. Od godziny 12 do 19 będzie można spróbować swoich sił w grze terenowej z wyjątkową nagrodą główną – weekendem we spa dla dwóch osób. Pierwsze 100 osób wejdzie za darmo i otrzyma ciepłą bułkę z kiełbaską. Na miejscu będzie można także spróbować tradycyjnych przysmaków przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Dobrzany.
0: Słuchacie Radia Super Express. Na drodze ekspresowej S 3 koło Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do tragedii. Policja szybko zidentyfikowała sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów na drogach. Na jednym z akademików Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pojawił się nowy mural autorstwa satyryka Andrzeja Rysuje. Projekt ma przypominać o znaczeniu wyrażania emocji i ich wpływie na zdrowie psychiczne. Profesor Napoleon Waszkiewicz podkreśla, że tłumione emocje mogą prowadzić do stresu i problemów zdrowotnych. Mural powstał we współpracy z fundacją Don't Worry, Be Yourself i ma zachęcać młodych ludzi do otwartej rozmowy o swoich uczuciach. W Starym Zamku w gminie Sobótka wybuchł pożar hali magazynowej, w której płoną wióry tytanu. Intensywne zadymienie skłoniło władzę do apelowania o ostrożność i unikanie kontaktu z zanieczyszczonym powietrzem. Mieszkańcy proszeni są o nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Akcja gaśnicza może powodować chwilowe problemy z ciśnieniem wody. Służby na bieżąco monitorują sytuację. W sobotę w Smolcu odbędzie się pogrzeb 24-letniej modelki Jessiki Jott. Uroczystości rozpoczną się mszą żałobną o godzinie 11 na nowym cmentarzu komunalnym. Jessica Jott zaginęła w połowie lipca, a jej ciało odnaleziono w zbiorniku wodnym. Prokuratura ustaliła, że przyczyną śmierci było utonięcie, bez udziału osób trzecich. Śmierć modelki wstrząsnęła wrocławskim środowiskiem modowym, z którym była związana przez lata.
2: Słuchacie Radia Super Express. Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Nowy obrońca Lecha Poznań, Terry Yegbe. Już po dwóch meczach zdobył serca kibiców. Ghanijczyk, porównywany do Hulka, zachwycił swoją żelazną obroną i spektakularnym golem z dystansu. Jego siła, szybkość i doświadczenie na europejskich boiskach przewyższyły oczekiwania sztabu. Debiut Yegbe zapowiada przełomowy sezon dla kolejorza. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie.
1: Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że Ukrainy nie będzie już

0: Ale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na Mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Gieka z Katowice wrócił na europejskie boiska po 23 latach przerwy. W pierwszym meczu eliminacji Ligi Konferencji przegrał z MSK Żilina 1-2. Mimo porażki kibice Gieksy zachwycili Europę swoim głośnym wsparciem. Ich doping stał się tematem rozmów w wielu krajach. Jonathan Braut-Brunes opuszcza Raków Częstochowa i dołącza do Sparty Praga. Polski klub zarobi na tym transferze ponad 6 milionów euro, co jest rekordową kwotą dla czeskiego zespołu. Norweski napastnik nie zagrał już w czwartkowym meczu eliminacji Ligi Konferencji. Rozgrywki Ekstraklasy startują dziś, ale uwaga kibiców skupia się na tym sensacyjnym transferze.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki sukcesom sportowym i kontraktom reklamowym, planuje ślub z Aleksandrem Gilkesem. Nicolas Otamendi zakończył karierę w reprezentacji Argentyny po Mistrzostwach Świata 2026. 38-letni obrońca rozegrał swój ostatni mecz w przegranym finale z Hiszpanią. W trakcie swojej kariery wystąpił w 139 spotkaniach narodowych, zdobywając między innymi tytuł Mistrza Świata w 2022 roku. Obecnie Otamendi gra dla River Plate w lidze argentyńskiej. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
0: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami. Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linet i Magdalena Fręk. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. Józefina, po dramatycznych przejściach z oszustem Andrzejem, stara się zacząć życie od nowa. Sprzedała dom i wyprowadziła się od Natalii, a na jej drodze pojawia się Tolek, który oferuje pomocną dłoń. Proponuje, by zamieszkała z nim i Basią, co wywołuje niemałe zaskoczenie. Basia początkowo jest sceptyczna, ale zgadza się na to rozwiązanie. Z czasem zauważa, że między Tolkiem a Józefiną rodzi się coś więcej niż przyjaźń. Czy to początek nowej miłosnej historii? Jesień przyniesie odpowiedzi i być może szczęście dla Józefiny.
2: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Agnes i Paweł będą coraz częściej spędzać czas razem, opiekując się małym Antosiem. Ich bliskość wzbudza mieszane uczucia wśród fanów. Niektórzy widzą w tym szansę na nowy początek, inni obawiają się kontrowersji z powodu rodzinnych więzów. Agnes i Paweł nie są biologicznym rodzeństwem, ale łączy ich wspólna siostra, Basia Rogowska. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej niż przyjaźń? To pytanie pozostaje otwarte, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. M jak miłość to serial, który nie przestaje zaskakiwać. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, są jedną z najgorętszych par w rodzinie Mostowiaków. Iwona Reisner, która dołączyła do obsady 3 lata temu, zyskała sympatię widzów dzięki swojej autentyczności. Prywatnie aktorka jest szczęśliwą żoną i matką 2 dzieci. Jej mąż, Andrzej, nie jest zazdrosny o sceny miłosne, które gra na ekranie. Reisner podkreśla, że jej rodzina daje jej ogromną siłę i wsparcie. Przed rolą w M jak miłość była pogodynką i prowadziła program telewizyjne. Teraz cieszy się z sukcesu, jaki przyniosła jej rola Doroty. W 4259 odcinku na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Martyna, stęskniona za Jarkiem, odwiedza go w mieszkaniu, co prowadzi do namiętnych chwil. Jednak ich spokój zostaje brutalnie przerwany przez niespodziewany powrót juniora. Przybrany syn Berga wpada w szał na widok ojca z inną kobietą, przypominając sobie zdradę Elizy. Junior, który wcześniej stanął po stronie ojca, teraz odwraca się od niego, znienawidziwszy go tak samo jak matkę. Czy Bruno zdoła naprawić ich relacje? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 20:15 na antenie TVN. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 18 sierpnia TVP1 wyemituje 936 odcinek. Samuel zabiera Moisesa do szpitala, choć dziecko wydaje się zdrowe. Diego i Blanka podejrzewają, że coś jest na rzeczy. Pułkownik Valverde, mimo operacji, nie odzyskuje wzroku i wraca do domu w ponurym nastroju. Lolita, chcąc ukryć zepsuty wynalazek, usypia Antonito ziołowym wywarem. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo i Alejandro Mezzo.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu 2 kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: W 160. odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cemil, w przypływie wściekłości, brutalnie przerywa spotkanie Hanser z Cichanem. Zaciąga siostrę na obrzeża Stambułu, zamykając ją w pokoju i zabijając okna deskami. Jego celem jest całkowite odseparowanie jej od ukochanego. Cichan staje w obronie Hanser, co tylko potęguje gniew Cemila. W tej dramatycznej sytuacji jedyną nadzieją na ratunek dla Hanser jest Meli, który dostrzega jej rozpaczliwą sytuację. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 1 sierpnia o 17:20 w TVP2. Rancho powraca z nowymi emocjami, a w centrum uwagi znów znajdzie się Krystyna Więcławska, grana przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Zdjęcia z planu 11 sezonu pokazują ją w towarzystwie policjantki Franceschi, co wzbudziło falę spekulacji. Czyżby nad Wilkowyjami zbierały się ciemne chmury? Powrót Piotra Kozioła, byłego włodarza, może wprowadzić nowe napięcia w relacjach z obecną panią wójt. Więcławska, znana z nieustępliwości i stanowczości, nie zamierza oddać władzy bez walki. Jej silna pozycja w Wilkowyjach jest niezaprzeczalna, a nadchodzące odcinki mogą przynieść jej nowe wyzwania. Jesienią widzowie przekonają się, jak potoczą się losy tej charyzmatycznej postaci.
1: Rancho Datonów to spin-off popularnego serialu Yellowstone, który wzbudził mieszane emocje. Ed Harris, wcielający się w rolę Everetta McKinneya, wyraził swoje niezadowolenie z powodu ograniczonego czasu ekranowego i wycięcia niektórych scen. Aktor poczuł się oszukany przez twórców, co doprowadziło go do rozważania zerwania umowy. Szczególnie rozczarowała go scena w barze, która została skrócona. Mimo to, zdjęcia do drugiego sezonu mają ruszyć w połowie stycznia, a premiera nowych odcinków planowana jest na drugą połowę 2027 roku. Harris ma mieć w nim więcej do roboty, co może przynieść nowe emocje dla fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: System kaucyjny w Polsce spotkał się z ostrą krytyką. Poseł Robert Dohan w interpelacji do ministra klimatu i środowiska określił go jako upokarzający i niepraktyczny. Polacy skarżą się na długie kolejki, zacinające się automaty i nieprzyjemny zapach w punktach zbiórki. Dohan podkreśla, że nowe przepisy zamiast ułatwiać życie, stały się dla obywateli codzienną udręką.
0: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do poważnych zmian po tym, jak grupa związana z Mateuszem Morawieckim odmówiła złożenia deklaracji lojalności. Jarosław Kaczyński zapowiedział usunięcie ponad 30 osób z partii. Jednak liczba osób w Stowarzyszeniu Morawieckiego jest większa, co wskazuje na różnice w wyliczeniach. Kaczyński nie uwzględnił europosłów i parlamentarzystów bez legitymacji partyjnej. W Andrychowie odwołano spotkanie z Robertem Bąkiewiczem, które miało odbyć się w Domu Kultury. Instytucja rozwiązała umowę z posłem Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Krystianem, twierdząc, że nie poinformował o głównym gościu wydarzenia. Poseł zapowiada kroki prawne, podkreślając, że decyzja Domu Kultury to efekt nagonki. Nie wiadomo jeszcze, czy spotkanie zostanie przeniesione do innego miejsca.
2: Deutsche Bahn wprowadza zakaz spożywania alkoholu na wszystkich dworcach kolejowych w Niemczech. Nowe przepisy mają obowiązywać od 15 października tego roku i są reakcją na rosnącą liczbę aktów przemocy związanych z alkoholem. Zakaz dotyczy picia na peronach i w halach dworcowych, ale nie obejmuje barów i restauracji na dworcach. Za złamanie zakazu grozi nakaz opuszczenia dworca, a w przypadku recydywy stały zakaz wstępu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj w centrum handlowym Milaneo w Stuttgarcie doszło do brutalnego ataku. 47-letnia kobieta została zaatakowana nożem, a następnie podpalona przez 54-letniego mężczyznę, którego znała. Jej stan jest krytyczny. Napastnik został zatrzymany przez policję po 2 godzinach. Funkcjonariusze nadal badają motyw tego przerażającego zdarzenia.
0: Dzielnicowi z Częstochowy odkryli nielegalną plantację konopi indyjskich podczas interwencji domowej. Zabezpieczono blisko 400 krzewów oraz prawie 2 kg narkotyków, w tym amfetaminy i marihuany. Zatrzymano 2 mężczyzn, którzy decyzją sądu trafili do tymczasowego aresztu. Sprawa rozpoczęła się od zgłoszenia agresywnego zachowania jednego z mieszkańców. Na ulicy Krakowskiej w Wolbromiu doszło do potrącenia 71-letniego pieszego przez 19-latka na hulajnodze elektrycznej. Młody mężczyzna, przewożący pasażera, ominął stojący samochód i uderzył w seniora, po czym odjechał bez udzielenia pomocy. Policja zatrzymała sprawcę jeszcze tego samego dnia dzięki nagraniom z monitoringu. 71-letni mężczyzna trafił do szpitala, a o losie 19-latka zdecyduje sąd. Policja apeluje o ostrożność na drodze. Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc. Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie. Policjanci z Dzierżoniowa zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy. Jeden z nich próbował uciec, trzymając w ręce nosidełko z rocznym dzieckiem. Podczas akcji zabezpieczono ponad 16 tysięcy papierosów, 9 kg tytoniu oraz kokainę. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty i odpowiedzą przed sądem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
0: Były wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk, zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po dekadzie przerwy Rancho wraca na ekrany z nowym sezonem, a w obsadzie pojawi się Michał Królikowski, bratanek nieodżałowanego Pawła Królikowskiego. Młody aktor wcieli się w rolę funkcjonariusza SOP, chroniącego prezydenta Pawła Kozioła. Twórcy obiecują, że mimo braku Kusego i Japycza, nie pożegnamy się z tymi postaciami na dobre. Ciekawe, jak scenarzyści wybrną z tej zagadki.
2: Świat internetu pogrążył się w smutku po śmierci 30-letniej influencerki Adriany Garcia. Meksykańska gwiazda, znana z porad o modzie i urodzie, zmarła po zabiegu medycyny estetycznej w prywatnej klinice. Osierociła 6-letnią córeczkę, a okoliczności tragedii badają lokalne służby. Współpracująca z nią marka Dropshop wspomina ją jako oddaną i pełną życia osobę, co tylko podkreśla, jak kruche potrafią być nasze internetowe sławy. W nowojorskiej dzielnicy Queens doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła światem filmowym. 34-letnia Mary Kate Golding, znana scenografka, została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu, a jej mąż, Joseph Azaretto, podejrzewany o zabójstwo, popełnił samobójstwo. Para osierociła 11-miesięcznego synka, który na szczęście jest cały i zdrowy. Sąsiedzi wspominają Azaretto jako człowieka pełnego gniewu, co tylko dodaje dramatyzmu tej smutnej historii.
1: Teresa Lipowska, niezłomna królowa M jak miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin była na planie serialu, bo jak sama mówi, praca trzyma ją przy życiu. Scenarzyści może i zmniejszyli jej liczbę dni zdjęciowych, ale to nie przeszkadza jej w dalszym działaniu na pełnych obrotach. Pani mogą spać spokojnie, bo pani Teresa nie zamierza rezygnować z roli Barbary Mostowiak, dopóki zdrowie i scenariusz jej na to pozwalają.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Sztuczna inteligencja znowu zaskakuje. Tym razem hitem stała się piosenka Oj, wymasuj mnie Romanie, która podbija wesela i media społecznościowe. Utwór stworzony przez Edytę i Marcina Przytulskich, a zaśpiewany przez AI o pseudonimie Jessica, zdobywa serca Polaków. Nawet Doda i Arka Gdynia nie oparli się jego urokowi, nagrywając swoje wersje. Cóż, kto by pomyślał, że Roman i jego masaż staną się nowym symbolem muzycznej rewolucji?
1: Częstochowa, duchowa stolica Polski, postanowiła, że black metalowy zespół Batuszka nie zagra na festiwalu Frytka Off. Organizatorzy ugięli się pod presją mieszkańców i wiernych kościoła prawosławnego, którzy uznali, że koncert mógłby naruszyć ich uczucia religijne. W efekcie, zamiast muzycznej różnorodności, mamy ciszę i spokój. Marcin Biernat, przewodniczący Rady Miasta, nie kryje oburzenia, twierdząc, że to niebezpieczny precedens dla wolności artystycznej.
2: Jonathan Davis, wokalista zespołu Korn, po raz trzeci powiedział tak, tym razem młodszej o 16 lat Brittany Parisi. Ślub odbył się w Kalifornii, a cała ceremonia była inspirowana włoskim renesansem, co brzmi jak z bajki. Ale kto by się spodziewał, że rockman ma takie romantyczne zapędy? Na weselu nie zabrakło dot, kwartetu smyczkowego i pięciodaniowego menu, a wszystko to w towarzystwie muzyków Korna. Cóż, Jonathan wie, jak zrobić wrażenie, nawet jeśli to już jego trzecie podejście do małżeństwa.
1: Diamond Head, legenda brytyjskiego heavy metalu, postanowiła zrobić sobie przerwę. Wszystko przez Briana Tatlera, który od 3 lat jest zajęty graniem z sakson. Fani mieli nadzieję, że uda mu się pogodzić obie pasje, ale niestety rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Teraz pozostaje tylko czekać na odpowiednie okienko w jego napiętym grafiku. Cóż, przynajmniej Metallica nadal gra ich kawałki, więc tantiemy płyną szerokim strumieniem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bruce Springsteen, znany jako Boss, znów jest na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Jonathan Cain z zespołu Journey postanowił ostro skrytykować Springsteena za jego polityczne manifesty na scenie. Cain, zagorzały konserwatysta, nie szczędził słów, nazywając Bruce'a irytującym, zgorzkniałym staruszkiem. Wygląda na to, że muzyka i polityka to mieszanka wybuchowa, która nie każdemu przypada do gustu. Fani Ghost mogą już szykować się na wielkie kinowe wydarzenie. Już 26 sierpnia na ekrany trafi koncertowy film Dwie Big to Rick, który przeniesie nas do wyprzedanych występów w Meksyku. To ostatnia szansa, by poczuć magię zespołu, zanim znikną na zapowiedzianą przerwę. Lider Ghost, Tobias Forge, przyznał, że czas odpocząć i skupić się na rodzinie, bo dzieci nie będą czekać wiecznie. Oasis zdetronizowali The Beatles. Drugi album zespołu, Morning Glory, został uznany za najpopularniejszy album studyjny wszechczasów w Wielkiej Brytanii, wyprzedzając nawet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. To nie lada wyczyn, biorąc pod uwagę, że Beatlesi to przecież muzyczni bogowie. A jakby tego było mało, Oasis w tym roku dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż, bracia Gallagher mogą teraz spokojnie spocząć na laurach, choć pewnie i tak będą się kłócić o to, kto jest większą gwiazdą. Sunset Marquis, legendarny hotel w Los Angeles, wkrótce odsłoni swoje tajemnice w nowym dokumencie If These Walls Could Rock. Gwiazdy rocka, takie jak Bruce Springsteen i Slash, opowiedzą o tym, co naprawdę działo się za zamkniętymi drzwiami tego azylu dla sławnych i bogatych. Premiera filmu odbędzie się 14 sierpnia, a już teraz można obejrzeć zwiastun. Ciekawe, czy te ściany rzeczywiście potrafią mówić, czy tylko dobrze udają.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na zachmurzenie całkowite nad Polską. W Katowicach termometry wskażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Toruniu zaś możemy liczyć na 19 stopni i wiatr południowo-zachodni z prędkością do 4 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwają przygotowania do obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne uroczystości odbędą się 1 sierpnia, a rozpoczną się o godzinie 9 przy tablicy upamiętniającej podpisanie rozkazu rozpoczęcia powstania. Centralnym punktem będzie godzina W, kiedy to o 17 w całym mieście zawyją syreny. Wieczorem na placu Piłsudskiego odbędzie się koncert Warszawiacy śpiewają zakazane piosenki, transmitowany na żywo. Wczoraj w Lesznowoli doszło do poważnego wypadku na torach kolejowych. Ciężko ranny mężczyzna został potrącony przez pociąg, co wymusiło interwencję lotniczego pogotowia ratunkowego. W wyniku akcji ratunkowej ruch pociągów w okolicy został sparaliżowany, a pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami. Policja apeluje o ostrożność w rejonie przejazdów kolejowych. Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków. Na warszawskim Tarchominie doszło do tragicznego morderstwa. W mieszkaniu przy ulicy Odkrytej znaleziono ciało kobiety, a podejrzanym o zbrodnię był jej mąż, Tomasz H., który zniknął bez śladu. Po kilku dniach poszukiwań jego ciało odnaleziono w lesie w powiecie leżajskim, 300 km od miejsca zbrodni. Policja potwierdziła jego tożsamość.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ten weekend pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na duże zmiany. Od dziś do niedzieli tramwaje nie będą kursować na kluczowych trasach, takich jak Marszałkowska i Andersa, z powodu remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich. Linie tramwajowe 15, 16, 17 i 18 zostaną całkowicie zawieszone, a autobusy 151 i 520 będą miały wydłużone trasy. Dodatkowo uruchomione zostaną nowe linie tramwajowe 75 i 77, aby ułatwić podróż po mieście.
1: Sąd okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Troje lekarzy zostało uniewinnionych, a sprawa Dariusza Dudka umorzona z powodu przedawnienia, mimo uznania błędu medycznego. Zbigniew Ziobro podkreśla, że sąd potwierdził zarzuty wobec Dudka, co ma dla rodziny znaczenie symboliczne. Były minister wyraził żal z powodu przedawnienia, które uniemożliwia ukaranie lekarza.
2: ORP Iskra, słynny polski żaglowiec szkoleniowy, zacumował przy szczecińskich wałach Chrobrego. Do sobotniego poranka można bezpłatnie zwiedzać ten historyczny okręt. To wyjątkowa okazja, by poznać tajniki służby na morzu przed zbliżającą się imprezą Żagle 2026. ORP Iskra powróci do Szczecina w sierpniu, podczas Wielkiego Święta Żeglarskiego.
1: W Darłowie po sztormowej pogodzie nadeszła poprawa. Wszystkie 8 kąpielisk jest dziś otwartych i gotowych na przyjęcie turystów. Choć woda w morzu ma rześkie 15 stopni, to plażowicze mogą cieszyć się słonecznym dniem i niemal bezwietrzną aurą. Co ważne, woda jest przejrzysta i wolna od sinic, co zapewnia bezpieczny wypoczynek.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S3 pod Kliniskami Wielkimi doszło do skrajnie niebezpiecznej sytuacji. 27-letni kierowca Forda zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia, stworzonym dla służb ratunkowych. Policja szybko ustaliła jego tożsamość, a mężczyzna został ukarany mandatami na łączną kwotę 8000 zł oraz 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. W hotelu Gołębiewski w Pobierowie działa Smakolandia, jedyna w Polsce restauracja stworzona wyłącznie dla dzieci. Młodzi goście mogą tu samodzielnie wybierać posiłki dzięki specjalnie dostosowanej przestrzeni. Smakolandia jest częścią rozbudowanej strefy atrakcji, w której dzieci mogą korzystać z wielu zajęć i zabaw. Hotel cieszy się dużym zainteresowaniem, przyciągając rodziny z całego kraju. W miejscowości Stary Zamek w gminie Sobótka wybuchł pożar hali magazynowej, w której płoną wióry tytanowe. Gęsty dym spowił okolice, a władze apelują do mieszkańców o unikanie ekspozycji na zanieczyszczone powietrze. Zaleca się nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Intensywna akcja strażaków może powodować chwilowe problemy z dostawą wody. Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Wiednia zyskują na popularności. Od końca 2025 roku siatka połączeń do Austrii jest wyjątkowo atrakcyjna, a podróż z Wrocławia do Wiednia zajmuje nieco ponad 5,5 godziny. Mimo że stan polskich wagonów pozostawia wiele do życzenia, sama podróż jest wygodna, a widoki za oknem wynagradzają wszelkie niedogodności. Wiedeń zachwyca czystością, nowoczesnością i darmowymi atrakcjami, jak choćby ogrody pałacu Schönbrunn.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Jeleniej Górze że trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutu. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły dwa niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Światowe rynki wpadły w panikę po ataku jemeńskich rebeliantów Houthi na dwa saudyjskie tankowce. Cena ropy Brent przekroczyła $100 za baryłkę, co jest najwyższym poziomem od końca maja. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział zdecydowaną odpowiedź militarną, jeśli ataki się powtórzą. Teheran grozi odwetem na amerykańskiej infrastrukturze energetycznej. Eksperci ostrzegają, że dalsza eskalacja konfliktu może wpłynąć na ceny paliw na stacjach benzynowych. Unia Europejska już ostrzegła armatorów przed przepływaniem przez rejon Morza Czerwonego.
2: PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO Netto, co jest jednym z

0: podnoszącym ceny o 77 zł na metrze sześciennym. Na rynku benzyn Premium PB 98 odnotowano obniżki, co może być dobrą wiadomością dla kierowców. Niestety, sytuacja na Bliskim Wschodzie i osłabienie złotego mogą prowadzić do dalszych wzrostów cen na stacjach paliw.
1: Od 23 lipca PKP Intercity wprowadziło jedną stawkę za przewóz bagażu, rowerów i psów. Wynosi ona teraz niecałe 12 zł za każdy z tych dodatków. To dobra wiadomość dla właścicieli psów, bo opłata spadła z ponad 15 zł. Jednak pasażerowie z bagażem i rowerami zapłacą więcej. Przewóz bagażu zdrożał z ponad 5 zł na niecałe 12 zł, a rowerów z ponad 9 zł. Przewoźnik przypomina o konieczności zakupu biletu przed podróżą, aby uniknąć dodatkowej opłaty pokładowej w wysokości 20 zł.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
0: Debata o wieku emerytalnym kobiet w Polsce znów wzbudza emocje. Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje, by bezdzietne kobiety pracowały do 65 roku życia, tak jak mężczyźni. Pomysł ten spotkał się z ostrą krytyką, zwłaszcza ze strony lewicy. Posłanka Anna Maria Żukowska podkreśla, że różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na posiadanie dzieci jest niesprawiedliwe. Żukowska argumentuje, że takie rozwiązanie może prowadzić do nowych konfliktów społecznych i utrwalać stereotypy. Dyskusja na temat systemu emerytalnego w Polsce trwa.
1: Korea Aerospace Industries chce wziąć udział w brytyjskim programie wymiany samolotów Hawk. Proponują RAF-owi model TF-50, który jest zaawansowanym odrzutowym samolotem szkolnym. TF-50 może służyć zarówno do szkolenia pilotów myśliwców, jak i w zespole pokazowym Red Arrows. Brytyjski przegląd obronny z 2025 roku zalecił zastąpienie obecnych samolotów Hawk nowym systemem szkolnym. Koreańczycy podkreślają, że ich oferta opiera się na sprawdzonej konstrukcji, ale konkurencja ma silne argumenty przemysłowe. Polska, jako użytkownik FA-50, może być dodatkowym atutem koreańskiej propozycji.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry podobnie pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 160. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cemil, wściekły i nieobliczalny, zamieni dom w więzienie dla swojej siostry Hanser. W sobotę, 1 sierpnia o 17.20 na TVP 2 zobaczymy, jak Cemil niemal siłą wyciąga Hanser ze spotkania z Cichanem, by zamknąć ją w pokoju z zabitymi deskami oknami. Konflikt między Cemilem a Cichanem niemal przerodzi się w bójkę, gdy Cemil oskarża siostrę o hańbę rodziny. Hanser, uwięziona i zrozpaczona, będzie musiała liczyć na pomoc Melicha, który jako jedyny może ją uwolnić. Czy Cemil opamięta się, zanim będzie za późno? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót jesienią 2026 roku. Do obsady dołączy Katarzyna Chrzanowska, znana z telenoweli Adam i Ewa. Jej postać, tajemnicza kobieta, pojawi się w Grabinie z zamiarem przejęcia sadu zmarłego Lucjana Mostowiaka. To zagrożenie dla rodziny Mostowiaków, która będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Barbara, Marysia i reszta rodziny nie będą mogli spać spokojnie. Nowa bohaterka wprowadzi zamęt i zburzy dotychczasowy spokój w ich życiu. Katarzyna Chrzanowska pozostanie w serialu na dłużej, co zapowiada wiele emocjonujących wątków. Czy Mostowiakom uda się obronić swoje dziedzictwo? Czas pokaże.
0: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach. Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim wielkie zmiany dla prezydenta Pawła Kozioła i jego żony Haliny. Para prezydencka zamieni pałac prezydencki na wiejską rezydencję w Wilkowyjach, wracając tam na ostatni miesiąc prezydentury. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących scen w eleganckiej willi, która pojawiła się na planie. Reżyser Wojciech Adamczyk rozwiał wszelkie wątpliwości, udostępniając zdjęcia domu Koziołów. W nocnych scenach ich posiadłość prezentuje się niczym rozświetlony pałac prezydencki. Nowy sezon Rancha zadebiutuje jesienią 2026 roku. Serialowy dom Koziołów, choć prywatny, przyciąga wielu fanów do wsi Latowicz, gdzie można go podziwiać z bliska.
1: Rancho powraca z nowym sezonem, a Krystyna Więcławska znów jest w centrum wydarzeń. Po ponad dekadzie Dorota Chotecka-Pazura ponownie wciela się w postać wójta Wilkowej. Na zdjęciach z planu widzimy ją u boku Franceszki, co wywołuje spekulacje o możliwych kłopotach. Czy obecność policjantki oznacza nowe wyzwania dla Krystyny? Dodatkowo do Wilkowej wraca Piotr Kozioł, były wójt, co może wprowadzić nowe napięcia w gminie. Krystyna, znana z determinacji i przedsiębiorczości, nie pozwoli sobą rządzić. Jesienią dowiemy się, jak potoczą się jej losy w 11. sezonie. Nowy sezon Rancha przynosi powrót do domu Solejuków, jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w Wilkowyjach. Katarzyna Żak, czyli serialowa Solejukowa, pokazała wnętrze domu, które po ponad 10 latach wygląda niemal identycznie, choć fani dostrzegą kilka zmian. Kultowa lodówka i schody na piętro pozostały, ale pojawiły się nowe kanapy. Kazimiera i Maciej Solejuk wracają jako małżeństwo z większym bagażem doświadczeń. Solejukowa spełniła marzenie o studiach i została nauczycielką filozofii. Choć niektóre dzieci Solejuków nie pojawią się w nowym sezonie, Jasiek wróci do Wilkowej. Dom Solejuków nadal będzie miejscem rodzinnych scen, które stały się symbolem Rancha. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 939 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia, Samuel przeżywa frustrację, gdy jego plan zawodzi przez nieposłusznego lekarza. Antonito, mimo spóźnienia, zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki determinacji Lolity. Pułkownik Valverde odzyskuje nadzieję na powrót wzroku, dostrzegając światło lampy. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W rolach głównych występują m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel. Akacjowa 38 to opowieść o miłości, intrygach i walce o lepsze jutro. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany 1 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Nana i Poyraz, po powrocie ze szpitala, muszą udawać przed domownikami, że ich małżeństwo jest w porządku, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Poyraz, mimo trudności, planuje ujęcie przestępcy, ukrywając swoje zamiary przed bliskimi. Tymczasem Sinan szuka spokoju poza domem, a Semih knuje intrygę przeciwko Burhanowi. Serial pełen jest napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany liczne grono widzów. Dziedzictwo to turecka produkcja, która opowiada o skomplikowanych relacjach i rodzinnych tajemnicach, z głównym wątkiem skupionym na relacji Nany i Poyraza.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Poznań to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie nadal budzi emocje. Beata Kempa, doradczyni prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ostro krytykuje brak zdecydowanych działań wobec odpowiedzialnych osób, nazywając to symbolem arogancji władzy. W programie Poranny Ring zarzuciła bierność prezydentowi Warszawy, Rafałowi Trzaskowskiemu oraz rządowi Donalda Tuska. Kempa podkreśla, że brak reform w ochronie zdrowia to jedno z największych zaniedbań obecnej koalicji. Urząd Skarbowy zajął konta Fundacji Niezależne Media, powiązanej z Telewizją Republika, żądając zwrotu ponad 6,5 miliona złotych. Jan Grabiec z Kancelarii Premiera poinformował, że dotacja z 2023 roku została przyznana bezprawnie. Prezes Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz, twierdzi, że działania fiskusa są bezprawne i zapowiada dalszą walkę. Sprawa dotyczy projektu Akademia Demokracji, który według fundacji został zrealizowany zgodnie z umową. Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania w Dębicy odparł zarzuty o blokowanie ustaw. Podkreślił, że podpisał 245 ustaw, a zawetował 41, odrzucając miano wetomatu. Nawrocki zaznaczył, że jego decyzje są wynikiem analizy, a nie sympatii politycznych. Prezydent wyraził dumę z podjętych wet, podkreślając, że jego celem jest ochrona interesów obywateli. Ponad 30 posłów opuściło Prawo i Sprawiedliwość po ultimatum dotyczącym przynależności do stowarzyszeń politycznych. Jarosław Kaczyński potwierdził tę rezygnację. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przewiduje, że może to prowadzić do powstania nowego klubu parlamentarnego i zmian w układzie sił w Sejmie. Lewica, jak podkreśla Czarzasty, nie przejmuje się podziałami w PiS, skupiając się na realizacji własnego programu.
1: Słuchacie Radia Super Express. Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
2: Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
1: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
2: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
1: Słuchacie Radia Super Express. Aby ogórki kiszone były chrupiące i pełne smaku, kluczowe jest odpowiednie ułożenie przypraw w słoiku. Na dnie umieszczamy czosnek, chrzan, koper i przyprawy, a następnie ciasno układamy ogórki. Całość zalewamy przestudzoną solanką, co zapewnia idealny smak. Po kilku dniach w temperaturze pokojowej przetwory przenosimy do chłodniejszego miejsca, gdzie nabierają pełni smaku. Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego rozbili grupę odpowiedzialną za korupcję przy egzaminach na prawo jazdy w Zielonej Górze. W dniach 21 i 22 lipca zatrzymano 4 osoby podejrzane o podstawianie innych osób do testów. W ich domach znaleziono blisko 50 tysięcy złotych. Jedna z zatrzymanych osób trafiła do tymczasowego aresztu, a śledztwo w tej sprawie jest nadal prowadzone. W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Dziś obchodzimy Dzień Policjanta, a śmieszne życzenia mogą być doskonałym sposobem na rozładowanie stresu po trudnym dyżurze. Oryginalne słowa wsparcia z przymrużeniem oka potrafią wywołać uśmiech na twarzy każdego funkcjonariusza. Warto pamiętać, że taki gest buduje cenne relacje i pozwala na chwilę oddechu od codziennych obowiązków.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kancelaria Senatu wydała ponad 20 tysięcy złotych na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Środki te przeznaczono na przygotowanie wizerunkowe do wystąpień publicznych, co wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Internauta ujawnił szczegóły umowy z salonem Osman Atelier, co spotkało się z krytyką dotyczącą finansowania takich usług z budżetu państwa. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów regulujących wydatki publiczne na wizerunek polityków po objęciu urzędu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Johnny Depp po burzliwym rozwodzie z Amber Heard i medialnym zamieszaniu powraca na ekrany w wielkim stylu. Aktor wcieli się w rolę Ebenezera Scrooge'a w nowej wersji Opowieści wigilijnej, której premiera zaplanowana jest na listopad tego roku. Zwiastun filmu, inspirowany stylem Tima Burtona, obiecuje nietuzinkowe podejście do znanej historii. Ciekawe, czy widzowie będą gotowi na taką dawkę świątecznego ducha od samego Deppa.
2: Polsat zaskakuje i wprowadza nową gwiazdę na parkiet Tańca z Gwiazdami. Kacper Rutka, młody talent z dolnośląskiego Strzegomia, który już jako dziecko zdobywał mistrzowskie tytuły, teraz zatańczy przed milionami widzów. Choć jeszcze nie wiadomo, z kim wystąpi, jedno jest pewne. Jego taneczne umiejętności będą błyszczeć jak nigdy dotąd. Ciekawe, czy jego partnerka nadąży za tym tempem?
1: Grudziądz szykuje się na muzyczną inwazję. Już 25 lipca miasto nad Wisłą stanie się epicentrum dźwięków, kiedy to na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Natalia Kukulska, Edyta Górniak czy Grzegorz Chyży. A to wszystko w ramach trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską, która po sukcesach w innych miastach teraz rozgrzeje Grudziądz do czerwoności. Wieczorny koncert na Błoniach Nadwiślańskich obiecuje niezapomniane emocje, transmitowane na żywo, by każdy mógł poczuć się jak na miejscu. Wielkie emocje na horyzoncie, bo już za chwilę startuje Festiwal Piękna z galą Miss Supranational 2026 na czele. 67 uczestniczek z całego świata, w tym nasza Oliwia Mikulska, powalczy o prestiżową koronę. Choć Oliwia nie jest w gronie faworytek, to kto wie, może zaskoczy wszystkich i pokaże, że Polska to nie tylko kraj pierogów i żubrówki. Faworytki? Czeszka, Indonezyjka, Hiszpanka. Ale przecież w konkursach piękności wszystko może się zdarzyć.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Monika Olejnik, mimo 70 lat na karku, nie zwalnia tempa ani na chwilę. Zamiast leniwego odpoczynku na Korsyce, wybiera poranny trening i ćwiczenia na płotku. Nawet po trudnej walce z nowotworem piersi, dziennikarka nie odpuszcza, pokazując, że wymówki to dla niej obce słowo. Może zamiast kolejnej kawy, warto wziąć przykład z Moniki i zacząć dzień od biegania.
1: Ach, Zostać Miss. Serial, który w 2001 roku podbił serca Polaków, a może raczej ich poczucie humoru. Kto by pomyślał, że konkurs piękności może być tak pełen absurdów i kontrowersji? Odważne sceny, nagość i przedmiotowe traktowanie kobiet. To wszystko w imię komedii. Choć sequel próbował dorównać pierwszej części, to jednak nie udało się powtórzyć sukcesu. Po ponad 20 latach bohaterowie przeszli metamorfozy, w które trudno uwierzyć. Ale czy to naprawdę aż tak ważne?
2: Roxana Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem 21-letnia gwiazda postanowiła połączyć duchowość z dzikim zachodem, prezentując się jako zmysłowa kowbojka w najnowszej sesji dla magazynu Viva. Zdjęcie topless, na którym wokalistka zasłania się jedynie włosami i dłońmi, wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci nie szczędzą komplementów, a wśród zachwyconych znalazły się takie gwiazdy jak Patricia Casadi czy Julia Wieniawa. Cóż, duchowość i show biznes to jednak zgrany duet. Wieczór Dobrych Mocy 2026 to prawdziwy pokaz mody i filantropii w jednym. W Stołecznym Teatrze Kamienica gwiazdy polskiego show biznesu od Michała Wiśniewskiego po Miss Polonia błyszczały w blasku fleszy, wspierając szczytne cele. Tym razem zbierano fundusze na terapeutyczny rejs po Mazurach dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. A w tle, jak zawsze, nie mogło zabraknąć odrobiny celebryckiego dramatu. Wiśniewski znów na językach, tym razem z powodu odnowionej relacji z Mandaryną.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maximilian Seweryn, syn znanego aktora Andrzeja Seweryna, zaskoczył wszystkich swoim wyznaniem. Okazuje się, że nie mówi po polsku, mimo że kiedyś znał ten język. Jak sam przyznaje, w dzieciństwie postanowił, że nie chce już mówić w języku ojca, a rodzice to zaakceptowali. Teraz, po latach, młody Seweryn odkrywa na nowo polski alfabet, ucząc się go od podstaw, jakby to była jakaś egzotyczna tajemnica.
1: Ilona Krawczyńska, gwiazda Polsatu, nie przestaje zaskakiwać swoją wyrozumiałością dla uczestników Farmy. W najnowszym sezonie, który rusza wiosną 2027, modelka przyznaje, że niejednokrotnie była zaskoczona sytuacjami na planie. Zabawne, jak widzowie potrafią krytykować uczestników, zapominając o własnych wybuchach złości na co dzień. Krawczyńska podkreśla, że program to prawdziwa szkoła życia, a emocje uczestników są jak najbardziej zrozumiałe. Hollywood Vampires, czyli Alice Cooper, Joe Perry i Johnny Depp znowu w trasie. Ta supergrupa, która nie jest tylko kaprysem celebrytów, zagra w Polsce 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Depp, który rzucił szkołę dla muzyki, teraz wymiata na gitarze, a publiczność po pierwszym szoku odkrywa, że to nie tylko gwiazda filmowa, ale i świetny muzyk. To będzie trzeci koncert zespołu w Polsce, a fani rocka już zacierają ręce.
2: Tony Torp, legendarny gitarzysta The Rubettes, opuścił nas w wieku 80 lat. Człowiek, który przyczynił się do powstania hitu Sugar Baby Love, zostawił po sobie pustkę w sercach fanów glam rocka. Mimo problemów zdrowotnych, do końca zachował swój bystry umysł i cięty humor. Alan Williams, dawny wokalista zespołu, pożegnał go wzruszającymi słowami, przypominając, jak wiele znaczył dla muzycznego świata.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu zobaczymy 20 stopni i zachmurzenie całkowite. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dramatyczna akcja ratunkowa na torach kolejowych w Lesznowoli. Wczoraj między ulicami Słoneczną i Krasickiego doszło do potrącenia mężczyzny. Na miejscu pracują wszystkie służby, a do akcji wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch pociągów został poważnie zakłócony. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami.
2: Warszawa przygotowuje się do obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Już jutro, 25 lipca, w Parku Wolności odbędzie się koncert Błażeja Króla, a także premiera albumu Łączy Nas. Kulminacja wydarzeń nastąpi 1 sierpnia, kiedy to o godzinie 17 zawyją syreny, a na cmentarzu wojskowym na Powązkach odbędą się centralne uroczystości. Wieczorem na Placu Piłsudskiego zaplanowano koncert Warszawiacy śpiewają zakazane piosenki. Na warszawskim Mokotowie powstaje nowe centrum handlowe Plac Wiślany. Otwarcie planowane jest na połowę 2027 roku. W obiekcie znajdzie się ponad 30 lokali, w tym sklepy, restauracje i punkty usługowe. Dogodna lokalizacja i nowoczesna infrastruktura mają przyciągnąć mieszkańców okolicznych osiedli. W Warszawie, przy ulicy Odkrytej, doszło do tragicznej zbrodni. Znaleziono ciało kobiety, a głównym podejrzanym stał się jej mąż, Tomasz H., który zniknął. Poszukiwania zakończyły się 30 lipca, gdy w lesie na Podkarpaciu odnaleziono jego ciało. Policja potwierdziła tożsamość zmarłego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś w Siedlcach, przed Sądem Okręgowym, miała odbyć się kolejna rozprawa w sprawie Adama C., oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego i usiłowanie zabójstwa drugiego. Niestety, po raz kolejny nie stawili się kluczowi świadkowie. Sąd zarządził ich przymusowe doprowadzenie i odroczył rozprawę do 24 września. Adam C. przyznał się do zarzutów, ale twierdzi, że nie pamięta zdarzenia z powodu upojenia alkoholowego. Grozi mu dożywocie.
1: Sąd Okręgowy w Krakowie ogłosił wyrok w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. Utrzymano uniewinnienie 3 lekarzy, ale uchylono wyrok wobec Dariusza Dudka, uznając jego błąd medyczny. Postępowanie jednak umorzono z powodu przedawnienia. Zbigniew Ziobro wyraził rozgoryczenie, podkreślając, że choć sąd potwierdził zarzuty, to brak kary jest bolesnym finałem dla rodziny.
2: W Tatrach znowu zima w środku lata. W wyższych partiach gór spadł śnieg, a ratownicy TOPR apelują o rezygnację z wycieczek ze względu na trudne warunki. Tymczasem IMGW ostrzega przed burzami we wschodniej Polsce, gdzie mogą wystąpić silne opady deszczu i porywisty wiatr. Synoptycy zapowiadają jednak poprawę pogody już w nadchodzący weekend. W niedzielę w Pęzinie koło Stargardu odbędzie się wielkie otwarcie labiryntów kukurydzy, który w tym roku przybrał kształt gigantycznej dyni. Od godziny 12 do 19 będzie można spróbować swoich sił w grze terenowej z wyjątkową nagrodą główną. Weekendem we spa dla 2 osób. Pierwsze 100 osób wejdzie za darmo i otrzyma ciepłą bułkę z kiełbaską. Na miejscu będzie można także spróbować tradycyjnych przysmaków przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Dobrzany.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś na zachodnim wybrzeżu w Grzybowie plażowicze mogą cieszyć się spokojną wodą i łagodnym wiatrem. Temperatura powietrza wynosi 19 stopni, a woda w Bałtyku osiąga 18 stopni, co zapewnia idealne warunki do kąpieli. Służby sanitarne potwierdziły, że woda jest czysta i bezpieczna, a sinice nie stanowią zagrożenia. W najbliższych dniach prognozowane jest ocieplenie z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni.
1: Dziś obchodzimy Dzień Policji. Doskonałą okazję do wyrażenia wdzięczności funkcjonariuszom za ich codzienną, trudną pracę. Krótkie życzenia wysłane przez SMS mogą wywołać uśmiech na twarzy policjantów, nawet podczas najtrudniejszych dyżurów. To także sposób na docenienie ich zaangażowania i poświęcenia.
2: W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach. Rodzina zmarłej Jessiki J. poinformowała o terminie jej pogrzebu. Uroczystości żałobne odbędą się jutro w Smolcu koło Wrocławia. Msza święta rozpocznie się o godzinie 11 w kaplicy na nowym cmentarzu komunalnym. Przypomnijmy, że 24-letnia modelka zginęła tragicznie w połowie lipca, a przyczyną śmierci było utonięcie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Starym Zamku w gminie Sobótka wybuchł pożar hali magazynowej, w której płoną wióry tytanu. Intensywne zadymienie skłoniło władzę do apelowania o ostrożność i unikanie kontaktu z zanieczyszczonym powietrzem. Mieszkańcy proszeni są o nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Akcja gaśnicza może powodować chwilowe problemy z ciśnieniem wody. Służby na bieżąco monitorują sytuację. Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie.
1: Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi.
0: Argentyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią po dogrywce, nie broniąc tym samym tytułu mistrza. Kibice Albicelestes nie mogą się z tym pogodzić i domagają się powtórki meczu, twierdząc, że sędzia Slavko Vincic był skorumpowany. Petycja w tej sprawie zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Oskarżenia nie są jednak poparte twardymi dowodami, a w trakcie meczu arbiter miał faworyzować Argentyńczyków. Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny knockout w siódmej rundzie podczas kameralnej gali boksu w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a sędzia przerwał walkę po konsultacji z lekarzem. Walka była częścią powrotu Fury'ego po dłuższej przerwie i nie była transmitowana na żywo. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc dla dzieci w Tajlandii.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na Mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Gieka z Katowice wrócił na europejskie boiska po 23 latach przerwy. W pierwszym meczu eliminacji Ligi Konferencji przegrał z MSK Żilina 1-2. Mimo porażki kibice Gieksy zachwycili Europę swoim głośnym wsparciem. Ich doping stał się tematem rozmów w wielu krajach. Jonathan Braut-Brunes opuszcza Raków Częstochowa i dołącza do Sparty Praga. Polski klub zarobi na tym transferze ponad 6 milionów euro, co jest rekordową kwotą dla czeskiego zespołu. Norweski napastnik nie zagrał już w czwartkowym meczu eliminacji Ligi Konferencji. Rozgrywki Ekstraklasy startują dziś, ale uwaga kibiców skupia się na tym sensacyjnym transferze.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako Król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym.
0: Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki suknom. Na najnowszych ujęciach z basenu

0: Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami. Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linet i Magdalena Frank. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą tak samo 22 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, a w Warszawie dobre.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. To serial, który nie przestaje zaskakiwać. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, są jedną z najgorętszych par w rodzinie Mostowiaków. Iwona Reisner, która dołączyła do obsady 3 lata temu, zyskała sympatię widzów dzięki swojej autentyczności. Prywatnie aktorka jest szczęśliwą żoną i matką 2 dzieci. Jej mąż, Andrzej, nie jest zazdrosny o sceny miłosne, które gra na ekranie. Reisner podkreśla, że jej rodzina daje jej ogromną siłę i wsparcie. Przed rolą w M jak miłość była pogodynką i prowadziła programy telewizyjne. Teraz cieszy się z sukcesu, jaki przyniosła jej rola Doroty. Na wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serii, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi? Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 18 sierpnia TVP 1 wyemituje 936 odcinek. Samuel zabiera Mojsesa do szpitala, choć dziecko wydaje się zdrowe. Diego i Blanka podejrzewają, że coś jest na rzeczy. Pułkownik Valverde, mimo operacji, nie odzyskuje wzroku i wraca do domu w ponurym nastroju. Lolita, chcąc ukryć zepsuty wynalazek, usypia Antonito ziołowym wywarem. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo i Alejandro Mezzo.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość. Serial Na Wspólnej powraca z nowymi odcinkami pełnymi emocji i dramatów. W odcinkach od 4256 do 4259, które zostaną wyemitowane od 3 do 6 sierpnia, widzowie będą świadkami rozpadu rodziny Brzozowskich i dramatycznych wydarzeń w życiu Igora i Julki. Julka, pogrążona w problemach z narkotykami, traci chłopaka i upokorzona przez dilera, doprowadza Igora do łez. Tymczasem Basia desperacko próbuje zablokować ujawnienie skandalu z dyplomami, co może zniszczyć jej rodzinę. Jarek wpada w tarapaty, gdy jego syn przyłapuje go z kochanką, co prowadzi do wybuchu emocji. Serial obiecuje wiele zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Rancho powraca z nowymi emocjami, a w centrum uwagi znów znajdzie się Krystyna Więcławska, grana przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Zdjęcia z planu 11 sezonu pokazują ją w towarzystwie policjantki Franceschi, co wzbudziło falę spekulacji. Czyżby nad Wilkowyjami zbierały się ciemne chmury? Powrót Piotra Kozioła, byłego włodarza, może wprowadzić nowe napięcia w relacjach z obecną panią wuj. Więcławska, znana z nieustępliwości i stanowczości, nie zamierza oddać władzy bez walki. Jej silna pozycja w Wilkowyjach jest niezaprzeczalna, a nadchodzące odcinki mogą przynieść jej nowe wyzwania. Jesienią widzowie przekonają się, jak potoczą się losy tej charyzmatycznej postaci. Serial Szkoła dla Elity to produkcja, która zdobyła serca widzów na całym świecie. W szczególności gorący wątek z udziałem Esther Exposito, wcielającej się w postać Carly Rosson, przyciągnął uwagę fanów. Carla, związana z Polo, tworzyła pozornie idealną parę, której życie skomplikował Christian. Między tą trójką narodziła się nietypowa relacja, pełna pożądania i intryg. Sceny z udziałem Exposito stały się wiralem w mediach społecznościowych, a jej popularność rośnie w zawrotnym tempie. Esther Exposito, obecnie związana z Kylianem Mbappé, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych hiszpańskich aktorek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się dynamicznie, a fani z niecierpliwością czekają na kolejne projekty z jej udziałem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minuta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał dziś nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, wprowadzającą zakaz stałego trzymania psów i kotów na uwięzi. Podkreślił, że to efekt jego wcześniejszego weta, które zmusiło ustawodawców do stworzenia bardziej przystępnego prawa. Jednocześnie skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, powołując się na wątpliwości konstytucyjne. Prezydent podpisał także ustawy dotyczące turystyki, Krajowej Sieci Onkologicznej oraz regulacji sztucznej inteligencji. System kaucyjny w Polsce spotkał się z ostrą krytyką. Poseł Robert Dohan w interpelacji do ministra klimatu i środowiska określił go jako upokarzający i niepraktyczny. Polacy skarżą się na długie kolejki, zacinające się automaty i nieprzyjemny zapach w punktach zbiórki. Dohan podkreśla, że nowe przepisy zamiast ułatwiać życie, stały się dla obywateli codzienną udręką.
0: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do poważnych zmian po tym, jak grupa związana z Mateuszem Morawieckim odmówiła złożenia deklaracji lojalności. Jarosław Kaczyński zapowiedział usunięcie ponad 30 osób z partii. Jednak liczba osób w Stowarzyszeniu Morawieckiego jest większa, co wskazuje na różnice w wyliczeniach. Kaczyński nie uwzględnił europosłów i parlamentarzystów bez legitymacji partyjnej. W Andrychowie odwołano spotkanie z Robertem Bąkiewiczem, które miało odbyć się w Domu Kultury. Instytucja rozwiązała umowę z posłem Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Krystianem, twierdząc, że nie poinformował o głównym gościu wydarzenia. Poseł zapowiada kroki prawne, podkreślając, że decyzja Domu Kultury to efekt nagonki. Nie wiadomo jeszcze, czy spotkanie zostanie przeniesione do innego miejsca.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Wczoraj w centrum handlowym Milaneo w Stuttgarcie doszło do brutalnego ataku. 47-letnia kobieta została zaatakowana nożem, a następnie podpalona przez 54-letniego mężczyznę, którego znała. Jej stan jest krytyczny. Napastnik został zatrzymany przez policję po 2 godzinach. Funkcjonariusze nadal badają motyw tego przerażającego zdarzenia.
0: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi. Dzielnicowi z Częstochowy odkryli nielegalną plantację konopi indyjskich podczas interwencji domowej. Zabezpieczono blisko 400 krzewów oraz prawie 2 kg narkotyków, w tym amfetaminy i marihuany. Zatrzymano 2 mężczyzn, którzy decyzją sądu trafili do tymczasowego aresztu. Sprawa rozpoczęła się od zgłoszenia agresywnego zachowania jednego z mieszkańców. Na ulicy Krakowskiej w Wolbromiu doszło do potrącenia 71-letniego pieszego przez 19-latka na hulajnodze elektrycznej. Młody mężczyzna, przewożący pasażera, ominął stojący samochód i uderzył w seniora, po czym odjechał bez udzielenia pomocy. Policja zatrzymała sprawcę jeszcze tego samego dnia dzięki nagraniom z monitoringu. 71-letni mężczyzna trafił do szpitala, a o losie 19-latka zdecyduje sąd. Policja apeluje o ostrożność na drodze.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację. Wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność. A sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą. Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie. Policjanci z Dzierżoniowa zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy. Jeden z nich próbował uciec, trzymając w ręce nosidełko z rocznym dzieckiem. Podczas akcji zabezpieczono ponad 16 tysięcy papierosów, 9 kg tytoniu oraz kokainę. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty i odpowiedzą przed sądem.
1: To
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ed Harris, znany z roli Everetta McKinneya w Ranchu Daytonów, nie kryje swojego rozczarowania pracą przy tej produkcji. Aktor poczuł się oszukany, gdy jego postać została zepchnięta na dalszy plan, a kluczowa scena z jego udziałem wylądowała na podłodze montażowej. Harris nie przebierał w słowach, wyrażając swoją frustrację i grożąc rozwiązaniem kontraktu. Czy zobaczymy go w kolejnym sezonie? Czas pokaże, ale na razie fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo premiera planowana jest dopiero na drugą połowę 2027 roku. Ilona Ostrowska wraca jako Lucy w 11 sezonie Rancha, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Aktorka przyznaje, że początkowy sukces serialu był dla niej jak grom z jasnego nieba, a teraz nie dziwi się, że fani znów szykują się na oblężenie. Nowy sezon ma przynieść wiele niespodzianek, a premierę zaplanowano na jesień tego roku. Ciekawe, czy tym razem fani ograniczą się do kwiatów i pendrive'ów z wierszami, czy może wymyślą coś jeszcze bardziej kreatywnego.
2: Robert Wolański zdecydował się sprzedać posiadłość, która była symbolem życiowej przemiany jego zmarłej żony, Agnieszki Maciąg. Dom w Górach Złotych, pełen wspomnień i emocji, trafił na sprzedaż. Ale nie szukajcie go na popularnych portalach. To transakcja off-market, dostępna tylko dla wybranych. Ponad 8 hektarów z prywatnym lasem, wzgórzem i potokiem czeka na nowego właściciela, który doceni luksus i spokój tego miejsca. Ciekawe, kto będzie miał szczęście zamieszkać w tej bajkowej rezydencji, z dala od fleszy i miejskiego zgiełku. Świat internetu pogrążył się w smutku po śmierci 30-letniej influencerki Adriany Garcia. Meksykańska gwiazda, znana z porad o modzie i urodzie, zmarła po zabiegu medycyny estetycznej w prywatnej klinice. Osierociła 6-letnią córeczkę, a okoliczności tragedii badają lokalne służby. Współpracująca z nią marka Dropshop wspomina ją jako oddaną i pełną życia osobę, co tylko podkreśla, jak kruche potrafią być nasze internetowe sławy.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W nowojorskiej dzielnicy Queens doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła światem filmowym. 34-letnia Mary Kate Golding, znana scenografka, została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu, a jej mąż, Joseph Azaretto, podejrzewany o zabójstwo, popełnił samobójstwo. Para osierociła 11-miesięcznego synka, który na szczęście jest cały i zdrowy. Sąsiedzi wspominają Azaretto jako człowieka pełnego gniewu, co tylko dodaje dramatyzmu tej smutnej historii. Łapa Hapa, rosyjska influencerka znana z kontrowersyjnych wybryków, zmarła nagle w swoim domu. Jej szokujące filmy, w których całowała przypadkowych bezdomnych, budziły oburzenie na całym świecie. Okoliczności jej śmierci pozostają tajemnicą, choć mówi się o przedawkowaniu nielegalnych substancji. Pogrzeb odbył się w obwodzie leningradzkim, a internet wciąż huczy od spekulacji.
1: Teresa Lipowska, niezłomna królowa M jak miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin była na planie serialu, bo jak sama mówi, praca trzyma ją przy życiu. Scenarzyści może i zmniejszyli jej liczbę dni zdjęciowych, ale to nie przeszkadza jej w dalszym działaniu na pełnych obrotach. Pani mogą spać spokojnie, bo pani Teresa nie zamierza rezygnować z roli Barbary Mostowiak, dopóki zdrowie i scenariusz jej na to pozwalają.
2: Wieczór Dobrych Mocy 2026. W teatrze Kamienica przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Michał Wiśniewski, mimo medialnych zawirowań z Mandaryną, znalazł czas na pozowanie z modelkami, a Jacek Rozenek dumnie prezentował się z młodszą żoną. Wszystko to w imię szczytnego celu, terapeutycznego rejsu po Mazurach dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Cóż, kto by pomyślał, że gwiazdy potrafią być tak dobroduszne?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Bracia Davisowie z legendarnej grupy The Kings zakopali topór wojenny. Czyżby nadchodził czas na wielki powrót po 3 dekadach ciszy? Dave Davis w wywiadzie dla The Times stwierdził, że nigdy nie mów nigdy, co daje fanom nadzieję na reaktywację zespołu. W szufladzie czeka około 20 niepublikowanych utworów, więc może czas odkurzyć gitarę i wrócić na scenę. Diamond Head, legenda brytyjskiego heavy metalu, postanowiła zrobić sobie przerwę. Wszystko przez Briana Tatlera, który od 3 lat jest zajęty graniem z Saxon. Fani mieli nadzieję, że uda mu się pogodzić obie pasje, ale niestety rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Teraz pozostaje tylko czekać na odpowiednie okienko w jego napiętym grafiku. Cóż, przynajmniej Metallica nadal gra ich kawałki, więc tantiemy płyną szerokim strumieniem. Bruce Springsteen, znany jako Boss, znów jest na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Jonathan Cain z zespołu Journey postanowił ostro skrytykować Springsteena za jego polityczne manifesty na scenie. Cain, zagorzały konserwatysta, nie szczędził słów, nazywając Bruce'a irytującym, zgorzkniałym staruszkiem. Wygląda na to, że muzyka i polityka to mieszanka wybuchowa, która nie każdemu przypada do gustu. Fani Ghost mogą już szykować się na wielkie kinowe wydarzenie. Już 26 sierpnia na ekrany trafi koncertowy film Dwie Big to Rick, który przeniesie nas do wyprzedanych występów w Meksyku. To ostatnia szansa, by poczuć magię zespołu, zanim znikną na zapowiedzianą przerwę. Lider Ghost, Tobias Forge, przyznał, że czas odpocząć i skupić się na rodzinie, bo dzieci nie będą czekać wiecznie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako umiarkowane, a w Toruniu jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwają przygotowania do obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne uroczystości odbędą się 1 sierpnia, a rozpoczną się o godzinie 9 przy tablicy upamiętniającej podpisanie rozkazu rozpoczęcia powstania. Centralnym punktem będzie godzina W, kiedy to o 17 w całym mieście zawyją syreny. Wieczorem na placu Piłsudskiego odbędzie się koncert Warszawiacy śpiewają zakazane piosenki, transmitowany na żywo. W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała. Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W ten weekend pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na duże zmiany. Od dziś do niedzieli tramwaje nie będą kursować na kluczowych trasach, takich jak Marszałkowska i Andersa, z powodu remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich. Linie tramwajowe 15, 16, 17 i 18 zostaną całkowicie zawieszone, a autobusy 151 i 520 będą miały wydłużone trasy. Dodatkowo uruchomione zostaną nowe linie tramwajowe 75 i 77, aby ułatwić podróżowanie po mieście. Na drodze ekspresowej S3 koło Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do tragedii. Policja szybko zidentyfikowała sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów na drogach.
1: W Szczecinie trwa jarmark Jakubowy, który rozpoczął się wczoraj i potrwa do niedzieli. Na placu przy katedrze i ulicy Grodzkiej można znaleźć wyroby rzemieślnicze, biżuterię oraz regionalne przysmaki. Wydarzeniu towarzyszą koncerty, pokazy dawnego rzemiosła i specjalne atrakcje dla dzieci. Jarmark jest częścią obchodów święta świętego Jakuba Apostoła, a w sobotę odbędzie się specjalna msza odpustowa.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na granicy polsko-białoruskiej w okolicach Kuźnicy doszło do nietypowego zdarzenia. Syryjczyk z holenderską kartą pobytu próbował nielegalnie przekroczyć granicę do Białorusi. Mężczyzna został zatrzymany przez Straż Graniczną po wykryciu przez kamery monitoringu. Grozi mu grzywna do 500 zł za wejście na pas drogi granicznej. W miejscowości Stary Zamek w gminie Sobótka wybuchł pożar hali magazynowej, w której płoną wióry tytanowe. Gęsty dym spowił okolice, a władze apelują do mieszkańców o unikanie ekspozycji na zanieczyszczone powietrze. Zaleca się nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Intensywna akcja strażaków może powodować chwilowe problemy z dostawą wody. Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Wiednia zyskują na popularności. Od końca 2025 roku siatka połączeń do Austrii jest wyjątkowo atrakcyjna, a podróż z Wrocławia do Wiednia zajmuje nieco ponad 5,5 godziny. Mimo że stan polskich wagonów pozostawia wiele do życzenia, sama podróż jest wygodna, a widoki za oknem wynagradzają wszelkie niedogodności. Wiedeń zachwyca czystością, nowoczesnością i darmowymi atrakcjami, jak choćby ogrody pałacu Schönbrunn. W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutu. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły 2 niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę w Smolcu odbędzie się pogrzeb 24-letniej modelki Jessiki Jott. Uroczystości rozpoczną się mszą żałobną o godzinie 11 na nowym cmentarzu komunalnym. Jessica Jott zaginęła w połowie lipca, a jej ciało odnaleziono w zbiorniku wodnym. Prokuratura ustaliła, że przyczyną śmierci było utonięcie, bez udziału osób trzecich. Śmierć modelki wstrząsnęła wrocławskim środowiskiem modowym, z którym była związana przez lata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali dla Białegostoku. Prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na hurtowym rynku paliw obserwujemy dziś silne podwyżki cen oleju napędowego. Z PKN Orlen na czele. W przypadku benzyny zmiany są minimalne, a ceny pozostają stabilne. Orlen oferuje najtańszą benzynę PB95 i PB98 oraz olej napędowy, wyprzedzając Aramco o kilka złotych. Wzrost cen diesla jest znaczący, z Orlenem podnoszącym ceny o 77 zł na metrze sześciennym. Na rynku benzyn premium PB98 odnotowano obniżki, co może być dobrą wiadomością dla kierowców. Niestety, sytuacja na Bliskim Wschodzie i osłabienie złotego mogą prowadzić do dalszych wzrostów cen na stacjach paliw. Na polskim rynku pracy zmieniają się priorytety. Najnowsze badania pokazują, że 39% Polaków ceni sobie możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy bardziej niż pracę zdalną. Młodzi pracownicy, zwłaszcza w wieku od 18 do 24 lat, szczególnie oczekują większej swobody w organizacji czasu pracy. Firmy jednak nie planują rewolucji. 35% pracodawców wciąż stawia na pracę stacjonarną. W obliczu starzejącego się społeczeństwa i rosnącej roli sztucznej inteligencji, elastyczność i lepsze warunki pracy mogą stać się kluczowe w przyciąganiu pracowników. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę o sztucznej inteligencji, wprowadzającą w Polsce szczegółowe regulacje. Powstanie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie kontrolować firmy i wydawać zezwolenia dla systemów wysokiego ryzyka. Ustawa ma na celu uporządkowanie rynku AI, wspieranie innowacji oraz ochronę przed zagrożeniami, takimi jak deepfake czy kradzież tożsamości. Dla obywateli oznacza to większą ochronę i możliwość składania skarg, a dla firm nowe obowiązki. Pełne wdrożenie unijnych przepisów AI Act w Polsce planowane jest do 2027 roku. Rynek taksówek w Polsce przechodzi ogromne zmiany. W pierwszym półroczu 2026 roku zniknęło aż 1200 firm taksówkarskich. Tradycyjne korporacje nie wytrzymują konkurencji z cyfrowymi platformami, jak Uber czy Bolt. Jednak to nie one, a partnerzy flotowi, tacy jak Natviol czy Avalon, stają się największymi graczami na rynku. Zatrudniają kierowców i czerpią zyski, podczas gdy globalne aplikacje oferują pasażerom wygodę i elastyczność. Ta rewolucja zmienia polskie ulice na stałe.
2: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem. Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic złożyła interpelację do Ministerstwa Rolnictwa, domagając się zmian w przepisach dotyczących etykietowania alkoholu. Obecnie napoje alkoholowe w Polsce nie muszą zawierać informacji o składzie, kaloryczności ani wartościach odżywczych. Kucharska-Dziedzic podkreśla, że brak tych danych ogranicza prawa konsumentów. Problem dotyczy także piw bezalkoholowych, które często nie mają pełnych informacji na etykietach. Posłanka pyta ministerstwo o możliwość wprowadzenia nowych regulacji, które zapewnią konsumentom dostęp do istotnych informacji o produktach. Na odpowiedź resortu trzeba jeszcze poczekać. Korea Aerospace Industries chce wziąć udział w brytyjskim programie wymiany samolotów Hawk. Proponują RAF-owi model TF-50, który jest zaawansowanym odrzutowym samolotem szkolnym. TF-50 może służyć zarówno do szkolenia pilotów myśliwców, jak i w zespole pokazowym Red Arrows. Brytyjski przegląd obronny z 2025 roku zalecił zastąpienie obecnych samolotów Hawk nowym systemem szkolnym. Koreańczycy podkreślają, że ich oferta opiera się na sprawdzonej konstrukcji, ale konkurencja ma silne argumenty przemysłowe. Polska, jako użytkownik FA-50, może być dodatkowym atutem koreańskiej propozycji.
1: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji rannych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
2: Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach. Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim wielkie zmiany dla prezydenta Pawła Kozioła i jego żony Haliny. Para prezydencka zamieni Pałac Prezydencki na wiejską rezydencję w Wilkowyjach, wracając tam na ostatni miesiąc prezydentury. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących scen w eleganckiej willi, która pojawiła się na planie. Reżyser Wojciech Adamczyk rozwiał wszelkie wątpliwości, udostępniając zdjęcia domu Koziołów. W nocnych scenach ich posiadłość prezentuje się niczym rozświetlony Pałac Prezydencki. Nowy sezon Rancha zadebiutuje jesienią 2026 roku. Serialowy dom Koziołów, choć prywatny, przyciąga wielu fanów do wsi Latowicz, gdzie można go podziwiać z bliska.
2: Rancho powraca z nowym sezonem i niespodzianką dla fanów. Jesienią na ekranach pojawi się Dorotka, córka Lucy i Kusego, ale w zupełnie nowej odsłonie. Tej roli zobaczymy Karolinę Ludwiniak, która zastąpi bliźniaczki Wiktorię i Weronikę Kunka. Dorotka będzie teraz starsza, już po maturze, choć według fabuły powinna mieć 17 lat. To trzecia zmiana aktorki w tej roli, a Karolina Ludwiniak debiutuje w polskiej produkcji po doświadczeniach w anglojęzycznych filmach. Cezary Żak, odtwórca roli biskupa Kozioła, już pokazał na Instagramie, jak wygląda nowa Dorotka. Fani Rancha mogą spodziewać się emocjonujących zmian w nadchodzących odcinkach. Rancho powraca z nowym sezonem, a Krystyna Więcławska znów jest w centrum wydarzeń. Po ponad dekadzie Dorota Chotecka-Pazura ponownie wciela się w postać wójta Wilkowej. Na zdjęciach z planu widzimy ją u boku Franceszki, co wywołuje spekulacje o możliwych kłopotach. Czy obecność policjantki oznacza nowe wyzwania dla Krystyny? Dodatkowo do Wilkowej wraca Piotr Kozioł, były wójt, co może wprowadzić nowe napięcia w gminie. Krystyna znana z determinacji i przedsiębiorczości, nie pozwoli sobą rządzić. Jesienią dowiemy się, jak potoczą się jej losy w 11 sezonie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. Poniedziałek, 27 lipca, w odcinku 920, nowy stróż Cesareo wprowadza zamieszanie swoim surowym podejściem, a Blanka odkrywa tajemnicze przedmioty Samuela. W środę, 29 lipca, w odcinku 922, Flora ratuje El Penę, ale sama wpada w kłopoty, a Samuel odkrywa nowe dowody w sprawie ojca. Czwartek, 30 lipca, przynosi dramatyczne wydarzenia w odcinku 923, gdzie Carmen zostaje ranna, a Flora zostaje aresztowana za zabójstwo. Piątek, 31 lipca, w odcinku 924, Blanka i Diego ruszają w pościg za Ursulą, a Sylwia zostaje uratowana przez Estebana i policję. Serial można oglądać na TVP, jeden od poniedziałku do piątku o 18:25. Emocje sięgają zenitu, a widzowie nie mogą oderwać się od ekranu. M jak Miłość powraca z nowymi odcinkami pełnymi emocji. W najnowszym sezonie Artur Rogowski, dotąd wzorowy mąż, wplątuje się w romans z Joanną, co wywołuje kryzys w jego małżeństwie z Marysią. Dla córek Artura, Basi i Agnes to bolesne rozczarowanie. Tymczasem w Grabinie pojawia się tajemnicza kobieta, która chce przejąć sad po zmarłym Lucjanie, co spotyka się z oporem mostowiaków. Paweł Zduński, po śmierci Franki, próbuje na nowo ułożyć swoje życie, wspierany przez Agnes. Nowe odcinki obfitują w dramatyczne wydarzenia, które wystawią na próbę rodzinne więzi mostowiaków. Serial Dziedzictwo kracza w emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany 1 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Nana i Poyraz, po powrocie ze szpitala, muszą udawać przed domownikami, że ich małżeństwo jest w porządku, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Poyraz, mimo trudności, planuje ujęcie przestępcy, ukrywając swoje zamiary przed bliskimi. Tymczasem Sinan szuka spokoju poza domem, a Semich knuje intrygę przeciwko Burhanowi. Serial pełen jest napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany liczne grono widzów. Dziedzictwo to turecka produkcja, która opowiada o skomplikowanych relacjach i rodzinnych tajemnicach, z głównym wątkiem skupionym na relacji Nany i Poyraza. Dramatyczne wydarzenia w 159. odcinku tureckiej telenoweli Panna Młoda. Zdrowie Mukader gwałtownie się pogarsza, a po zasłabnięciu traci kontakt z otoczeniem. Pod nieobecność syna opiekę nad nią przejmuje bezlitosna Bejza, która nie przepuści okazji, by dręczyć chorą. Mukader trafia do szpitala, gdzie lekarze diagnozują udar i paraliż. Jej powrót do zdrowia może potrwać lata. Bejza, nie okazując żadnych emocji, czeka na przejęcie majątku teściowej. W międzyczasie prawda o ojcostwie dziecka Cichana pozostaje w ukryciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu prognozowana temperatura to 22 stopnie. Z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Gdańsku termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
3: Europa zmaga się z falą pożarów, które zagrażają wielkim miastom. W Hiszpanii ogłoszono stan wyjątkowy w regionie Madrytu, a ewakuowano już ponad 10 tysięcy osób. We Francji z domów i miejsc wypoczynku wyjechało 43 tysiące ludzi. Oba kraje zwróciły się do Unii Europejskiej o pomoc w walce z żywiołem. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza, a dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu.
2: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
3: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
2: Aby ogórki kiszone były chrupiące i pełne smaku, kluczowe jest odpowiednie ułożenie przypraw w słoiku. Na dnie umieszczamy czosnek, chrzan, koper i przyprawy, a następnie ciasno układamy ogórki. Całość zalewamy przestudzoną solanką, co zapewnia idealny smak. Po kilku dniach w temperaturze pokojowej przetwory przenosimy do chłodniejszego miejsca, gdzie nabierają pełni smaku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotykowe w miejscowości Lebiedzie. Zabezpieczono prawie 163 kg klofedronu oraz 388 litrów półproduktów. Zatrzymano 4 osoby, z których 2 usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
2: Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego rozbili grupę odpowiedzialną za korupcję przy egzaminach na prawo jazdy w Zielonej Górze. W dniach 21 i 22 lipca zatrzymano 4 osoby podejrzane o podstawianie innych osób do testów. W ich domach znaleziono blisko 50 tysięcy złotych. Jedna z zatrzymanych osób trafiła do tymczasowego aresztu, a śledztwo w tej sprawie jest nadal prowadzone. W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
3: Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Były wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk, zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawiony. Na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł. Kancelaria Senatu wydała ponad 20 tysięcy złotych na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Środki te przeznaczono na przygotowanie wizerunkowe do wystąpień publicznych, co wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Internauta ujawnił szczegóły umowy z salonem Osman Atelier, co spotkało się z krytyką dotyczącą finansowania takich usług z budżetu państwa. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów regulujących wydatki publiczne na wizerunek polityków o objęciu urzędu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Kraków to miasto przywitane z temperaturą 20 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po dekadzie przerwy Rancho wraca na ekrany z nowym sezonem, a w obsadzie pojawi się Michał Królikowski, bratanek nieodżałowanego Pawła Królikowskiego. Młody aktor wcieli się w rolę funkcjonariusza SOP, chroniącego prezydenta Pawła Kozioła. Twórcy obiecują, że mimo braku Kusego i Japycza, nie pożegnamy się z tymi postaciami na dobre. Ciekawe, jak scenarzyści wybrną z tej zagadki.
2: Johnny Depp po burzliwym rozwodzie z Amber Heard i medialnym zamieszaniu powraca na ekrany w wielkim stylu. Aktor wcieli się w rolę Ebenezera Scrooge'a w nowej wersji Opowieści Wigilijnej, której premiera zaplanowana jest na listopad tego roku. Zwiastun filmu, inspirowany stylem Tima Burtona, obiecuje nietuzinkowe podejście do znanej historii. Ciekawe, czy widzowie będą gotowi na taką dawkę świątecznego ducha od samego Deppa.
1: Polsat zaskakuje i wprowadza nową gwiazdę na parkiet Tańca z Gwiazdami. Kacper Rutka, młody talent z dolnośląskiego Strzegomia, który już jako dziecko zdobywał mistrzowskie tytuły, teraz zatańczy przed milionami widzów. Choć jeszcze nie wiadomo, z kim wystąpi, jedno jest pewne. Jego taneczne umiejętności będą błyszczeć jak nigdy dotąd. Ciekawe, czy jego partnerka nadąży za tym tempem?
2: Grudziądz szykuje się na muzyczną inwazję. Już 25 lipca miasto nad Wisłą stanie się epicentrum dźwięków, kiedy to na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Natalia Kukulska, Edyta Górniak czy Grzegorz Chyży. A to wszystko w ramach trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską, która po sukcesach w innych miastach teraz rozgrzeje Grudziądz do czerwoności. Wieczorny koncert na Błoniach Nadwiślańskich obiecuje niezapomniane emocje, transmitowane na żywo, by każdy mógł poczuć się jak na miejscu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Ach, Zostać Miss. Serial, który w 2001 roku podbił serca Polaków, a może raczej ich poczucie humoru. Kto by pomyślał, że konkurs piękności może być tak pełen absurdów i kontrowersji? Odważne sceny, nagość i przedmiotowe traktowanie kobiet. To wszystko w imię komedii. Choć sequel próbował dorównać pierwszej części, to jednak nie udało się powtórzyć sukcesu. Po ponad 20 latach bohaterowie przeszli metamorfozy, w które trudno uwierzyć. Ale czy to naprawdę aż tak ważne?
1: Roxana Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem 21-letnia gwiazda postanowiła połączyć duchowość z dzikim zachodem, prezentując się jako zmysłowa kowbojka w najnowszej sesji dla magazynu Viva. Zdjęcie topless, na którym wokalistka zasłania się jedynie włosami i dłońmi, wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci nie szczędzą komplementów, a wśród zachwyconych znalazły się takie gwiazdy jak Patricia Kazadi czy Julia Wieniawa. Cóż, duchowość i show biznes to jednak zgrany duet. Maksymilian Seweryn, syn znanego aktora Andrzeja Seweryna, zaskoczył wszystkich swoim wyznaniem. Okazuje się, że nie mówi po polsku, mimo że kiedyś znał ten język. Jak sam przyznaje, w dzieciństwie postanowił, że nie chce już mówić w języku ojca, a rodzice to zaakceptowali. Teraz, po latach, młody Seweryn odkrywa na nowo polski alfabet, ucząc się go od podstaw, jakby to była jakaś egzotyczna tajemnica.
2: Ilona Krawczyńska, gwiazda Polsatu, nie przestaje zaskakiwać swoją wyrozumiałością dla uczestników Farmy. W najnowszym sezonie, który rusza wiosną 2027, modelka przyznaje, że niejednokrotnie była zaskoczona sytuacjami na planie. Zabawne, jak widzowie potrafią krytykować uczestników, zapominając o własnych wybuchach złości na co dzień. Krawczyńska podkreśla, że program to prawdziwa szkoła życia, a emocje uczestników są jak najbardziej zrozumiałe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sztuczna inteligencja znowu zaskakuje. Tym razem hitem stała się piosenka Oj, wymasuj mnie Romanie, która podbija wesela i media społecznościowe. Utwór stworzony przez Edytę i Marcina Przytulskich, a zaśpiewany przez AI o pseudonimie Jessica, zdobywa serca Polaków. Nawet Doda i Arka Gdynia nie oparli się jego urokowi, nagrywając swoje wersje. Cóż, kto by pomyślał, że Roman i jego masaż staną się nowym symbolem muzycznej rewolucji?
1: Częstochowa, duchowa stolica Polski, postanowiła, że black metalowy zespół Batuszka nie zagra na festiwalu Frytka Off. Organizatorzy ugięli się pod presją mieszkańców i wiernych kościoła prawosławnego, którzy uznali, że koncert mógłby naruszyć ich uczucia religijne. W efekcie, zamiast muzycznej różnorodności, mamy ciszę i spokój. Marcin Biernat, przewodniczący Rady Miasta, nie kryje oburzenia, twierdząc, że to niebezpieczny precedens dla wolności artystycznej.
2: Hollywood Vampires, czyli Alice Cooper, Joe Perry i Johnny Depp, znowu w trasie. Ta supergrupa, która nie jest tylko kaprysem celebrytów, zagra w Polsce 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Depp, który rzucił szkołę dla muzyki, teraz wymiata na gitarze, a publiczność po pierwszym szoku odkrywa, że to nie tylko gwiazda filmowa, ale i świetny muzyk. To będzie trzeci koncert zespołu w Polsce, a fani rocka już zacierają ręce.
1: Oasis zdetronizowali The Beatles. Drugi album zespołu, Morning Glory, został uznany za najpopularniejszy album studyjny wszechczasów w Wielkiej Brytanii, wyprzedzając nawet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. To nie lada wyczyn, biorąc pod uwagę, że Beatlesi to przecież muzyczni bogowie. A jakby tego było mało, Oasis w tym roku dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż, bracia Gallagher mogą teraz spokojnie spocząć na laurach, choć pewnie i tak będą się kłócić o to, kto jest większą gwiazdą.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Tatrach panują zimowe warunki, mimo że mamy środek lata. Ratownicy TOPR apelują o unikanie górskich wypraw z powodu śniegu i słabej widoczności. Tymczasem we wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero pod koniec tygodnia. Na wybrzeżu trwa intensywne poszukiwanie pracowników. Restauracje, hotele i sklepy pilnie potrzebują rąk do pracy, a sytuację zmieniło otwarcie ogromnego kompleksu w Pobierowie. Najwięcej ofert dotyczy gastronomii, gdzie stawki wynoszą kilkanaście złotych za godzinę. Wzrosło też zapotrzebowanie na pracowników w e-commerce i magazynach. W niedzielę w Pęzinie koło Stargardu odbędzie się wielkie otwarcie labiryntów kukurydzy, który w tym roku przybrał kształt gigantycznej dyni. Od godziny 12 do 19 będzie można spróbować swoich sił w grze terenowej z wyjątkową nagrodą główną. Weekendem we spa dla dwóch osób. Pierwsze 100 osób wejdzie za darmo i otrzyma ciepłą bułkę z kiełbaską. Na miejscu będzie można także spróbować tradycyjnych przysmaków przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Dobrzany. W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kancelaria Senatu tłumaczy się z umowy na usługi wizażu dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, której maksymalna wartość to ponad 20 tysięcy złotych. Umowa jest ramowa i obejmuje okres od lipca 2026 roku do stycznia przyszłego roku, a wydatki będą ponoszone tylko za faktycznie wykonane usługi. Kancelaria podkreśla, że do tej pory nie wydano na nią ani złotówki. Usługi wizażu mają być wykorzystywane wyłącznie przy najważniejszych uroczystościach państwowych i spotkaniach międzynarodowych. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Łukaszowi Mejzie. Dokument trafił do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Teraz Sejm zdecyduje, czy Mejza zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Szczegóły zarzutów nie są jeszcze znane.
2: System kaucyjny w Polsce spotkał się z ostrą krytyką. Poseł Robert Dohan w interpelacji do ministra klimatu i środowiska określił go jako upokarzający i niepraktyczny. Polacy skarżą się na długie kolejki, zacinające się automaty i nieprzyjemny zapach w punktach zbiórki. Dohan podkreśla, że nowe przepisy zamiast ułatwiać życie stały się dla obywateli codzienną udręką.
1: Urząd Skarbowy zajął konta Fundacji Niezależne Media, powiązanej z Telewizją Republika, żądając zwrotu ponad 6,5 miliona złotych. Jan Grabiec z Kancelarii Premiera poinformował, że dotacja z 2023 roku została przyznana bezprawnie. Prezes Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz, twierdzi, że działania fiskusa są bezprawne i zapowiada dalszą walkę. Sprawa dotyczy projektu Akademia Demokracji, który według fundacji został zrealizowany zgodnie z umową.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Od przyszłego roku renta wdowia wzrośnie do około 600 zł. To ważna informacja dla ponad 1,2 miliona osób, które już korzystają z tego wsparcia. Renta wdowia pozwala na łączenie emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia zeszłego roku, a seniorzy mogą sami decydować, które świadczenie chcą pobierać w całości, a które w części. W Andrychowie odwołano spotkanie z Robertem Bąkiewiczem, które miało odbyć się w Domu Kultury. Instytucja rozwiązała umowę z posłem Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Krystianem, twierdząc, że nie poinformował o głównym gościu wydarzenia. Poseł zapowiada kroki prawne, podkreślając, że decyzja Domu Kultury to efekt nagonki. Nie wiadomo jeszcze, czy spotkanie zostanie przeniesione do innego miejsca.
2: W PiS trwa napięcie po ostrej wymianie zdań między Dariuszem Mateckim a Moniką Pawłowską. Posłanka zarzuciła Mateckiemu nagonkę i zapowiedziała skierowanie sprawy do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Konflikt zaostrzyły zdjęcia Pawłowskiej z ogólnopolskiego strajku kobiet, które pojawiły się na profilu Suwerennej Polski. Matecki skrytykował jej udział w protestach, twierdząc, że takie osoby nie powinny zbliżać się do konserwatywnych partii.
1: Ponad 30 posłów opuściło Prawo i Sprawiedliwość po ultimatum dotyczącym przynależności do stowarzyszeń politycznych. Jarosław Kaczyński potwierdził tę rezygnację. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przewiduje, że może to prowadzić do powstania nowego klubu parlamentarnego i zmian w układzie sił w Sejmie. Lewica, jak podkreśla Czarzasty, nie przejmuje się podziałami w PiS, skupiając się na realizacji własnego programu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1013 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia spodziewajmy się 25 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank PKO, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport oczekiwania versus rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia. Sąd pracy w Żywcu uznał, że dyscyplinarne zwolnienie Jolanty Żołnierczyk z Kauflandu było bezprawne. Kasjerka została zwolniona 2 lata temu po zgłoszeniu dyskryminacji płacowej matek wracających z urlopów rodzicielskich. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a sieć handlowa czeka na pisemne uzasadnienie. Sprawa przyczyniła się do wprowadzenia nowych przepisów chroniących związkowców przed zwolnieniem do czasu prawomocnego wyroku. Wcześniej Kaufland został ukarany grzywną ponad 13 milionów złotych za błędne oznaczanie kraju pochodzenia owoców i warzyw.
2: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę o sztucznej inteligencji, wprowadzającą w Polsce szczegółowe regulacje. Powstanie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie kontrolować firmy i wydawać zezwolenia dla systemów wysokiego ryzyka. Ustawa ma na celu uporządkowanie rynku AI, wspieranie innowacji oraz ochronę przed zagrożeniami, takimi jak deepfake czy kradzież tożsamości. Dla obywateli oznacza to większą ochronę i możliwość składania skarg, a dla firm nowe obowiązki. Pełne wdrożenie unijnych przepisów AI Act w Polsce planowane jest do 2027 roku.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Rosjanie odwiedzający polski dyskont byli zaskoczeni niskimi cenami i bogatą ofertą produktów. Nagranie z ich wizyty pokazuje, jak porównują ceny z rosyjskimi, zauważając, że kilogram jabłek w Polsce kosztuje niecałe 4 zł, podczas gdy w Rosji ponad 8 zł. Para była pod wrażeniem dostępności świeżych warzyw i owoców nawet wieczorem. Autor nagrania emocjonalnie stwierdził, że trudno będzie mu wrócić do codzienności po tej wizycie. Nagranie pojawiło się w czasie, gdy w Rosji ceny konsumpcyjne znacznie wzrosły. Warto jednak pamiętać, że różnice w zarobkach wpływają na ocenę poziomu cen.
1: Korea Aerospace Industries chce wziąć udział w brytyjskim programie wymiany samolotów Hawk. Proponują RAF-owi model TF-50, który jest zaawansowanym odrzutowym samolotem szkolnym. TF-50 może służyć zarówno do szkolenia pilotów myśliwców, jak i w zespole pokazowym Red Arrows. Brytyjski przegląd obronny z 2025 roku zalecił zastąpienie obecnych samolotów Hawk nowym systemem szkolnym. Koreańczycy podkreślają, że ich oferta opiera się na sprawdzonej konstrukcji, ale konkurencja ma silne argumenty przemysłowe. Polska, jako użytkownik FA-50, może być dodatkowym atutem koreańskiej propozycji. Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołg 90.

0: Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Eksperci z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK zbadali, jak TikTok przedstawia Chiny swoim użytkownikom. Wyniki wskazują, że algorytm platformy może sprzyjać budowaniu korzystnego wizerunku Chin. Najwięcej prochińskich treści dotyczyło Xinjiangu i Tybetu, a także praw człowieka w Chinach. Z kolei materiały o masakrze na placu Tiananmen były bardziej krytyczne wobec władz. Badacze zauważyli, że aż 89% treści związanych z obozami reedukacyjnymi nie dotyczyło tego tematu. Zamiast tego użytkownicy widzieli materiały o odchudzaniu czy nagrania Chinek kręcących hula hoop.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serialu, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi? Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość. Serial Na Wspólnej powraca z nowymi odcinkami pełnymi emocji i dramatów. W odcinkach od 4256 do 4259, które zostaną wyemitowane od 3 do 6 sierpnia, widzowie będą świadkami rozpadu rodziny Brzozowskich i dramatycznych wydarzeń w życiu Igora i Julki. Julka, pogrążona w problemach z narkotykami, traci chłopaka i upokorzona przez dilera, doprowadza Igora do łez. Tymczasem Basia desperacko próbuje zablokować ujawnienie skandalu z dyplomami, co może zniszczyć jej rodzinę. Jarek wpada w tarapaty, gdy jego syn przyłapuje go z kochanką, co prowadzi do wybuchu emocji. Serial obiecuje wiele zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących momentów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
1: Rancho powraca z nowymi emocjami, a w centrum uwagi znów znajdzie się Krystyna Więcławska, grana przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Zdjęcia z planu 11 sezonu pokazują ją w towarzystwie policjantki Franceschi, co wzbudziło falę spekulacji. Czyżby nad Wilkowyjami zbierały się ciemne chmury? Powrót Piotra Kozioła, byłego włodarza, może wprowadzić nowe napięcia w relacjach z obecną panią wójt. Więcławska, znana z nieustępliwości i stanowczości, nie zamierza oddać władzy bez walki. Jej silna pozycja w Wilkowyjach jest niezaprzeczalna, a nadchodzące odcinki mogą przynieść jej nowe wyzwania. Jesienią widzowie przekonają się, jak potoczą się losy tej charyzmatycznej postaci.
2: Rajcerz Siedmiu Królestw szykuje się na drugi sezon, który ma zadebiutować w pierwszej połowie 2027 roku. Ekipa filmowa przeniosła się z Irlandii Północnej do Hiszpanii, by uchwycić sceny suszy na Gran Canaria. Jednak niespodziewane ulewy opóźniły pracę. Showrunner Ira Parker zdradził, że sezon będzie pełen niespodzianek, nawet dla zagorzałych fanów książek George'a R.R. Martina. Autor dostarczył niepublikowane wcześniej materiały, które wzbogacą fabułę. Parker planuje 5 sezonów serialu, a potem przerwę, by Dexter Sol Ansel mógł dorosnąć do roli starszego jaja. HBO nie jest do końca przekonane do tego pomysłu, ale Parker jest zdeterminowany, by utrzymać aktora w roli. Rancho Datonów to spin-off popularnego serialu Yellowstone, który wzbudził mieszane emocje. Ed Harris, wcielający się w rolę Everetta McKinneya, wyraził swoje niezadowolenie z powodu ograniczonego czasu ekranowego i wycięcia niektórych scen. Aktor poczuł się oszukany przez twórców, co doprowadziło go do rozważania zerwania umowy. Szczególnie rozczarowała go scena w barze, która została skrócona. Mimo to, zdjęcia do drugiego sezonu mają ruszyć w połowie stycznia, a premiera nowych odcinków planowana jest na drugą połowę 2027 roku. Harris ma mieć w nim więcej do roboty, co może przynieść nowe emocje dla fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ponad 30 posłów opuściło Prawo i Sprawiedliwość po ultimatum dotyczącym przynależności do stowarzyszeń politycznych. Jarosław Kaczyński potwierdził tę rezygnację. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przewiduje, że może to prowadzić do powstania nowego klubu parlamentarnego i zmian w układzie sił w Sejmie. Lewica, jak podkreśla Czarzasty, nie przejmuje się podziałami w PiS, skupiając się na realizacji własnego programu.
3: Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej.
2: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi. Fasolka szparagowa to jeden z ulubionych letnich przysmaków. Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowej żywności, radzi, by odcinać tylko twardą końcówkę strączka, pozostawiając cienki ogonek. Młode strączki gotujemy około 10 minut w osolonej wodzie z dodatkiem cukru, by zachować ich smak i sprężystość.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już w nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas maksimum aktywności roju Perseidów. To jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych, podczas którego można zobaczyć nawet do 100 spadających gwiazd na godzinę. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto znaleźć ciemne miejsce z dala od miejskich świateł. Najlepszy czas na obserwacje to godziny po północy, gdy radiant roju jest wysoko nad horyzontem. Dzielnicowi z Częstochowy odkryli nielegalną plantację konopi indyjskich podczas interwencji domowej. Zabezpieczono blisko 400 krzewów oraz prawie 2 kg narkotyków, w tym amfetaminy i marihuany. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy decyzją sądu trafili do tymczasowego aresztu. Sprawa rozpoczęła się od zgłoszenia agresywnego zachowania jednego z mieszkańców. Na ulicy Krakowskiej w Wolbromiu doszło do potrącenia 71-letniego pieszego przez 19-latka na hulajnodze elektrycznej. Młody mężczyzna, przewożący pasażera, ominął stojący samochód i uderzył w seniora, po czym odjechał bez udzielenia pomocy. Policja zatrzymała sprawcę jeszcze tego samego dnia dzięki nagraniom z monitoringu. 71-letni mężczyzna trafił do szpitala, a o losie 19-latka zdecyduje sąd. Policja apeluje o ostrożność na drodze. Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z czterech ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie. Storczyki to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych, ale ich pielęgnacja bywa wyzwaniem. Jeśli twoje rośliny tracą liście i nie kwitną, warto spróbować domowej odżywki z obierek jabłek. Skórki zawierają potas i fosfor, które wspierają kwitnienie i rozwój korzeni. Wystarczy zalać obierki wodą, odstawić na 48 godzin, a następnie używać płynu do podlewania co 2 tygodnie. Policjanci z Dzierżoniowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy. Jeden z nich próbował uciec, trzymając w ręce nosidełko z rocznym dzieckiem. Podczas akcji zabezpieczono ponad 16 tysięcy papierosów, 9 kg tytoniu oraz kokainę. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty i odpowiedzą przed sądem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ed Harris, znany z roli Everetta McKinneya w Ranchu Dattonów, nie kryje swojego rozczarowania pracą przy tej produkcji. Aktor poczuł się oszukany, gdy jego postać została zepchnięta na dalszy plan, a kluczowa scena z jego udziałem wylądowała na podłodze montażowej. Harris nie przebierał w słowach, wyrażając swoją frustrację i grożąc rozwiązaniem kontraktu. Czy zobaczymy go w kolejnym sezonie? Czas pokaże, ale na razie fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo premiera planowana jest dopiero na drugą połowę 2027 roku. Ilona Ostrowska wraca jako Lucy w 11 sezonie Rancha, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Aktorka przyznaje, że początkowy sukces serialu był dla niej jak grom z jasnego nieba, a teraz nie dziwi się, że fani znów szykują się na oblężenie. Nowy sezon ma przynieść wiele niespodzianek, a premierę zaplanowano na jesień tego roku. Ciekawe, czy tym razem fani ograniczą się do kwiatów i pendrive'ów z wierszami, czy może wymyślą coś jeszcze bardziej kreatywnego.
2: Robert Wolański zdecydował się sprzedać posiadłość, która była symbolem życiowej przemiany jego zmarłej żony, Agnieszki Maciąg. Dom w Górach Złotych, pełen wspomnień i emocji, trafił na sprzedaż. Ale nie szukajcie go na popularnych portalach. To transakcja off-market, dostępna tylko dla wybranych. Ponad 8 hektarów z prywatnym lasem, wzgórzem i potokiem czeka na nowego właściciela, który doceni luksus i spokój tego miejsca. Ciekawe, kto będzie miał szczęście zamieszkać w tej bajkowej rezydencji, z dala od fleszy i miejskiego zgiełku.
1: Monika Olejnik, mimo 70 lat na karku, nie zwalnia tempa ani na chwilę. Zamiast leniwego odpoczynku na Korsyce, wybiera poranny trening i ćwiczenia na płotku. Nawet po trudnej walce z nowotworem piersi, dziennikarka nie odpuszcza, pokazując, że wymówki to dla niej obce słowo. Może zamiast kolejnej kawy, warto wziąć przykład z Moniki i zacząć dzień od biegania.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Świat internetu pogrążył się w smutku po śmierci 30-letniej influencerki Adriany Garcia. Meksykańska gwiazda, znana z porad o modzie i urodzie, zmarła po zabiegu medycyny estetycznej w prywatnej klinice. Osierociła 6-letnią córeczkę, a okoliczności tragedii badają lokalne służby. Współpracująca z nią marka Dropshop wspomina ją jako oddaną i pełną życia osobę, co tylko podkreśla, jak kruche potrafią być nasze internetowe sławy. W nowojorskiej dzielnicy Queens doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła światem filmowym. 34-letnia Mary Kate Golding, znana scenografka, została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu, a jej mąż, Joseph Azaretto, podejrzewany o zabójstwo, popełnił samobójstwo. Para osierociła 11-miesięcznego synka, który na szczęście jest cały i zdrowy. Sąsiedzi wspominają Azaretto jako człowieka pełnego gniewu, co tylko dodaje dramatyzmu tej smutnej historii. Łapa Chapa, rosyjska influencerka znana z kontrowersyjnych wybryków, zmarła nagle w swoim domu. Jej szokujące filmy, w których całowała przypadkowych bezdomnych, budziły oburzenie na całym świecie. Okoliczności jej śmierci pozostają tajemnicą, choć mówi się o przedawkowaniu nielegalnych substancji. Pogrzeb odbył się w obwodzie leningradzkim, a internet wciąż huczy od spekulacji.
1: Teresa Lipowska, niezłomna królowa M jak miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin była na planie serialu, bo jak sama mówi, praca trzyma ją przy życiu. Scenarzyści może i zmniejszyli jej liczbę dni zdjęciowych, ale to nie przeszkadza jej w dalszym działaniu na pełnych obrotach. Fani mogą spać spokojnie, bo pani Teresa nie zamierza rezygnować z roli Barbary Mostowiak, dopóki zdrowie i scenariusz jej na to pozwalają.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wieczór dobrych mocy 2026. W teatrze Kamienica przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Michał Wiśniewski, mimo medialnych zawirowań z Mandaryną, znalazł czas na pozowanie z modelkami, a Jacek Rozenek dumnie prezentował się z młodszą żoną. Wszystko to w imię szczytnego celu, terapeutycznego rejsu po Mazurach dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Cóż, kto by pomyślał, że gwiazdy potrafią być tak dobroduszne?
1: Bruce Springsteen, znany jako Boss, znów jest na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Jonathan Cain z zespołu Journey postanowił ostro skrytykować Springsteena za jego polityczne manifesty na scenie. Cain, zagorzały konserwatysta, nie szczędził słów, nazywając Bruce'a irytującym, zgorzkniałym staruszkiem. Wygląda na to, że muzyka i polityka to mieszanka wybuchowa, która nie każdemu przypada do gustu. Fani Ghost mogą już szykować się na wielkie kinowe wydarzenie. Już 26 sierpnia na ekrany trafi koncertowy film Dwie Big to Rick, który przeniesie nas do wyprzedanych występów w Meksyku. To ostatnia szansa, by poczuć magię zespołu, zanim znikną na zapowiedzianą przerwę. Lider Ghost, Tobias Forge, przyznał, że czas odpocząć i skupić się na rodzinie, bo dzieci nie będą czekać wiecznie. Sunset Marquis, legendarny hotel w Los Angeles, wkrótce odsłoni swoje tajemnice w nowym dokumencie If These Walls Could Rock. Gwiazdy rocka, takie jak Bruce Springsteen i Slash, opowiedzą o tym, co naprawdę działo się za zamkniętymi drzwiami tego azylu dla sławnych i bogatych. Premiera filmu odbędzie się 14 sierpnia, a już teraz można obejrzeć zwiastun. Ciekawe, czy te ściany rzeczywiście potrafią mówić, czy tylko dobrze udają.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 23 stopnie i zachmurzenie całkowite. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała. Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków. Szczecińska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o włamania. Złodzieje próbowali ukryć twarze za pomocą pokrowców na zagłówki samochodowe, co nie uchroniło ich przed aresztowaniem. Funkcjonariusze odzyskali skradzione telefony, gotówkę i alkohol. Sąd zdecydował o dwumiesięcznym areszcie tymczasowym dla podejrzanych.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Szczecinie 30-letni kierowca próbował uciec przed policją, ignorując sygnały do zatrzymania. Po spowodowaniu stłuczki porzucił auto i ukrył się w śmietniku, gdzie został odnaleziony przez policyjnego psa. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i narkotyków, a jego pojazd nie miał ważnego ubezpieczenia. Teraz czeka go proces sądowy i surowe kary. Policja apeluje o rozwagę na drodze. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
1: Na granicy polsko-białoruskiej w okolicach Kuźnicy doszło do nietypowego zdarzenia. Syryjczyk z holenderską kartą pobytu próbował nielegalnie przekroczyć granicę do Białorusi. Mężczyzna został zatrzymany przez Straż Graniczną po wykryciu przez kamery monitoringu. Grozi mu grzywna do 500 zł za wejście na pas drogi granicznej. W Polsce trwa gorąca debata na temat wieku emerytalnego kobiet. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała zrównanie wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet z mężczyznami, co oznaczałoby podniesienie go z 60 do 65 lat. Pomysł ten spotkał się z dużym sprzeciwem społecznym. Aż 62% Polaków jest przeciwko tej zmianie. Minister podkreśla jednak potrzebę otwartej dyskusji na ten temat.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Zarzuty dotyczą znieważenia i pomówienia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Macierewicz miał oskarżyć ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że jego wypowiedzi nie zawierały konkretnych nazwisk i mają charakter polityczny. Rosyjskie służby zmieniły taktykę, podszywając się pod polskich polityków, by wyłudzać informacje od instytucji i spółek Skarbu Państwa. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ujawnił, że cyberprzestępcy używają komunikatorów takich jak Signal i WhatsApp do prowadzenia tych działań. Codziennie dochodzi do setek prób przełamania zabezpieczeń polskich systemów, a ofensywa dezinformacyjna wciąż rośnie. Minister apeluje o ostrożność wobec wiadomości otrzymywanych przez komunikatory.
0: Anna Maria Żukowska z Lewicy zaskoczyła, wyrażając uznanie dla Mateusza Morawieckiego. Posłanka przyznała, że woli prowadzić polityczny dialog z byłym premierem niż z Przemysławem Czarnkiem. Żukowska ceni merytoryczne podejście Morawieckiego i jego pomysły na rozwój kraju. W tym samym czasie Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Morawieckiego, nazywając jego premierostwo szkodliwym.
1: Waldemar Żurek po roku kierowania Ministerstwem Sprawiedliwości otrzymał surową ocenę od Rzeczpospolitej. Gazeta wskazuje, że nie udało się zakończyć kryzysu w sądach, a kluczowe reformy utknęły. Pozycja ministra w rządzie Donalda Tuska osłabła, a prezydent zawetował ważne nowelizacje. Trybunał Konstytucyjny nadal zmaga się z chaosem, a problemy z przewlekłością postępowań pozostają nierozwiązane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W miejscowości Stary Zamek w gminie Sobótka wybuchł pożar hali magazynowej, w której płoną wióry tytanowe. Gęsty dym spowił okolice, a władze apelują do mieszkańców o unikanie ekspozycji na zanieczyszczone powietrze. Zaleca się nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Intensywna akcja strażaków może powodować chwilowe problemy z dostawą wody. W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutu. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły dwa niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowy może osiągnąć 4 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowie. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie.
1: GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach. Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi.
0: Argentyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią po dogrywce, nie broniąc tym samym tytułu mistrza. Kibice Albicelestes nie mogą się z tym pogodzić i domagają się powtórki meczu, twierdząc, że sędzia Slavko Vincic był skorumpowany. Petycja w tej sprawie zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Oskarżenia nie są jednak poparte twardymi dowodami, a w trakcie meczu arbiter miał faworyzować Argentyńczyków.
1: Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, zajęła dopiero 10. miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Polka nie ukrywa rozczarowania, ale zapowiada analizę swojego występu. Tymczasem Michał Pasiut zdobył srebrny medal w K1, osiągając największy sukces w swojej karierze. Mistrzostwa te rozpoczynają cykl kwalifikacji do Igrzysk w Los Angeles 2028. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na Mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
0: Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
1: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami. Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny nokaut w siódmej rundzie podczas kameralnej gali w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a walka była traktowana jako jego bezpieczny powrót na ring. Pojedynek odbył się bez publiczności i transmisji na żywo, a zebrane fundusze wesprą tajskie dzieci z biednych rodzin. Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linette i Magdalena. Tymczasem lista

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. Józefina po dramatycznych przejściach z oszustem Andrzejem stara się zacząć życie od nowa. Sprzedała dom i wyprowadziła się od Natalii, a na jej drodze pojawia się Tolek, który oferuje pomocną dłoń. Proponuje, by zamieszkała z nim i Basią, co wywołuje niemałe zaskoczenie. Basia początkowo jest sceptyczna, ale zgadza się na to rozwiązanie. Z czasem zauważa, że między Tolkiem a Józefiną rodzi się coś więcej niż przyjaźń. Czy to początek nowej miłosnej historii? Jesień przyniesie odpowiedzi i być może szczęście dla Józefiny.
2: M jak miłość to serial, który nie przestaje zaskakiwać. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, są jedną z najgorętszych par w rodzinie Mostowiaków. Iwona Reisner, która dołączyła do obsady 3 lata temu, zyskała sympatię widzów dzięki swojej autentyczności. Prywatnie aktorka jest szczęśliwą żoną i matką 2 dzieci. Jej mąż, Andrzej, nie jest zazdrosny o sceny miłosne, które gra na ekranie. Reisner podkreśla, że jej rodzina daje jej ogromną siłę i wsparcie. Przed rolą w M jak miłość była pogodynką i prowadziła program telewizyjne. Teraz cieszy się z sukcesu, jaki przyniosła jej rola Doroty.
1: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
2: W 11 sezonie Rancha pojawią się nowe twarze, które z pewnością wprowadzą świeżość do serialu. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy będą związani z wątkiem powrotu prezydenta Piotra Kozioła do Wilkowy. Gadomska wcieli się w rolę SOP-owczyni, a jej udział potwierdził reżyser Wojciech Adamczyk. Królikowski, znany z produkcji takich jak Jakoś to będzie, również dołączy do prezydenckiego otoczenia. Powrót Kozioła po 2 kadencjach prezydentury zapowiada nowy etap w historii serialu. Obecność ochroniarzy i nowych współpracowników doda dynamiki i świeżości fabule. To wszystko sprawia, że nowy sezon Rancha zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. Poniedziałek, 27 lipca, w odcinku 920, nowy stróż Cesareo wprowadza zamieszanie swoim surowym podejściem, a Blanka odkrywa tajemnicze przedmioty Samuela. W środę, 29 lipca, w odcinku 922, Flora ratuje El Penę, ale sama wpada w kłopoty, a Samuel odkrywa nowe dowody w sprawie ojca. Czwartek, 30 lipca, przynosi dramatyczne wydarzenia w odcinku 923, gdzie Carmen zostaje ranna, a Flora zostaje aresztowana za zabójstwo. Piątek, 31 lipca, w odcinku 924, Blanka i Diego ruszają w pościg za Ursulą, a Sylwia zostaje uratowana przez Estebana i policję. Serial można oglądać na TVP, 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Emocje sięgają zenitu, a widzowie nie mogą oderwać się od ekranu. M jak miłość powraca z nowymi odcinkami pełnymi emocji. W najnowszym sezonie Artur Rogowski, dotąd wzorowy mąż, wplątuje się w romans z Joanną, co wywołuje kryzys w jego małżeństwie z Marysią. Dla córek Artura, Basi i Agnes, to bolesne rozczarowanie. Tymczasem w Grabinie pojawia się tajemnicza kobieta, która chce przejąć sad po zmarłym Lucjanie, co spotyka się z oporem Mostowiaków. Paweł Zduński, po śmierci Franki, próbuje na nowo ułożyć swoje życie, wspierany przez Agnes. Nowe odcinki obfitują w dramatyczne wydarzenia, które wystawią na próbę rodzinne więzi Mostowiaków. Serial Dziedzictwo kracza w emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany 1 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Nana i Poyraz, po powrocie ze szpitala, muszą udawać przed domownikami, że ich małżeństwo jest w porządku, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Poyraz, mimo trudności, planuje ujęcie przestępcy, ukrywając swoje zamiary przed bliskimi. Tymczasem Sinan szuka spokoju poza domem, a Semich knuje intrygę przeciwko Burhanowi. Serial pełen jest napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany liczne grono widzów. Dziedzictwo to turecka produkcja, która opowiada o skomplikowanych relacjach i rodzinnych tajemnicach, z głównym wątkiem skupionym na relacji Nany i Poyraza. W 160. odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cemil, w przypływie wściekłości, brutalnie przerywa spotkanie Hunter z Cihanem. Zaciąga siostrę na obrzeża Stambułu, zamykając ją w pokoju i zabijając okna deskami. Jego celem jest całkowite odseparowanie jej od ukochanego. Cihan staje w obronie Hunter, co tylko potęguje gniew Cemila. W tej dramatycznej sytuacji jedyną nadzieją na ratunek dla Hunter jest Meli, który dostrzega jej rozpaczliwą sytuację. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 1 sierpnia o 17:20 w TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą również 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
0: Europa zmaga się z falą pożarów, które zagrażają wielkim miastom. W Hiszpanii ogłoszono stan wyjątkowy w regionie Madrytu, a ewakuowano już ponad 10 tysięcy osób. We Francji z domów i miejsc wypoczynku wyjechało 43 tysiące ludzi. Oba kraje zwróciły się do Unii Europejskiej o pomoc w walce z żywiołem. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza, a dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu.
2: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
0: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
2: Aby ogórki kiszone były chrupiące i pełne smaku, kluczowe jest odpowiednie ułożenie przypraw w słoiku. Na dnie umieszczamy czosnek, chrzan, koper i przyprawy, a następnie ciasno układamy ogórki. Całość zalewamy przestudzoną solanką, co zapewnia idealny smak. Po kilku dniach w temperaturze pokojowej przetwory przenosimy do chłodniejszego miejsca, gdzie nabierają pełni smaku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotykowe w miejscowości Lebiedzie. Zabezpieczono prawie 163 kg klofedronu oraz 388 litrów półproduktów. Zatrzymano 4 osoby, z których 2 usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
2: Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego rozbili grupę odpowiedzialną za korupcję przy egzaminach na prawo jazdy w Zielonej Górze. W dniach 21 i 22 lipca zatrzymano 4 osoby podejrzane o podstawianie innych osób do testów. W ich domach znaleziono blisko 50 tysięcy złotych. Jedna z zatrzymanych osób trafiła do tymczasowego aresztu, a śledztwo w tej sprawie jest nadal prowadzone. W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
0: Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Były wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk, zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł. Kancelaria Senatu wydała ponad 20 tysięcy złotych na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Środki te przeznaczono na przygotowanie wizerunkowe do wystąpień publicznych, co wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Internauta ujawnił szczegóły umowy z salonem Osman Atelier, co spotkało się z krytyką dotyczącą finansowania takich usług z budżetu państwa. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów regulujących wydatki publiczne na wizerunek polityków po objęciu urzędu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po dekadzie przerwy Rancho wraca na ekrany z nowym sezonem, a w obsadzie pojawi się Michał Królikowski, bratanek nieodżałowanego Pawła Królikowskiego. Młody aktor wcieli się w rolę funkcjonariusza SOP, chroniącego prezydenta Pawła Kozioła. Twórcy obiecują, że mimo braku Kusego i Japycza, nie pożegnamy się z tymi postaciami na dobre. Ciekawe, jak scenarzyści wybrną z tej zagadki.
2: Johnny Depp po burzliwym rozwodzie z Amber Heard i medialnym zamieszaniu powraca na ekrany w wielkim stylu. Aktor wcieli się w rolę Ebenezera Scrooge'a w nowej wersji Opowieści Wigilijnej, której premiera zaplanowana jest na listopad tego roku. Zwiastun filmu, inspirowany stylem Tima Burtona, obiecuje nietuzinkowe podejście do znanej historii. Ciekawe, czy widzowie będą gotowi na taką dawkę świątecznego ducha od samego Deppa.
1: Polsat zaskakuje i wprowadza nową gwiazdę na parkiet Tańca z Gwiazdami. Kacper Rutka, młody talent z dolnośląskiego Strzegomia, który już jako dziecko zdobywał mistrzowskie tytuły, teraz zatańczy przed milionami widzów. Choć jeszcze nie wiadomo, z kim wystąpi, jedno jest pewne. Jego taneczne umiejętności będą błyszczeć jak nigdy dotąd. Ciekawe, czy jego partnerka nadąży za tym tempem?
2: Grudziądz szykuje się na muzyczną inwazję. Już 25 lipca miasto nad Wisłą stanie się epicentrum dźwięków, kiedy to na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Natalia Kukulska, Edyta Górniak czy Grzegorz Chyży. A to wszystko w ramach trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską, która po sukcesach w innych miastach teraz rozgrzeje Grudziądz do czerwoności. Wieczorny koncert na Błoniach Nadwiślańskich obiecuje niezapomniane emocje, transmitowane na żywo, by każdy mógł poczuć się jak na miejscu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Ach, Zostać Miss, serial, który w 2001 roku podbił serca Polaków, a może raczej ich poczucie humoru. Kto by pomyślał, że konkurs piękności może być tak pełen absurdów i kontrowersji? Odważne sceny, nagość i przedmiotowe traktowanie kobiet. To wszystko w imię komedii. Choć sequel próbował dorównać pierwszej części, to jednak nie udało się powtórzyć sukcesu. Po ponad 20 latach bohaterowie przeszli metamorfozy, w które trudno uwierzyć. Ale czy to naprawdę aż tak ważne?
1: Roxana Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem 21-letnia gwiazda postanowiła połączyć duchowość z dzikim zachodem, prezentując się jako zmysłowa kowbojka w najnowszej sesji dla magazynu Viva. Zdjęcie topless, na którym wokalistka zasłania się jedynie włosami i dłońmi, wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci nie szczędzą komplementów, a wśród zachwyconych znalazły się takie gwiazdy jak Patricia Cazadi czy Julia Wieniawa. Cóż, duchowość i show business to jednak zgrany duet. Maximilian Seweryn, syn znanego aktora Andrzeja Seweryna, zaskoczył wszystkich swoim wyznaniem. Okazuje się, że nie mówi po polsku, mimo że kiedyś znał ten język. Jak sam przyznaje, w dzieciństwie postanowił, że nie chce już mówić w języku ojca, a rodzice to zaakceptowali. Teraz, po latach, młody Seweryn odkrywa na nowo polski alfabet, ucząc się go od podstaw, jakby to była jakaś egzotyczna tajemnica.
2: Ilona Krawczyńska, gwiazda Polsatu, nie przestaje zaskakiwać swoją wyrozumiałością dla uczestników Farmy. W najnowszym sezonie, który rusza wiosną 2027, modelka przyznaje, że niejednokrotnie była zaskoczona sytuacjami na planie. Zabawne, jak widzowie potrafią krytykować uczestników, zapominając o własnych wybuchach złości na co dzień. Krawczyńska podkreśla, że program to prawdziwa szkoła życia, a emocje uczestników są jak najbardziej zrozumiałe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sztuczna inteligencja znowu zaskakuje. Tym razem hitem stała się piosenka Oj, wymasuj mnie Romanie, która podbija wesela i media społecznościowe. Utwór stworzony przez Edytę i Marcina Przytulskich, a zaśpiewany przez AI o pseudonimie Jessica, zdobywa serca Polaków. Nawet Doda i Arka Gdynia nie oparli się jego urokowi, nagrywając swoje wersje. Cóż, kto by pomyślał, że Roman i jego masaż staną się nowym symbolem muzycznej rewolucji?
1: Częstochowa, duchowa stolica Polski, postanowiła, że black metalowy zespół Batuszka nie zagra na festiwalu Frytka Off. Organizatorzy ugięli się pod presją mieszkańców i wiernych kościoła prawosławnego, którzy uznali, że koncert mógłby naruszyć ich uczucia religijne. W efekcie, zamiast muzycznej różnorodności, mamy ciszę i spokój. Marcin Biernat, przewodniczący Rady Miasta, nie kryje oburzenia, twierdząc, że to niebezpieczny precedens dla wolności artystycznej.
2: Hollywood Vampires, czyli Alice Cooper, Joe Perry i Johnny Depp, znowu w trasie. Ta super grupa, która nie jest tylko kaprysem celebrytów, zagra w Polsce 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Depp, który rzucił szkołę dla muzyki, teraz wymiata na gitarze, a publiczność po pierwszym szoku odkrywa, że to nie tylko gwiazda filmowa, ale i świetny muzyk. To będzie trzeci koncert zespołu w Polsce, a fani rocka już zacierają ręce.
1: Oasis zdetronizowali The Beatles. Drugi album zespołu, Morning Glory, został uznany za najpopularniejszy album studyjny wszechczasów w Wielkiej Brytanii, wyprzedzając nawet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. To nie lada wyczyn, biorąc pod uwagę, że Beatlesi to przecież muzyczni bogowie. A jakby tego było mało, Oasis w tym roku dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż, bracia Gallagher mogą teraz spokojnie spocząć na laurach, choć pewnie i tak będą się kłócić o to, kto jest większą gwiazdą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 23 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Tatrach panują zimowe warunki, mimo że mamy środek lata. Ratownicy TOPR apelują o unikanie górskich wypraw z powodu śniegu i słabej widoczności. Tymczasem we wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero pod koniec tygodnia. W niedzielę w Pęzinie koło Stargardu odbędzie się wielkie otwarcie labiryntu w kukurydzy, który w tym roku przybrał kształt gigantycznej dyni. Od godziny 12 do 19 będzie można spróbować swoich sił w grze terenowej z wyjątkową nagrodą główną. Weekendem we spa dla dwóch osób. Pierwsze 100 osób wejdzie za darmo i otrzyma ciepłą bułkę z kiełbaską. Na miejscu będzie można także spróbować tradycyjnych przysmaków przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Dobrzany.
2: Na drodze ekspresowej S 3 koło Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do tragedii. Policja szybko zidentyfikowała sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów na drogach.
1: W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej. Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana.
1: Dzielnicowi z Częstochowy odkryli nielegalną plantację konopi indyjskich podczas interwencji domowej. Zabezpieczono blisko 400 krzewów oraz prawie 2 kg narkotyków, w tym amfetaminy i marihuany. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy decyzją sądu trafili do tymczasowego aresztu. Sprawa rozpoczęła się od zgłoszenia agresywnego zachowania jednego z mieszkańców. Na ulicy Krakowskiej w Wolbromiu doszło do potrącenia 71-letniego pieszego przez 19-latka na hulajnodze elektrycznej. Młody mężczyzna, przewożący pasażera, ominął stojący samochód i uderzył w seniora, po czym odjechał bez udzielenia pomocy. Policja zatrzymała sprawcę jeszcze tego samego dnia dzięki nagraniom z monitoringu. 71-letni mężczyzna trafił do szpitala, a o losie 19-latka zdecyduje sąd. Policja apeluje o ostrożność na drodze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z czterech ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację. Wróbel – prostotę, lecz także zazdrość. Papuga – kreatywność, ale i próżność. A sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą. Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie. Policjanci z Dzierżoniowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy. Jeden z nich próbował uciec, trzymając w ręce nosidełko z rocznym dzieckiem. Podczas akcji zabezpieczono ponad 16 tysięcy papierosów, 9 kg tytoniu oraz kokainę. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty i odpowiedzą przed sądem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank Pekao, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport oczekiwania versus rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia. Sąd pracy w Żywcu uznał, że dyscyplinarne zwolnienie Jolanty Żołnierczyk z Kauflandu było bezprawne. Kasjerka została zwolniona 2 lata temu po zgłoszeniu dyskryminacji płacowej matek wracających z urlopów rodzicielskich. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a sieć handlowa czeka na pisemne uzasadnienie. Sprawa przyczyniła się do wprowadzenia nowych przepisów chroniących związkowców przed zwolnieniem do czasu prawomocnego wyroku. Wcześniej Kaufland został ukarany grzywną ponad 13 milionów złotych za błędne oznaczanie kraju pochodzenia owoców i warzyw.
2: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę o sztucznej inteligencji, wprowadzającą w Polsce szczegółowe regulacje. Powstanie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie kontrolować firmy i wydawać zezwolenia dla systemów wysokiego ryzyka. Ustawa ma na celu uporządkowanie rynku AI, wspieranie innowacji oraz ochronę przed zagrożeniami, takimi jak deepfake czy kradzież tożsamości. Dla obywateli oznacza to większą ochronę i możliwość składania skarg, a dla firm nowe obowiązki. Pełne wdrożenie unijnych przepisów AI Act w Polsce planowane jest do 2027 roku.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Rosjanie odwiedzający polski dyskont byli zaskoczeni niskimi cenami i bogatą ofertą produktów. Nagranie z ich wizyty pokazuje, jak porównują ceny z rosyjskimi, zauważając, że kilogram jabłek w Polsce kosztuje niecałe 4 zł, podczas gdy w Rosji ponad 8 zł. Para była pod wrażeniem dostępności świeżych warzyw i owoców nawet wieczorem. Autor nagrania emocjonalnie stwierdził, że trudno będzie mu wrócić do codzienności po tej wizycie. Nagranie pojawiło się w czasie, gdy w Rosji ceny konsumpcyjne znacznie wzrosły. Warto jednak pamiętać, że różnice w zarobkach wpływają na ocenę poziomu cen.
1: Korea Aerospace Industries chce wziąć udział w brytyjskim programie wymiany samolotów Hawk. Proponują RAF-owi model TF-50, który jest zaawansowanym odrzutowym samolotem szkolnym. TF-50 może służyć zarówno do szkolenia pilotów myśliwców, jak i w zespole pokazowym Red Arrows. Brytyjski przegląd obronny z 2025 roku zalecił zastąpienie obecnych samolotów Hawk nowym systemem szkolnym. Koreańczycy podkreślają, że ich oferta opiera się na sprawdzonej konstrukcji, ale konkurencja ma silne argumenty przemysłowe. Polska, jako użytkownik FA-50, może być dodatkowym atutem koreańskiej propozycji. Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami. Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Eksperci z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK zbadali, jak TikTok przedstawia Chiny swoim użytkownikom. Wyniki wskazują, że algorytm platformy może sprzyjać budowaniu korzystnego wizerunku Chin. Najwięcej prochińskich treści dotyczyło Xinjiangu i Tybetu, a także praw człowieka w Chinach. Z kolei materiały o masakrze na placu Tiananmen były bardziej krytyczne wobec władz. Badacze zauważyli, że aż 89% treści związanych z obozami reedukacyjnymi nie dotyczyło tego tematu. Zamiast tego użytkownicy widzieli materiały o odchudzaniu czy nagrania Chinek kręcących hula hoop.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu. Radio

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 160. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cemil, wściekły i nieobliczalny, zamieni dom w więzienie dla swojej siostry Hanser. W sobotę, 1 sierpnia o 17.20 na TVP 2 zobaczymy, jak Cemil niemal siłą wyciąga Hanser ze spotkania z Cichanem, by zamknąć ją w pokoju z zabitymi deskami oknami. Konflikt między Cemilem a Cichanem niemal przerodzi się w bójkę, gdy Cemil oskarża siostrę o hańbę rodziny. Hanser, uwięziona i zrozpaczona, będzie musiała liczyć na pomoc Melicha, który jako jedyny może ją uwolnić. Czy Cemil opamięta się, zanim będzie za późno? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. Na wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem, jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca. To jedna z największych afer w historii serialu, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi?
2: Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim wielkie zmiany dla prezydenta Pawła Kozioła i jego żony Haliny. Para prezydencka zamieni Pałac Prezydencki na wiejską rezydencję w Wilkowyjach, wracając tam na ostatni miesiąc prezydentury. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących scen w eleganckiej willi, która pojawiła się na planie. Reżyser Wojciech Adamczyk rozwiał wszelkie wątpliwości, udostępniając zdjęcia domu Koziołów. W nocnych scenach ich posiadłość prezentuje się niczym rozświetlony Pałac Prezydencki. Nowy sezon Rancha zadebiutował

0: Tu je jesienią 2026 roku. Serialowy Dom Koziołów, choć prywatny, przyciąga wielu fanów do wsi Latowicz, gdzie można go podziwiać z bliska.
1: Rancho powraca z nowym sezonem i niespodzianką dla fanów. Jesienią na ekranach pojawi się Dorotka, córka Lucy i Kusego, ale w zupełnie nowej odsłonie. Tej roli zobaczymy Karolinę Ludwiniak, która zastąpi bliźniaczki Wiktorię i Weronikę Kunka. Dorotka będzie teraz starsza, już po maturze, choć według fabuły powinna mieć 17 lat. To trzecia zmiana aktorki w tej roli, a Karolina Ludwiniak debiutuje w polskiej produkcji po doświadczeniach w anglojęzycznych filmach. Cezary Żak, odtwórca roli biskupa Kozioła, już pokazał na Instagramie, jak wygląda nowa Dorotka. Fani Rancha mogą spodziewać się emocjonujących zmian w nadchodzących odcinkach.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu. Rajcerz Siedmiu Królestw szykuje się na drugi sezon, który ma zadebiutować w pierwszej połowie 2027 roku. Ekipa filmowa przeniosła się z Irlandii Północnej do Hiszpanii, by uchwycić sceny suszy na Gran Canaria. Jednak niespodziewane ulewy opóźniły pracę. Showrunner Ira Parker zdradził, że sezon będzie pełen niespodzianek, nawet dla zagorzałych fanów książek George'a R.R. Martina. Autor dostarczył niepublikowane wcześniej materiały, które wzbogacą fabułę. Parker planuje 5 sezonów serialu, a potem przerwę, by Dexter Sol Ansel mógł dorosnąć do roli starszego jaja. HBO nie jest do końca przekonane do tego pomysłu, ale Parker jest zdeterminowany, by utrzymać aktora w roli. Rancho Datonów to spin-off popularnego serialu Yellowstone, który wzbudził mieszane emocje. Ed Harris, wcielający się w rolę Everetta McKinney'a, wyraził swoje niezadowolenie z powodu ograniczonego czasu ekranowego i wycięcia niektórych scen. Aktor poczuł się oszukany przez twórców, co doprowadziło go do rozważania zerwania umowy. Szczególnie rozczarowała go scena w barze, która została skrócona. Mimo to, zdjęcia do drugiego sezonu mają ruszyć w połowie stycznia, a premiera nowych odcinków planowana jest na drugą połowę 2027 roku. Harris ma mieć w nim więcej do roboty, co może przynieść nowe emocje dla fanów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku prognozowana temperatura to 22 stopnie, z wiatrem południowo-zachodnim, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą tak samo 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Deutsche Bahn wprowadza zakaz spożywania alkoholu na wszystkich dworcach kolejowych w Niemczech. Nowe przepisy mają obowiązywać od 15 października tego roku i są reakcją na rosnącą liczbę aktów przemocy związanych z alkoholem. Zakaz dotyczy picia na peronach i w halach dworcowych, ale nie obejmuje barów i restauracji na dworcach. Za złamanie zakazu grozi nakaz opuszczenia dworca, a w przypadku recydywy stały zakaz wstępu. Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej.
3: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi. Fasolka szparagowa to jeden z ulubionych letnich przysmaków. Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowej żywności, radzi, by odcinać tylko twardą końcówkę strączka, pozostawiając cienki ogonek. Młode strączki gotujemy około 10 minut w osolonej wodzie z dodatkiem cukru, by zachować ich smak i sprężystość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Już w nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas maksimum aktywności roju Perseidów. To jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych, podczas którego można zobaczyć nawet do 100 spadających gwiazd na godzinę. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto znaleźć ciemne miejsce z dala od miejskich świateł. Najlepszy czas na obserwacje to godziny po północy, gdy radiant roju jest wysoko nad horyzontem. Dzielnicowi z Częstochowy odkryli nielegalną plantację konopi indyjskich podczas interwencji domowej. Zabezpieczono blisko 400 krzewów oraz prawie 2 kg narkotyków, w tym amfetaminy i marihuany. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy decyzją sądu trafili do tymczasowego aresztu. Sprawa rozpoczęła się od zgłoszenia agresywnego zachowania jednego z mieszkańców. Na ulicy Krakowskiej w Wolbromiu doszło do potrącenia 71-letniego pieszego przez 19-latka na hulajnodze elektrycznej. Młody mężczyzna, przewożący pasażera, ominął stojący samochód i uderzył w seniora, po czym odjechał bez udzielenia pomocy. Policja zatrzymała sprawcę jeszcze tego samego dnia dzięki nagraniom z monitoringu. 71-letni mężczyzna trafił do szpitala, a o losie 19-latka zdecyduje sąd. Policja apeluje o ostrożność na drodze. Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z czterech ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie. Storczyki to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych, ale ich pielęgnacja bywa wyzwaniem. Jeśli twoje rośliny tracą liście i nie kwitną, warto spróbować domowej odżywki z obierek jabłek. Skórki zawierają potas i fosfor, które wspierają kwitnienie i rozwój korzeni. Wystarczy zalać obierki wodą, odstawić na 48 godzin, a następnie używać płynu do podlewania co 2 tygodnie. Policjanci z Dzierżoniowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy. Jeden z nich próbował uciec, trzymając w ręce nosidełko z rocznym dzieckiem. Podczas akcji zabezpieczono ponad 16 tysięcy papierosów, 9 kg tytoniu oraz kokainę. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty i odpowiedzą przed sądem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie prognozowana temperatura to 22 stopnie, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kalifornii trwa prawdziwy dramat, który mógłby być scenariuszem thrillera. David Anthony Burke, znany jako D4VD, stoi przed sądem oskarżony o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura twierdzi, że muzyk zabił dziewczynę, by ukryć ich niedozwoloną relację. W tle tej makabrycznej historii przewija się hit Romantic Homicide, co dodaje całej sprawie jeszcze bardziej mrocznego wydźwięku. Czyżby kariera młodego artysty miała zakończyć się w cieniu więziennych murów? Ed Harris, znany z roli Everetta McKinneya w Ranchu Datonów, nie kryje swojego rozczarowania pracą przy tej produkcji. Aktor poczuł się oszukany, gdy jego postać została zepchnięta na dalszy plan, a kluczowa scena z jego udziałem wylądowała na podłodze montażowej. Harris nie przebierał w słowach, wyrażając swoją frustrację i grożąc rozwiązaniem kontraktu. Czy zobaczymy go w kolejnym sezonie? Czas pokaże, ale na razie fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo premiera planowana jest dopiero na drugą połowę 2027 roku. Ilona Ostrowska wraca jako Lucy w 11 sezonie Rancha, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Aktorka przyznaje, że początkowy sukces serialu był dla niej jak grom z jasnego nieba, a teraz nie dziwi się, że fani znów szykują się na oblężenie. Nowy sezon ma przynieść wiele niespodzianek, a premierę zaplanowano na jesień tego roku. Ciekawe, czy tym razem fani ograniczą się do kwiatów i pendrive'ów z wierszami, czy może wymyślą coś jeszcze bardziej kreatywnego.
2: Robert Wolański zdecydował się sprzedać posiadłość, która była symbolem życiowej przemiany jego zmarłej żony, Agnieszki Maciąg. Dom w Górach Złotych, pełen wspomnień i emocji, trafił na sprzedaż. Ale nie szukajcie go na popularnych portalach. To transakcja off-market, dostępna tylko dla wybranych. Ponad 8 hektarów z prywatnym lasem, wzgórzem i potokiem czeka na nowego właściciela, który doceni luksus i spokój tego miejsca. Ciekawe, kto będzie miał szczęście zamieszkać w tej bajkowej rezydencji, z dala od fleszy i miejskiego zgiełku.
1: Monika Olejnik, mimo 70 lat na karku, nie zwalnia tempa ani na chwilę. Zamiast leniwego odpoczynku na Korsyce, wybiera poranny trening i ćwiczenia na płotku. Nawet po trudnej walce z nowotworem piersi, dziennikarka nie odpuszcza, pokazując, że wymówki to dla niej obce słowo. Może zamiast kolejnej kawy, warto wziąć przykład z Moniki i zacząć dzień od biegania.
2: Andrzej Łapicki, legenda polskiego teatru, postanowił na starość zrobić coś, co wielu uznało za skandal. Ożenił się z 25-letnią teatrolożką, Kamilą Mścichowską. Polska patrzyła z niedowierzaniem, a media miały używanie. Dla Łapickiego to nie był kaprys, ale bunt przeciwko starości. Chciał pokazać, że życie nie kończy się na jubileuszach i laurkach, a miłość nie zna metryki. Jednak ta historia, pełna plotek i kontrowersji, przypomina, że czasem ostatni akt życia może być bardziej burzliwy niż elegancki ukłon. W nowojorskiej dzielnicy Queens doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła światem filmowym. 34-letnia Mary Kate Golding, znana scenografka, została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu, a jej mąż, Joseph Azaretto, podejrzewany o zabójstwo, popełnił samobójstwo. Para osierociła 11-miesięcznego synka, który na szczęście jest cały i zdrowy. Sąsiedzi wspominają Azaretto jako człowieka pełnego gniewu, co tylko dodaje dramatyzmu tej smutnej historii. Łapa Chapa, rosyjska influencerka znana z kontrowersyjnych wybryków, zmarła nagle w swoim domu. Jej szokujące filmy, w których całowała przypadkowych bezdomnych, budziły oburzenie na całym świecie. Okoliczności jej śmierci pozostają tajemnicą, choć mówi się o przedawkowaniu nielegalnych substancji. Pogrzeb odbył się w obwodzie leningradzkim, a internet wciąż huczy od spekulacji.
1: Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia.
2: Wieczór Dobrych Mocy 2026 w teatrze. Kamienica przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Michał Wiśniewski, mimo medialnych zawirowań z mandaryną, znalazł czas na pozowanie z modelkami, a Jacek Rozenek dumnie prezentował się z młodszą żoną. Wszystko to w imię szczytnego celu, terapeutycznego rejsu po Mazurach dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Cóż, kto by pomyślał, że gwiazdy potrafią być tak dobroduszne?
1: Bracia Davisowie z legendarnej grupy The Kings zakopali topór wojenny. Czyżby nadchodził czas na wielki powrót po trzech dekadach ciszy? Dave Davis w wywiadzie dla The Times stwierdził, że nigdy nie mów nigdy, co daje fanom nadzieję na reaktywację zespołu. W szufladzie czeka około 20 niepublikowanych utworów, więc może czas odkurzyć gitarę i wrócić na scenę. Fani Ghost mogą już szykować się na wielkie kinowe wydarzenie. Już 26 sierpnia na ekrany trafi koncertowy film Dwie Big to Rick, który przeniesie nas do wyprzedanych występów w Meksyku. To ostatnia szansa, by poczuć magię zespołu, zanim znikną na zapowiedzianą przerwę. Lider Ghost, Tobias Forge, przyznał, że czas odpocząć i skupić się na rodzinie, bo dzieci nie będą czekać wiecznie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała. Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków. Na wybrzeżu trwa intensywne poszukiwanie pracowników. Restauracje, hotele i sklepy pilnie potrzebują rąk do pracy, a sytuację zmieniło otwarcie ogromnego kompleksu w Obierowie. Najwięcej ofert dotyczy gastronomii, gdzie stawki wynoszą kilkanaście złotych za godzinę. Wzrosło też zapotrzebowanie na pracowników w e-commerce i magazynach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Szczecińska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o włamania. Złodzieje próbowali ukryć twarze za pomocą pokrowców na zagłówki samochodowe, co nie uchroniło ich przed aresztowaniem. Funkcjonariusze odzyskali skradzione telefony, gotówkę i alkohol. Sąd zdecydował o dwumiesięcznym areszcie tymczasowym dla podejrzanych.
2: W Szczecinie 30-letni kierowca próbował uciec przed policją, ignorując sygnały do zatrzymania. Po spowodowaniu stłuczki porzucił auto i ukrył się w śmietniku, gdzie został odnaleziony przez policyjnego psa. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i narkotyków, a jego pojazd nie miał ważnego ubezpieczenia. Teraz czeka go proces sądowy i surowe kary. Policja apeluje o rozwagę na drodze. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
1: Na granicy polsko-białoruskiej w okolicach Kuźnicy doszło do nietypowego zdarzenia. Syryjczyk z holenderską kartą pobytu próbował nielegalnie przekroczyć granicę do Białorusi. Mężczyzna został zatrzymany przez Straż Graniczną po wykryciu przez kamery monitoringu. Grozi mu grzywna do 500 zł za wejście na pas drogi granicznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kancelaria Senatu tłumaczy się z umowy na usługi wizażu dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, której maksymalna wartość to ponad 20 tysięcy złotych. Umowa jest ramowa i obejmuje okres od lipca 2026 roku do stycznia przyszłego roku, a wydatki będą ponoszone tylko za faktycznie wykonane usługi. Kancelaria podkreśla, że do tej pory nie wydano na nią ani złotówki. Usługi wizażu mają być wykorzystywane wyłącznie przy najważniejszych uroczystościach państwowych i spotkaniach międzynarodowych.
2: System kaucyjny w Polsce spotkał się z ostrą krytyką. Poseł Robert Dohan w interpelacji do ministra klimatu i środowiska określił go jako upokarzający i niepraktyczny. Polacy skarżą się na długie kolejki, zacinające się automaty i nieprzyjemny zapach w punktach zbiórki. Dohan podkreśla, że nowe przepisy zamiast ułatwiać życie stały się dla obywateli codzienną udręką.
1: W Andrychowie odwołano spotkanie z Robertem Bąkiewiczem, które miało odbyć się w Domu Kultury. Instytucja rozwiązała umowę z posłem Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Krystianem, twierdząc, że nie poinformował o głównym gościu wydarzenia. Poseł zapowiada kroki prawne, podkreślając, że decyzja Domu Kultury to efekt nagonki. Nie wiadomo jeszcze, czy spotkanie zostanie przeniesione do innego miejsca. Ponad 30 posłów opuściło Prawo i Sprawiedliwość po ultimatum dotyczącym przynależności do stowarzyszeń politycznych. Jarosław Kaczyński potwierdził tę rezygnację. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przewiduje, że może to prowadzić do powstania nowego klubu parlamentarnego i zmian w układzie sił w Sejmie. Lewica, jak podkreśla Czarzasty, nie przejmuje się podziałami w PiS, skupiając się na realizacji własnego programu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W miejscowości Stary Zamek w gminie Sobótka wybuchł pożar hali magazynowej, w której płoną wióry tytanowe. Gęsty dym spowił okolice, a władze apelują do mieszkańców o unikanie ekspozycji na zanieczyszczone powietrze. Zaleca się nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Intensywna akcja strażaków może powodować chwilowe problemy z dostawą wody. W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutów. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły dwa niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1012 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 23 stopnie, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie.
1: GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach. Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi.
0: Argentyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią po dogrywce, nie broniąc tym samym tytułu mistrza. Kibice Albicelestes nie mogą się z tym pogodzić i domagają się powtórki meczu, twierdząc, że sędzia Slavko Vincic był skorumpowany. Petycja w tej sprawie zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Oskarżenia nie są jednak poparte twardymi dowodami, a w trakcie meczu arbiter miał faworyzować Argentyńczyków.
1: Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, zajęła dopiero 10. miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Polka nie ukrywa rozczarowania, ale zapowiada analizę swojego występu. Tymczasem Michał Pasiut zdobył srebrny medal w K1, osiągając największy sukces w swojej karierze. Mistrzostwa te rozpoczynają cykl kwalifikacji do Igrzysk w Los Angeles 2028. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na Mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
0: Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
1: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami. Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny nokaut w 7 rundzie podczas kameralnej gali w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a walka była traktowana jako jego bezpieczny powrót na ring. Pojedynek odbył się bez publiczności i transmisji na żywo, a zebrane fundusze wesprą tajskie dzięki. Pojedynek odbył się bez publiczności.

0: 25 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
1: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serialu, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi?
0: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Na planie 6 sezonu Farmy emocje sięgają zenitu. Siostry Krawczyńskie ujawniły, że pierwszy uczestnik ma już zapewnione miejsce w finale. To oznacza, że rywalizacja w telewizyjnym gospodarstwie wkracza w decydującą fazę. Pozostała trójka uczestników walczy teraz o 2 ostatnie miejsca w finale. Każdy pojedynek może zakończyć się eliminacją, więc napięcie rośnie. Nagrania są już na finiszu, a widzowie będą mogli śledzić te zmagania jesienią na antenie Polsatu. Produkcja obiecuje wiele niespodzianek i zmian w tej edycji. Kto ostatecznie sięgnie po zwycięstwo, dowiemy się już niebawem. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.

0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany 1 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Nana i Poyraz, po powrocie ze szpitala, muszą udawać przed domownikami, że ich małżeństwo jest w porządku, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Poyraz, mimo trudności, planuje ujęcie przestępcy, ukrywając swoje zamiary przed bliskimi. Tymczasem Sinan szuka spokoju poza domem, a Semih knuje intrygę przeciwko Burhanowi. Serial pełen jest napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany liczne grono widzów. Dziedzictwo to turecka produkcja, która opowiada o skomplikowanych relacjach i rodzinnych tajemnicach, z głównym wątkiem skupionym na relacji Nany i Poyraza.
0: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
1: Rancho powraca z nowymi emocjami, a w centrum uwagi znów znajdzie się Krystyna Więcławska, grana przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Zdjęcia z planu 11 sezonu pokazują ją w towarzystwie policjantki Franceschi, co wzbudziło falę spekulacji. Czyżby nad Wilkowyjami zbierały się ciemne chmury? Powrót Piotra Kozioła, byłego włodarza, może wprowadzić nowe napięcia w relacjach z obecną panią wuj. Więcławska, znana z nieustępliwości i stanowczości, nie zamierza oddać władzy bez walki. Jej silna pozycja w Wilkowyjach jest niezaprzeczalna, a nadchodzące odcinki mogą przynieść jej nowe wyzwania. Jesienią widzowie przekonają się, jak potoczą się losy tej charyzmatycznej postaci. Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje fanów sięgają zenitu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, zdradziła, że nowe odcinki zaskoczą widzów. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo, że serial pojawi się na antenie Telewizji Polskiej tej jesieni. Ostrowska przyznała, że sukces Rancha był dla niej zaskoczeniem, a popularność serialu zmieniła jej życie. Aktorka wspomina, jak fani przynosili jej kwiaty i wiersze, a prywatność stała się luksusem. Teraz z pełną świadomością czeka na powrót serialu, który stał się fenomenem.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 24 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: PiS doszło do znaczącego rozłamu. Kilkudziesięciu parlamentarzystów opuściło partię po nieudanych negocjacjach z kierownictwem. Konflikt dotyczył Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Poseł Paweł Jabłoński, mediator z ramienia stowarzyszenia, wyraził głębokie rozczarowanie brakiem politycznej woli do porozumienia. Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże. Europa zmaga się z falą pożarów, które zagrażają wielkim miastom. W Hiszpanii ogłoszono stan wyjątkowy w regionie Madrytu, a ewakuowano już ponad 10 tysięcy osób. We Francji z domów i miejsc wypoczynku wyjechało 43 tysiące ludzi. Oba kraje zwróciły się do Unii Europejskiej o pomoc w walce z żywiołem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
3: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
2: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Aby ogórki kiszone były chrupiące i pełne smaku, kluczowe jest odpowiednie ułożenie przypraw w słoiku. Na dnie umieszczamy czosnek, chrzan, koper i przyprawy, a następnie ciasno układamy ogórki. Całość zalewamy przestudzoną solanką, co zapewnia idealny smak. Po kilku dniach w temperaturze pokojowej przetwory przenosimy do chłodniejszego miejsca, gdzie nabierają pełni smaku. Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-latka, który 21 lipca potrącił pieszego na przejściu. Mężczyzna prowadził auto mimo 2 zakazów prowadzenia pojazdów. Senior z obrażeniami trafił do szpitala, a kierowca sam zgłosił się na policję. Przez najbliższe 2 miesiące młody mieszkaniec Rzeszowa pozostanie w areszcie, czekając na dalsze decyzje sądu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc.
3: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Po dekadzie przerwy Rancho wraca na ekrany z nowym sezonem, a w obsadzie pojawi się Michał Królikowski, bratanek nieodżałowanego Pawła Królikowskiego. Młody aktor wcieli się w rolę funkcjonariusza SOP, chroniącego prezydenta Pawła Kozioła. Twórcy obiecują, że mimo braku Kusego i Japycza, nie pożegnamy się z tymi postaciami na dobre. Ciekawe, jak scenarzyści wybrną z tej zagadki.
3: Johnny Depp po burzliwym rozwodzie z Amber Heard i medialnym zamieszaniu powraca na ekrany w wielkim stylu. Aktor wcieli się w rolę Ebenezera Scrooge'a w nowej wersji Opowieści wigilijnej, której premiera zaplanowana jest na listopad tego roku. Zwiastun filmu, inspirowany stylem Tima Burtona, obiecuje nietuzinkowe podejście do znanej historii. Ciekawe, czy widzowie będą gotowi na taką dawkę świątecznego ducha od samego Deppa.
2: Polsat zaskakuje i wprowadza nową gwiazdę na parkiet Tańca z Gwiazdami. Kacper Rutka, młody talent z dolnośląskiego Strzegomia, który już jako dziecko zdobywał mistrzowskie tytuły, teraz zatańczy przed milionami widzów. Choć jeszcze nie wiadomo, z kim wystąpi, jedno jest pewne. Jego taneczne umiejętności będą błyszczeć jak nigdy dotąd. Ciekawe, czy jego partnerka nadąży za tym tempem?
3: Grudziądz szykuje się na muzyczną inwazję. Już 25 lipca miasto nad Wisłą stanie się epicentrum dźwięków, kiedy to na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Natalia Kukulska, Edyta Górniak czy Grzegorz Chyży. A to wszystko w ramach trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską, która po sukcesach w innych miastach teraz rozgrzeje Grudziądz do czerwoności. Wieczorny koncert na Błoniach Nadwiślańskich obiecuje niezapomniane emocje, transmitowane na żywo, by każdy mógł poczuć się jak na miejscu.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Wielkie emocje na horyzoncie, bo już za chwilę startuje festiwal piękna z galą Miss Supranational 2026 na czele. 67 uczestniczek z całego świata, w tym nasza Oliwia Mikulska, powalczy o prestiżową koronę. Choć Oliwia nie jest w gronie faworytek, to kto wie, może zaskoczy wszystkich i pokaże, że Polska to nie tylko kraj pierogów i żubrówki. Faworytki? Czeszka, Indonezyjka, Hiszpanka. Ale przecież w konkursach piękności wszystko może się zdarzyć. Ach, Zostać Miss, serial, który w 2001 roku podbił serca Polaków, a może raczej ich poczucie humoru. Kto by pomyślał, że konkurs piękności może być tak pełen absurdów i kontrowersji? Odważne sceny, nagość i przedmiotowe traktowanie kobiet. To wszystko w imię komedii. Choć sequel próbował dorównać pierwszej części, to jednak nie udało się powtórzyć sukcesu. Po ponad 20 latach bohaterowie przeszli metamorfozy, w które trudno uwierzyć. Ale czy to naprawdę aż tak ważne?
2: Roxana Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem 21-letnia gwiazda postanowiła połączyć duchowość z Dzikim Zachodem, prezentując się jako zmysłowa kowbojka w najnowszej sesji dla magazynu Viva. Zdjęcie topless, na którym wokalistka zasłania się jedynie włosami i dłońmi, wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci nie szczędzą komplementów, a wśród zachwyconych znalazły się takie gwiazdy jak Patrycja Kazadi czy Julia Wieniawa. Cóż, duchowość i show biznes to jednak zgrany duet. Maximilian Seweryn, syn znanego aktora Andrzeja Seweryna, zaskoczył wszystkich swoim wyznaniem. Okazuje się, że nie mówi po polsku, mimo że kiedyś znał ten język. Jak sam przyznaje, w dzieciństwie postanowił, że nie chce już mówić w języku ojca, a rodzice to zaakceptowali. Teraz, po latach, młody Seweryn odkrywa na nowo polski alfabet, ucząc się go od podstaw, jakby to była jakaś egzotyczna tajemnica.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Ilona Krawczyńska, gwiazda Polsatu, nie przestaje zaskakiwać swoją wyrozumiałością dla uczestników Farmy. W najnowszym sezonie, który rusza wiosną 2027, modelka przyznaje, że niejednokrotnie była zaskoczona sytuacjami na planie. Zabawne, jak widzowie potrafią krytykować uczestników, zapominając o własnych wybuchach złości na co dzień. Krawczyńska podkreśla, że program to prawdziwa szkoła życia, a emocje uczestników są jak najbardziej zrozumiałe. Hollywood Vampires, czyli Alice Cooper, Joe Perry i Johnny Depp, znowu w trasie. Ta supergrupa, która nie jest tylko kaprysem celebrytów, zagra w Polsce 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Depp, który rzucił szkołę dla muzyki, teraz wymiata na gitarze, a publiczność po pierwszym szoku odkrywa, że to nie tylko gwiazda filmowa, ale i świetny muzyk. To będzie trzeci koncert zespołu w Polsce, a fani rocka już zacierają ręce.
2: Diamond Head, legenda brytyjskiego heavy metalu, postanowiła zrobić sobie przerwę. Wszystko przez Briana Tatlera, który od 3 lat jest zajęty graniem z sakson. Fani mieli nadzieję, że uda mu się pogodzić obie pasje, ale niestety rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Teraz pozostaje tylko czekać na odpowiednie okienko w jego napiętym grafiku. Cóż, przynajmniej Metallica nadal gra ich kawałki, więc tantiemy płyną szerokim strumieniem. Richie Blackmore, znany z ciętego języka, tym razem zaskoczył wszystkich, chwaląc Randy'ego Rhoadsa. Stwierdził, że Rhoads wyprzedzał swoje czasy, co w ustach byłego członka Deep Purple brzmi jak najwyższy komplement. Rhoads, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej w wieku zaledwie 25 lat, może doczekać się pomnika w swoim rodzinnym mieście. Petycja w tej sprawie zebrała już ponad 6 tysięcy podpisów, a projekt zakłada imponującą statuę otoczoną wodą i ławkami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 26 stopni i zachmurzenie całkowite. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii. W Tatrach panują zimowe warunki, mimo że mamy środek lata. Ratownicy TOPR apelują o unikanie górskich wypraw z powodu śniegu i słabej widoczności. Tymczasem we wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero pod koniec tygodnia. W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni, 4-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. W ośrodku nadmorskim odbyły się animacje i zabawy na świeżym powietrzu. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w rozbrajaniu sejfu czy wyścigach w workach jutowych. Na miejscu dostępne były także strefy relaksu, w tym spa i sauny. Ośrodek oferuje również bezpośrednie wyjście na plażę. W niedzielę w Pęzinie koło Stargardu odbędzie się wielkie otwarcie labiryntów kukurydzy, który w tym roku przybrał kształt gigantycznej dyni. Od godziny 12 do 19 będzie można spróbować swoich sił w grze terenowej z wyjątkową nagrodą główną. Weekendem we spa dla dwóch osób. Pierwsze 100 osób wejdzie za darmo i otrzyma ciepłą bułkę z kiełbaską. Na miejscu będzie można także spróbować tradycyjnych przysmaków przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Dobrzany.
0: Na drodze ekspresowej S3 koło Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do tragedii. Policja szybko zidentyfikowała sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów na drogach.
1: Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem. W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Łukaszowi Mejzie. Dokument trafił do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Teraz Sejm zdecyduje, czy Mejza zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Szczegóły zarzutów nie są jeszcze znane. Urząd Skarbowy zajął konta Fundacji Niezależne Media, powiązanej z Telewizją Republika, żądając zwrotu ponad 6,5 miliona złotych. Jan Grabiec z Kancelarii Premiera poinformował, że dotacja z 2023 roku została przyznana bezprawnie. Prezes Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz, twierdzi, że działania fiskusa są bezprawne i zapowiada dalszą walkę. Sprawa dotyczy projektu Akademia Demokracji, który według fundacji został zrealizowany zgodnie z umową. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Zarzuty dotyczą znieważenia i pomówienia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Macierewicz miał oskarżyć ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że jego wypowiedzi nie zawierały konkretnych nazwisk i mają charakter polityczny. Od przyszłego roku renta wdowia wzrośnie do około 600 zł. To ważna informacja dla ponad 1,2 miliona osób, które już korzystają z tego wsparcia. Renta wdowia pozwala na łączenie emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia zeszłego roku, a seniorzy mogą sami decydować, które świadczenie chcą pobierać w całości, a które w części.
0: PiS trwa napięcie po ostrej wymianie zdań między Dariuszem Mateckim a Moniką Pawłowską. Posłanka zarzuciła Mateckiemu nagonkę i zapowiedziała skierowanie sprawy do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Konflikt zaostrzyły zdjęcia Pawłowskiej z ogólnopolskiego strajku kobiet, które pojawiły się na profilu Suwerennej Polski. Matecki skrytykował jej udział w protestach, twierdząc, że takie osoby nie powinny zbliżać się do konserwatywnych partii. Anna Maria Żukowska z Lewicy zaskoczyła, wyrażając uznanie dla Mateusza Morawieckiego. Posłanka przyznała, że woli prowadzić polityczny dialog z byłym premierem niż z Przemysławem Czarnkiem. Żukowska ceni merytoryczne podejście Morawieckiego i jego pomysły na rozwój kraju. W tym samym czasie Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Morawieckiego, nazywając jego premierostwo szkodliwym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 24 stopnie, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 28 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Światowe rynki wpadły w panikę po ataku jemeńskich rebeliantów Houthi na dwa saudyjskie tankowce. Cena ropy Brent przekroczyła $100 za baryłkę, co jest najwyższym poziomem od końca maja. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział zdecydowaną odpowiedź militarną, jeśli ataki się powtórzą. Teheran grozi odwetem na amerykańskiej infrastrukturze energetycznej. Eksperci ostrzegają, że dalsza eskalacja konfliktu może wpłynąć na ceny paliw na stacjach benzynowych. Unia Europejska już ostrzegła armatorów przed przepływaniem przez rejon Morza Czerwonego.
2: PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank PKO, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport oczekiwania versus rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia. Od 23 lipca PKP Intercity wprowadziło jedną stawkę za przewóz bagażu, rowerów i psów. Wynosi ona teraz niecałe 12 zł za każdy z tych dodatków. To dobra wiadomość dla właścicieli psów, bo opłata spadła z ponad 15 zł. Jednak pasażerowie z bagażem i rowerami zapłacą więcej. Przewóz bagażu zdrożał z ponad 5 zł na niecałe 12 zł, a rowerów z ponad 9 zł. Przewoźnik przypomina o konieczności zakupu biletu przed podróżą, aby uniknąć dodatkowej opłaty pokładowej w wysokości 20 zł.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę o sztucznej inteligencji, wprowadzającą w Polsce szczegółowe regulacje. Powstanie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie kontrolować firmy i wydawać zezwolenia dla systemów wysokiego ryzyka. Ustawa ma na celu uporządkowanie rynku AI, wspieranie innowacji oraz ochronę przed zagrożeniami, takimi jak deepfake czy kradzież tożsamości. Dla obywateli oznacza to większą ochronę i możliwość składania skarg, a dla firm nowe obowiązki. Pełne wdrożenie unijnych przepisów AI Act w Polsce planowane jest do 2027 roku.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rynek taksówek w Polsce przechodzi ogromne zmiany. W pierwszym półroczu 2026 roku zniknęło aż 1200 firm taksówkarskich. Tradycyjne korporacje nie wytrzymują konkurencji z cyfrowymi platformami, jak Uber czy Bolt. Jednak to nie one, a partnerzy flotowi, tacy jak Natviol czy Avalon, stają się największymi graczami na rynku. Zatrudniają kierowców i czerpią zyski, podczas gdy globalne aplikacje oferują pasażerom wygodę i elastyczność. Ta rewolucja zmienia polskie ulice na stałe.
2: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem. Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
1: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji rannych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 26 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą również 26 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. To serial, który nie przestaje zaskakiwać. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, są jedną z najgorętszych par w rodzinie Mostowiaków. Iwona Reisner, która dołączyła do obsady 3 lata temu, zyskała sympatię widzów dzięki swojej autentyczności. Prywatnie aktorka jest szczęśliwą żoną i matką 2 dzieci. Jej mąż, Andrzej, nie jest zazdrosny o sceny miłosne, które gra na ekranie. Reisner podkreśla, że jej rodzina daje jej ogromną siłę i wsparcie. Przed rolą w M jak miłość była pogodynką i prowadziła programy telewizyjne. Teraz cieszy się z sukcesu, jaki przyniosła jej rola Doroty.
2: Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim wielkie zmiany dla prezydenta Pawła Kozioła i jego żony Haliny. Para prezydencka zamieni pałac prezydencki na wiejską rezydencję w Wilkowyjach, wracając tam na ostatni miesiąc prezydentury. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących scen w eleganckiej willi, która pojawiła się na planie. Reżyser Wojciech Adamczyk rozwiał wszelkie wątpliwości, udostępniając zdjęcia domu Koziołów. W nocnych scenach ich posiadłość prezentuje się niczym rozświetlony pałac prezydencki. Nowy sezon Rancha zadebiutuje jesienią 2026 roku. Serialowy dom Koziołów, choć prywatny, przyciąga wielu fanów do wsi Latowicz, gdzie można go podziwiać z bliska.
1: Rancho powraca z nowym sezonem i niespodzianką dla fanów. Jesienią na ekranach pojawi się Dorotka, córka Lucy i Kusego, ale w zupełnie nowej odsłonie. W tej roli zobaczymy Karolinę Ludwiniak, która zastąpi bliźniaczki Wiktorię i Weronikę Kunka. Dorotka będzie teraz starsza, już po maturze, choć według fabuły powinna mieć 17 lat. To trzecia zmiana aktorki w tej roli, a Karolina Ludwiniak debiutuje w polskiej produkcji po doświadczeniach w anglojęzycznych filmach. Cezary Żak, odtwórca roli biskupa Kozioła, już pokazał na Instagramie, jak wygląda nowa Dorotka. Fani Rancha mogą spodziewać się emocjonujących zmian w nadchodzących odcinkach. W 11 sezonie Rancha pojawią się nowe twarze, które z pewnością wprowadzą świeżość do serialu. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy będą związani z wątkiem powrotu prezydenta Piotra Kozioła do Wilkowy. Gadomska wcieli się w rolę SOP-owczyni, a jej udział potwierdził reżyser Wojciech Adamczyk. Królikowski, znany z produkcji takich jak Jakoś to będzie, również dołączy do prezydenckiego otoczenia. Powrót Kozioła po 2 kadencjach prezydentury zapowiada nowy etap w historii serialu. Obecność ochroniarzy i nowych współpracowników doda dynamiki i świeżości fabule. To wszystko sprawia, że nowy sezon Rancha zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Rancho powraca z nowym sezonem, a Krystyna Więcławska znów jest w centrum wydarzeń. Po ponad dekadzie Dorota Chotecka-Pazura ponownie wciela się w postać wójta Wilkowej. Na zdjęciach z planu widzimy ją u boku Franceski, co wywołuje spekulacje o możliwych kłopotach. Czy obecność policjantki oznacza nowe wyzwania dla Krystyny? Dodatkowo do Wilkowej wraca Piotr Kozioł, były wójt, co może wprowadzić nowe napięcia w gminie. Krystyna, znana z determinacji i przedsiębiorczości, nie pozwoli sobą rządzić. Jesienią dowiemy się, jak potoczą się jej losy w 11 sezonie. Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W poniedziałek, 27 lipca, w odcinku 920, nowy stróż Cesareo wprowadza zamieszanie swoim surowym podejściem, a Blanka odkrywa tajemnicze przedmioty Samuela. W środę, 29 lipca, w odcinku 922, Flora ratuje Elpenę, ale sama wpada w kłopoty, a Samuel odkrywa nowe dowody w sprawie ojca. Czwartek, 30 lipca, przynosi dramatyczne wydarzenia w odcinku 923, gdzie Carmen zostaje ranna, a Flora zostaje aresztowana za zabójstwo. Piątek, 31 lipca, w odcinku 924, Blanka i Diego ruszają w pościg za Ursulą, a Sylwia zostaje uratowana przez Estebana i policję. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 18:25. Emocje sięgają zenitu, a widzowie nie mogą oderwać się od ekranu. Serial Na Wspólnej powraca z nowymi odcinkami pełnymi emocji i dramatów. W odcinkach od 4256 do 4259, które zostaną wyemitowane od 3 do 6 sierpnia, widzowie będą świadkami rozpadu rodziny Brzozowskich i dramatycznych wydarzeń w życiu Igora i Julki. Julka, pogrążona w problemach z narkotykami, traci chłopaka i upokorzona przez dilera, doprowadza Igora do łez. Tymczasem Basia desperacko próbuje zablokować ujawnienie skandalu z dyplomami, co może zniszczyć jej rodzinę. Jarek wpada w tarapaty, gdy jego syn przyłapuje go z kochanką, co prowadzi do wybuchu emocji. Serial obiecuje wiele zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących momentów.
2: Rancho Datonów to spin-off popularnego serialu Yellowstone, który

0: budził mieszane emocje. Ed Harris, wcielający się w rolę Everetta McKinneya, wyraził swoje niezadowolenie z powodu ograniczonego czasu ekranowego i wycięcia niektórych scen. Aktor poczuł się oszukany przez twórców, co doprowadziło go do rozważania zerwania umowy. Szczególnie rozczarowała go scena w barze, która została skrócona. Mimo to, zdjęcia do drugiego sezonu mają ruszyć w połowie stycznia, a premiera nowych odcinków planowana jest na drugą połowę 2027 roku. Harris ma mieć w nim więcej do roboty, co może przynieść nowe emocje dla fanów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1009 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 26 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 27 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu. Ponad 30 posłów opuściło partię po upływie terminu na złożenie deklaracji o nieprzynależności do innych stowarzyszeń. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, wskazał Mateusza Morawieckiego jako inicjatora tego kryzysu. Jarosław Kaczyński potwierdził, że Komitet Polityczny PiS przyjmie ten fakt do wiadomości na najbliższym posiedzeniu. Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego 3 nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
3: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
3: Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza, a dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu. Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotykowe w miejscowości Lebiedzie. Zabezpieczono prawie 163 kg klofedronu oraz 388 litrów półproduktów. Zatrzymano 4 osoby, z których 2 usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W Skale doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 34-letniego mężczyzny, który zaatakował policjantów nożem. Wcześniej spowodował kolizję z kradzionym motocyklem i próbował uciec pieszo. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyzna odpowie za napaść na funkcjonariuszy oraz kradzież motocykla. W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano 2 mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania. Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą.
2: W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
3: Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
2: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
3: Były wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 24 stopnie oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura również 24 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio czyta sam autor.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kalifornii trwa prawdziwy dramat, który mógłby być scenariuszem thrillera. David Anthony Burke, znany jako D4VD, stoi przed sądem oskarżony o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura twierdzi, że muzyk zabił dziewczynę, by ukryć ich niedozwoloną relację. W tle tej makabrycznej historii przewija się hit Romantic Homicide, co dodaje całej sprawie jeszcze bardziej mrocznego wydźwięku. Czyżby kariera młodego artysty miała zakończyć się w cieniu więziennych murów? Ed Harris, znany z roli Everetta McKinneya w Ranchu Datonów, nie kryje swojego rozczarowania pracą przy tej produkcji. Aktor poczuł się oszukany, gdy jego postać została zepchnięta na dalszy plan, a kluczowa scena z jego udziałem wylądowała na podłodze montażowej. Harris nie przebierał w słowach, wyrażając swoją frustrację i grożąc rozwiązaniem kontraktu. Czy zobaczymy go w kolejnym sezonie? Czas pokaże, ale na razie fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo premiera planowana jest dopiero na drugą połowę 2027 roku.
2: Robert Wolański zdecydował się sprzedać posiadłość, która była symbolem życiowej przemiany jego zmarłej żony, Agnieszki Maciąg. Dom w Górach Złotych, pełen wspomnień i emocji, trafił na sprzedaż. Ale nie szukajcie go na popularnych portalach. To transakcja off-market, dostępna tylko dla wybranych. Ponad 8 hektarów z prywatnym lasem, wzgórzem i potokiem czeka na nowego właściciela, który doceni luksus i spokój tego miejsca. Ciekawe, kto będzie miał szczęście zamieszkać w tej bajkowej rezydencji, z dala od fleszy i miejskiego zgiełku.
1: Monika Olejnik, mimo 70 lat na karku, nie zwalnia tempa ani na chwilę. Zamiast leniwego odpoczynku na Korsyce, wybiera poranny trening i ćwiczenia na płotku. Nawet po trudnej walce z nowotworem piersi, dziennikarka nie odpuszcza, pokazując, że wymówki to dla niej obce słowo. Może zamiast kolejnej kawy, warto wziąć przykład z Moniki i zacząć dzień od biegania.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Świat internetu pogrążył się w smutku po śmierci 30-letniej influencerki Adriany Garcia. Meksykańska gwiazda, znana z porad o modzie i urodzie, zmarła po zabiegu medycyny estetycznej w prywatnej klinice. Osierociła 6-letnią córeczkę, a okoliczności tragedii badają lokalne służby. Współpracująca z nią marka Dropshop wspomina ją jako oddaną i pełną życia osobę, co tylko podkreśla, jak kruche potrafią być nasze internetowe sławy. Andrzej Łapicki, legenda polskiego teatru, postanowił na starość zrobić coś, co wielu uznało za skandal. Ożenił się z 25-letnią teatrolożką, Kamilą Mścichowską. Polska patrzyła z niedowierzaniem, a media miały używanie. Dla Łapickiego to nie był kaprys, ale bunt przeciwko starości. Chciał pokazać, że życie nie kończy się na jubileuszach i laurkach, a miłość nie zna metryki. Jednak ta historia, pełna plotek i kontrowersji, przypomina, że czasem ostatni akt życia może być bardziej burzliwy niż elegancki ukłon. W nowojorskiej dzielnicy Queens doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła światem filmowym. 34-letnia Mary Kate Golding, znana scenografka, została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu, a jej mąż, Joseph Azaretto, podejrzewany o zabójstwo, popełnił samobójstwo. Para osierociła 11-miesięcznego synka, który na szczęście jest cały i zdrowy. Sąsiedzi wspominają Azaretto jako człowieka pełnego gniewu, co tylko dodaje dramatyzmu tej smutnej historii.
1: Ola Wiśniewska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że ich 5-letni syn Falko w poszukiwaniu kontaktu z tatą coraz częściej prosi o piosenki ich troje. Tymczasem Michał już zdążył związać się z Mandaryną, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Ola, mimo trudnych chwil, nie zamyka się na nową miłość, choć o ponownym macierzyństwie nie chce słyszeć. Cóż, życie celebrytów potrafi być bardziej zawiłe niż niejedna telenowela.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Łapa Chapa, rosyjska influencerka, znana z kontrowersyjnych wybryków, zmarła nagle w swoim domu. Jej szokujące filmy, w których całowała przypadkowych bezdomnych, budziły oburzenie na całym świecie. Okoliczności jej śmierci pozostają tajemnicą, choć mówi się o przedawkowaniu nielegalnych substancji. Pogrzeb odbył się w obwodzie leningradzkim, a internet wciąż huczy od spekulacji.
1: Teresa Lipowska, niezłomna gwiazda M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin pojawiła się na planie, bo jak sama mówi, praca to jej życiowe paliwo. Od 2000 roku wciela się w postać Barbary Mostowiak i nie zamierza z tego rezygnować, dopóki starczy jej sił. Wygląda na to, że spokojna emerytura w fotelu to dla niej czysta abstrakcja. Bracia Davisowie z legendarnej grupy The Kings zakopali topór wojenny. Czyżby nadchodził czas na wielki powrót po 3 dekadach ciszy? Dave Davis w wywiadzie dla The Times stwierdził, że nigdy nie mów nigdy, co daje fanom nadzieję na reaktywację zespołu. W szufladzie czeka około 20 niepublikowanych utworów, więc może czas odkurzyć gitarę i wrócić na scenę. Fani Ghost mogą już szykować się na wielkie kinowe wydarzenie. Już 26 sierpnia na ekrany trafi koncertowy film Dwie Big to Rick, który przeniesie nas do wyprzedanych występów w Meksyku. To ostatnia szansa, by poczuć magię zespołu, zanim znikną na zapowiedzianą przerwę. Lider Ghost, Tobias Forge, przyznał, że czas odpocząć i skupić się na rodzinie, bo dzieci nie będą czekać wiecznie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 24 stopnie, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała. Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków. Na wybrzeżu trwa intensywne poszukiwanie pracowników. Restauracje, hotele i sklepy pilnie potrzebują rąk do pracy, a sytuację zmieniło otwarcie ogromnego kompleksu w Pobierowie. Najwięcej ofert dotyczy gastronomii, gdzie stawki wynoszą kilkanaście złotych za godzinę. Wzrosło też zapotrzebowanie na pracowników w e-commerce i magazynach.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
1: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. W miejscowości Stary Zamek w gminie Sobótka wybuchł pożar hali magazynowej, w której płoną wióry tytanowe. Gęsty dym spowił okolice, a władze apelują do mieszkańców o unikanie ekspozycji na zanieczyszczone powietrze. Zaleca się nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Intensywna akcja strażaków może powodować chwilowe problemy z dostawą wody.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana. Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
1: Policjanci ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali 3 mężczyzn, którzy 20 lipca zaatakowali inną osobę w lokalu gastronomicznym. Funkcjonariusze, patrolując miasto, zauważyli zdarzenie i natychmiast interweniowali, zapobiegając dalszej przemocy. Jeden z napastników trafił do aresztu, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
1: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 24 stopnie, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia spodziewajmy się 28 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie.
2: GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
1: Argentyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią po dogrywce, nie broniąc tym samym tytułu mistrza. Kibice Albicelestes nie mogą się z tym pogodzić i domagają się powtórki meczu, twierdząc, że sędzia Slavko Vincic był skorumpowany. Petycja w tej sprawie zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Oskarżenia nie są jednak poparte twardymi dowodami, a w trakcie meczu arbiter miał faworyzować Argentyńczyków.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na Mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki sukcesom sportowym i kontraktom reklamowym, planuje ślub z Aleksandrem Gilkesem. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
2: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny knockout w siódmej rundzie podczas kameralnej gali w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a walka była traktowana jako jego bezpieczny powrót na ring. Pojedynek odbył się bez publiczności i transmisji na żywo, a zebrane fundusze wesprą tajskie dzieci z biednych rodzin. Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od 2 rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linet i Magdalena Fręg. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 26 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą także 26 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysię, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Agnes i Paweł będą coraz częściej spędzać czas razem, opiekując się małym Antosiem. Ich bliskość wzbudza mieszane uczucia wśród fanów. Niektórzy widzą w tym szansę na nowy początek, inni obawiają się kontrowersji z powodu rodzinnych więzów. Agnes i Paweł nie są biologicznym rodzeństwem, ale łączy ich wspólna siostra, Basia Rogowska. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej niż przyjaźń? To pytanie pozostaje otwarte, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. Na wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serii, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi?
0: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpenii, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu. Rajcerz Siedmiu Królestw szykuje się na drugi sezon, który ma zadebiutować w pierwszej połowie 2027 roku. Ekipa filmowa przeniosła się z Irlandii Północnej do Hiszpanii, by uchwycić sceny suszy na Gran Canaria. Jednak niespodziewane ulewy opóźniły pracę. Showrunner Ira Parker zdradził, że sezon będzie pełen niespodzianek, nawet dla zagorzałych fanów książek George'a R.R. Martina. Autor dostarczył niepublikowane wcześniej materiały, które wzbogacą fabułę. Parker planuje 5 sezonów serialu, a potem przerwę, by Dexter Sol Ansel mógł dorosnąć do roli starszego jaja. HBO nie jest do końca przekonane do tego pomysłu, ale Parker jest zdeterminowany, by utrzymać aktora w roli. Rancho Datonów to spin-off popularnego serialu Yellowstone, który wzbudził mieszane emocje. Ed Harris, wcielający się w rolę Everetta McKinneya, wyraził swoje niezadowolenie z powodu ograniczonego czasu ekranowego i wycięcia niektórych scen. Aktor poczuł się oszukany przez twórców, co doprowadziło go do rozważania zerwania umowy. Szczególnie rozczarowała go scena w barze, która została skrócona. Mimo to, zdjęcia do drugiego sezonu mają ruszyć w połowie stycznia, a premiera nowych odcinków planowana jest na drugą połowę 2027 roku. Harris ma mieć w nim więcej do roboty, co może przynieść nowe emocje dla fanów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 26 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu zobaczymy 27 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: PiS doszło do znaczącego rozłamu. Kilkudziesięciu parlamentarzystów opuściło partię po nieudanych negocjacjach z kierownictwem. Konflikt dotyczył Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Poseł Paweł Jabłoński, mediator z ramienia stowarzyszenia, wyraził głębokie rozczarowanie brakiem politycznej woli do porozumienia. Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże. Europa zmaga się z falą pożarów, które zagrażają wielkim miastom. W Hiszpanii ogłoszono stan wyjątkowy w regionie Madrytu, a ewakuowano już ponad 10 tysięcy osób. We Francji z domów i miejsc wypoczynku wyjechało 43 tysiące ludzi. Oba kraje zwróciły się do Unii Europejskiej o pomoc w walce z żywiołem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej.
2: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
3: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach. Niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
3: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Aby ogórki kiszone były chrupiące i pełne smaku, kluczowe jest odpowiednie ułożenie przypraw w słoiku. Na dnie umieszczamy czosnek, chrzan, koper i przyprawy, a następnie ciasno układamy ogórki. Całość zalewamy przestudzoną solanką, co zapewnia idealny smak. Po kilku dniach w temperaturze pokojowej przetwory przenosimy do chłodniejszego miejsca, gdzie nabierają pełni smaku. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kancelaria Senatu wydała ponad 20 tysięcy złotych na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Małgorzata Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Środki te przeznaczono na przygotowanie wizerunkowe do wystąpień publicznych, co wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Internauta ujawnił szczegóły umowy z salonem Osman Atelier, co spotkało się z krytyką dotyczącą finansowania takich usług z budżetu państwa. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów regulujących wydatki publiczne na wizerunek polityków po objęciu urzędu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 23 stopnie. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po dekadzie przerwy Rancho wraca na ekrany z nowym sezonem, a w obsadzie pojawi się Michał Królikowski, bratanek nieodżałowanego Pawła Królikowskiego. Młody aktor wcieli się w rolę funkcjonariusza SOP, chroniącego prezydenta Pawła Kozioła. Twórcy obiecują, że mimo braku Kusego i Japycza, nie pożegnamy się z tymi postaciami na dobre. Ciekawe, jak scenarzyści wybrną z tej zagadki. Ilona Ostrowska wraca jako Lucy w 11 sezonie Rancha, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Aktorka przyznaje, że początkowy sukces serialu był dla niej jak grom z jasnego nieba, a teraz nie dziwi się, że fani znów szykują się na oblężenie. Nowy sezon ma przynieść wiele niespodzianek, a premierę zaplanowano na jesień tego roku. Ciekawe, czy tym razem fani ograniczą się do kwiatów i pendrive'ów z wierszami, czy może wymyślą coś jeszcze bardziej kreatywnego. Polsat zaskakuje i wprowadza nową gwiazdę na parkiet Tańca z Gwiazdami. Kacper Rutka, młody talent z dolnośląskiego Strzegomia, który już jako dziecko zdobywał mistrzowskie tytuły, teraz zatańczy przed milionami widzów. Choć jeszcze nie wiadomo, z kim wystąpi, jedno jest pewne. Jego taneczne umiejętności będą błyszczeć jak nigdy dotąd. Ciekawe, czy jego partnerka nadąży za tym tempem?
2: Wielkie emocje na horyzoncie, bo już za chwilę startuje festiwal piękna z galą Miss Supranational 2026 na czele. 67 uczestniczek z całego świata, w tym nasza Oliwia Mikulska, powalczy o prestiżową koronę. Choć Oliwia nie jest w gronie faworytek, to kto wie, może zaskoczy wszystkich i pokaże, że Polska to nie tylko kraj pierogów i żubrówki. Faworytki? Czeszka, Indonezyjka, Hiszpanka. Ale przecież w konkursach piękności wszystko może się zdarzyć.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Ach, Zostać Miss. Serial, który w 2001 roku podbił serca Polaków, a może raczej ich poczucie humoru. Kto by pomyślał, że konkurs piękności może być tak pełen absurdów i kontrowersji? Odważne sceny, nagość i przedmiotowe traktowanie kobiet. To wszystko w imię komedii. Choć sequel próbował dorównać pierwszej części, to jednak nie udało się powtórzyć sukcesu. Po ponad 20 latach bohaterowie przeszli metamorfozy, w które trudno uwierzyć. Ale czy to naprawdę aż tak ważne?
1: Maximilian Seweryn, syn znanego aktora Andrzeja Seweryna, zaskoczył wszystkich swoim wyznaniem. Okazuje się, że nie mówi po polsku, mimo że kiedyś znał ten język. Jak sam przyznaje, w dzieciństwie postanowił, że nie chce już mówić w języku ojca, a rodzice to zaakceptowali. Teraz, po latach, młody Seweryn odkrywa na nowo polski alfabet, ucząc się go od podstaw, jakby to była jakaś egzotyczna tajemnica.
2: Ilona Krawczyńska, gwiazda Polsatu, nie przestaje zaskakiwać swoją wyrozumiałością dla uczestników Farmy. W najnowszym sezonie, który rusza wiosną 2027, modelka przyznaje, że niejednokrotnie była zaskoczona sytuacjami na planie. Zabawne, jak widzowie potrafią krytykować uczestników, zapominając o własnych wybuchach złości na co dzień. Krawczyńska podkreśla, że program to prawdziwa szkoła życia, a emocje uczestników są jak najbardziej zrozumiałe. Wieczór Dobrych Mocy 2026 w teatrze. Kamienica przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Michał Wiśniewski, mimo medialnych zawirowań z Mandaryną, znalazł czas na pozowanie z modelkami, a Jacek Rozenek dumnie prezentował się z młodszą żoną. Wszystko to w imię szczytnego celu, terapeutycznego rejsu po Mazurach dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Cóż, kto by pomyślał, że gwiazdy potrafią być tak dobroduszne?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Częstochowa, duchowa stolica Polski, postanowiła, że metalowy zespół Batuszka nie zagra na festiwalu Frytka Off. Organizatorzy ugięli się pod presją mieszkańców i wiernych kościoła prawosławnego, którzy uznali, że koncert mógłby naruszyć ich uczucia religijne. W efekcie, zamiast muzycznej różnorodności, mamy ciszę i spokój. Marcin Biernat, przewodniczący Rady Miasta, nie kryje oburzenia, twierdząc, że to niebezpieczny precedens dla wolności artystycznej. Bono, lider U2, w latach 90. postanowił zagrać w teatrze absurdu, wcielając się w postać The Fly, by zdemaskować mit gwiazdy rocka. Z wielkimi okularami muchami i cynicznym uśmiechem dzwonił do Białego Domu, zamawiając pizzę, a jednocześnie rzucał gorzkie prawdy o swoim rozdwojonym życiu. Z jednej strony był bogiem stadionów, z drugiej człowiekiem z sumieniem, który po koncertach w Etiopii próbował zmieniać świat. Czy to zbawca w skórze, czy diabeł z różańcem? Świat do dziś nie wie, jak go traktować.
2: Hollywood Vampires, czyli Alice Cooper, Joe Perry i Johnny Depp, znowu w trasie. Ta supergrupa, która nie jest tylko kaprysem celebrytów, zagra w Polsce 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Depp, który rzucił szkołę dla muzyki, teraz wymiata na gitarze, a publiczność po pierwszym szoku odkrywa, że to nie tylko gwiazda filmowa, ale i świetny muzyk. To będzie trzeci koncert zespołu w Polsce, a fani rocka już zacierają ręce.
1: Richie Blackmore, znany z ciętego języka, tym razem zaskoczył wszystkich, chwaląc Randy'ego Rhoadsa. Stwierdził, że Rhoads wyprzedzał swoje czasy, co w ustach byłego członka Deep Purple brzmi jak najwyższy komplement. Rhoads, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej w wieku zaledwie 25 lat, może doczekać się pomnika w swoim rodzinnym mieście. Petycja w tej sprawie zebrała już ponad 6 tysięcy podpisów, a projekt zakłada imponującą statuę otoczoną wodą i ławkami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 23 stopnie, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 25 stopni i zachmurzenie całkowite. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Tarchominie doszło do tragicznego morderstwa. W mieszkaniu przy ulicy Odkrytej znaleziono ciało kobiety, a podejrzanym o zbrodnię był jej mąż, Tomasz H., który zniknął bez śladu. Po kilku dniach poszukiwań jego ciało odnaleziono w lesie w powiecie leżajskim, 300 km od miejsca zbrodni. Policja potwierdziła jego tożsamość. Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii. Ksiądz Rafał Główczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. W Tatrach panują zimowe warunki, mimo że mamy środek lata. Ratownicy TOPR apelują o unikanie górskich wypraw z powodu śniegu i słabej widoczności. Tymczasem we wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero pod koniec tygodnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni, 4-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. W ośrodku nadmorskim odbyły się animacje i zabawy na świeżym powietrzu. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w rozbrajaniu sejfu czy wyścigach w workach jutowych. Na miejscu dostępne były także strefy relaksu, w tym spa i sauny. Ośrodek oferuje również bezpośrednie wyjście na plażę. Szczecińska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o włamania. Złodzieje próbowali ukryć twarze za pomocą pokrowców na zagłówki samochodowe, co nie uchroniło ich przed aresztowaniem. Funkcjonariusze odzyskali skradzione telefony, gotówkę i alkohol. Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie tymczasowym dla podejrzanych. W niedzielę w Pęzinie koło Stargardu odbędzie się wielkie otwarcie labiryntu w kukurydzy, który w tym roku przybrał kształt gigantycznej dyni. Od godziny 12 do 19 będzie można spróbować swoich sił w grze terenowej z wyjątkową nagrodą główną. Weekendem we spa dla dwóch osób. Pierwsze 100 osób wejdzie za darmo i otrzyma ciepłą bułkę z kiełbaską. Na miejscu będzie można także spróbować tradycyjnych przysmaków przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Dobrzany.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze ekspresowej S3 koło Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do tragedii. Policja szybko zidentyfikowała sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów na drogach.
1: Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem. W hotelu Gołębiewski w Pobierowie działa Smakolandia, jedyna w Polsce restauracja stworzona wyłącznie dla dzieci. Młodzi goście mogą tu samodzielnie wybierać posiłki dzięki specjalnie dostosowanej przestrzeni. Smakolandia jest częścią rozbudowanej strefy atrakcji, w której dzieci mogą korzystać z wielu zajęć i zabaw. Hotel cieszy się dużym zainteresowaniem, przyciągając rodziny z całego kraju. Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Wiednia zyskują na popularności. Od końca 2025 roku siatka połączeń do Austrii jest wyjątkowo atrakcyjna, a podróż z Wrocławia do Wiednia zajmuje nieco ponad 5,5 godziny. Mimo że stan polskich wagonów pozostawia wiele do życzenia, sama podróż jest wygodna, a widoki za oknem wynagradzają wszelkie niedogodności. Wiedeń zachwyca czystością, nowoczesnością i darmowymi atrakcjami, jak choćby ogrody Pałacu Schönbrunn.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Starym Zamku w gminie Sobótka wybuchł pożar hali magazynowej, w której płoną wióry tytanu. Intensywne zadymienie skłoniło władzę do apelowania o ostrożność i unikanie kontaktu z zanieczyszczonym powietrzem. Mieszkańcy proszeni są o nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Akcja gaśnicza może powodować chwilowe problemy z ciśnieniem wody. Służby na bieżąco monitorują sytuację.
1: W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutu. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły dwa niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia spodziewajmy się 27 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Światowe rynki wpadły w panikę po ataku jemeńskich rebeliantów Houthi na dwa saudyjskie tankowce. Cena ropy Brent przekroczyła $100 za baryłkę, co jest najwyższym poziomem od końca maja. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział zdecydowaną odpowiedź militarną, jeśli ataki się powtórzą. Teheran grozi odwetem na amerykańskiej infrastrukturze energetycznej. Eksperci ostrzegają, że dalsza eskalacja konfliktu może wpłynąć na ceny paliw na stacjach benzynowych. Unia Europejska już ostrzegła armatorów przed przepływaniem przez rejon Morza Czerwonego.
2: PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank PKO, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport Oczekiwania versus Rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia. Od 23 lipca PKP Intercity wprowadziło jedną stawkę za przewóz bagażu, rowerów i psów. Wynosi ona teraz niecałe 12 zł za każdy z tych dodatków. To dobra wiadomość dla właścicieli psów, bo opłata spadła z ponad 15 zł. Jednak pasażerowie z bagażem i rowerami zapłacą więcej. Przewóz bagażu zdrożał z ponad 5 zł na niecałe 12 zł, a rowerów z ponad 9 zł. Przewoźnik przypomina o konieczności zakupu biletu przed podróżą, aby uniknąć dodatkowej opłaty pokładowej w wysokości 20 zł.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę o sztucznej inteligencji, wprowadzającą w Polsce szczegółowe regulacje. Powstanie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie kontrolować firmy i wydawać zezwolenia dla systemów wysokiego ryzyka. Ustawa ma na celu uporządkowanie rynku AI, wspieranie innowacji oraz ochronę przed zagrożeniami, takimi jak deepfake czy kradzież tożsamości. Dla obywateli oznacza to większą ochronę i możliwość składania skarg, a dla firm nowe obowiązki. Pełne wdrożenie unijnych przepisów AI Act w Polsce planowane jest do 2027 roku.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rynek taksówek w Polsce przechodzi ogromne zmiany. W pierwszym półroczu 2026 roku zniknęło aż 1200 firm taksówkarskich. Tradycyjne korporacje nie wytrzymują konkurencji z cyfrowymi platformami, jak Uber czy Bolt. Jednak to nie one, a partnerzy flotowi, tacy jak Natviol czy Avalon, stają się największymi graczami na rynku. Zatrudniają kierowców i czerpią zyski, podczas gdy globalne aplikacje oferują pasażerom wygodę i elastyczność. Ta rewolucja zmienia polskie ulice na stałe.
2: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem. Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
1: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji rannych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 25 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą także 25 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Radio Super Express.

0: tajemniczej kobiety w Grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom. M jak Miłość to serial, który nie przestaje zaskakiwać. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, są jedną z najgorętszych par w rodzinie Mostowiaków. Iwona Reisner, która dołączyła do obsady 3 lata temu, zyskała sympatię widzów dzięki swojej autentyczności. Prywatnie aktorka jest szczęśliwą żoną i matką 2 dzieci. Jej mąż, Andrzej, nie jest zazdrosny o sceny miłosne, które gra na ekranie. Reisner podkreśla, że jej rodzina daje jej ogromną siłę i wsparcie. Przed rolą w M jak Miłość była pogodynką i prowadziła programy telewizyjne. Teraz cieszy się z sukcesu, jaki przyniosła jej rola Doroty. Na Wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serii, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi?
1: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim wielkie zmiany dla prezydenta Pawła Kozioła i jego żony Haliny. Para prezydencka zamieni pałac prezydencki na wiejską rezydencję w Wilkowyjach, wracając tam na ostatni miesiąc prezydentury. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących scen w eleganckiej willi, która pojawiła się na planie. Reżyser Wojciech Adamczyk rozwiał wszelkie wątpliwości, udostępniając zdjęcia domu Koziołów. W nocnych scenach ich posiadłość prezentuje się niczym rozświetlony pałac prezydencki. Nowy sezon Rancha zadebiutuje jesienią 2026 roku. Serialowy dom Koziołów, choć prywatny, przyciąga wielu fanów do wsi Latowicz, gdzie można go podziwiać z bliska.
0: Na planie 6 sezonu Farmy emocje sięgają zenitu. Siostry Krawczyńskie ujawniły, że pierwszy uczestnik ma już zapewnione miejsce w finale. To oznacza, że rywalizacja w telewizyjnym gospodarstwie wkracza w decydującą fazę. Pozostała trójka uczestników walczy teraz o 2 ostatnie miejsca w finale. Każdy pojedynek może zakończyć się eliminacją, więc napięcie rośnie. Nagrania są już na finiszu, a widzowie będą mogli śledzić te zmagania jesienią na antenie Polsatu. Produkcja obiecuje wiele niespodzianek i zmian w tej edycji. Kto ostatecznie sięgnie po zwycięstwo, dowiemy się już niebawem. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu 2 kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.

0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 26 stopni i małe zachmurzenie. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego 3 nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
2: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi.
1: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
2: Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza, a dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotykowe w miejscowości Lebiedzie. Zabezpieczono prawie 163 kg klofedronu oraz 388 litrów półproduktów. Zatrzymano 4 osoby, z których 2 usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
2: W Skale doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 34-letniego mężczyzny, który zaatakował policjantów nożem. Wcześniej spowodował kolizję z kradzionym motocyklem i próbował uciec pieszo. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyzna odpowie za napaść na funkcjonariuszy oraz kradzież motocykla. W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano 2 mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków, orła, wróbla, papugę lub sikorkę, można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację. Wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność. A sikorka spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą.
1: W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
2: były wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk, zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 22 stopnie w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 25 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kalifornii trwa prawdziwy dramat, który mógłby być scenariuszem thrillera. David Anthony Burke, znany jako D4VD, stoi przed sądem oskarżony o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura twierdzi, że muzyk zabił dziewczynę, by ukryć ich niedozwoloną relację. W tle tej makabrycznej historii przewija się hit Romantic Homicide, co dodaje całej sprawie jeszcze bardziej mrocznego wydźwięku. Czyżby kariera młodego artysty miała zakończyć się w cieniu więziennych murów?
2: Grudziądz szykuje się na muzyczną inwazję. Już 25 lipca miasto nad Wisłą stanie się epicentrum dźwięków, kiedy to na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Natalia Kukulska, Edyta Górniak czy Grzegorz Chyży. A to wszystko w ramach trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską, która po sukcesach w innych miastach teraz rozgrzeje Grudziądz do czerwoności. Wieczorny koncert na Błoniach Nadwiślańskich obiecuje niezapomniane emocje, transmitowane na żywo, by każdy mógł poczuć się jak na miejscu. Robert Wolański zdecydował się sprzedać posiadłość, która była symbolem życiowej przemiany jego zmarłej żony, Agnieszki Maciąg. Dom w Górach Złotych, pełen wspomnień i emocji, trafił na sprzedaż. Ale nie szukajcie go na popularnych portalach. To transakcja off-market, dostępna tylko dla wybranych. Ponad 8 hektarów z prywatnym lasem, wzgórzem i potokiem czeka na nowego właściciela, który doceni luksus i spokój tego miejsca. Ciekawe, kto będzie miał szczęście zamieszkać w tej bajkowej rezydencji, z dala od fleszy i miejskiego zgiełku. Świat internetu pogrążył się w smutku po śmierci 30-letniej influencerki Adriany Garcia. Meksykańska gwiazda, znana z porad o modzie i urodzie, zmarła po zabiegu medycyny estetycznej w prywatnej klinice. Osierociła 6-letnią córeczkę, a okoliczności tragedii badają lokalne służby. Współpracująca z nią marka Dropshop wspomina ją jako oddaną i pełną życia osobę, co tylko podkreśla, jak kruche potrafią być nasze internetowe sławy.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W nowojorskiej dzielnicy Queens doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła światem filmowym. 34-letnia Mary Kate Golding, znana scenografka, została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu, a jej mąż, Joseph Azzaretto, podejrzewany o zabójstwo, popełnił samobójstwo. Para osierociła 11-miesięcznego synka, który na szczęście jest cały i zdrowy. Sąsiedzi wspominają Azzaretto jako człowieka pełnego gniewu, co tylko dodaje dramatyzmu tej smutnej historii.
1: Ola Wiśniewska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że ich 5-letni syn Falko w poszukiwaniu kontaktu z tatą coraz częściej prosi o piosenki ich troje. Tymczasem Michał już zdążył związać się z Mandaryną, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Ola, mimo trudnych chwil, nie zamyka się na nową miłość, choć o ponownym macierzyństwie nie chce słyszeć. Cóż, życie celebrytów potrafi być bardziej zawiłe niż niejedna telenowela.
2: Łapa Chapa, rosyjska influencerka znana z kontrowersyjnych wybryków, zmarła nagle w swoim domu. Jej szokujące filmy, w których całowała przypadkowych bezdomnych, budziły oburzenie na całym świecie. Okoliczności jej śmierci pozostają tajemnicą, choć mówi się o przedawkowaniu nielegalnych substancji. Pogrzeb odbył się w obwodzie leningradzkim, a internet wciąż huczy od spekulacji.
1: Roxana Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem 21-letnia gwiazda postanowiła połączyć duchowość z dzikim zachodem, prezentując się jako zmysłowa kowbojka w najnowszej sesji dla magazynu Viva. Zdjęcie topless, na którym wokalistka zasłania się jedynie włosami i dłońmi, wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci nie szczędzą komplementów, a wśród zachwyconych znalazły się takie gwiazdy jak Patricia Kazadi czy Julia Wieniawa. Cóż, duchowość i show biznes to jednak zgrany duet.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Teresa Lipowska, niezłomna gwiazda M jak miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin pojawiła się na planie, bo jak sama mówi, praca to jej życiowe paliwo. Od 2000 roku wciela się w postać Barbary Mostowiak i nie zamierza z tego rezygnować, dopóki starczy jej sił. Wygląda na to, że spokojna emerytura w fotelu to dla niej czysta abstrakcja. Bracia Davisowie z legendarnej grupy The Kings zakopali topór wojenny. Czyżby nadchodził czas na wielki powrót po 3 dekadach ciszy? Dave Davis w wywiadzie dla The Times stwierdził, że nigdy nie mów nigdy, co daje fanom nadzieję na reaktywację zespołu. W szufladzie czeka około 20 niepublikowanych utworów, więc może czas odkurzyć gitarę i wrócić na scenę. Diamond Head, legenda brytyjskiego heavy metalu, postanowiła zrobić sobie przerwę. Wszystko przez Briana Tatlera, który od 3 lat jest zajęty graniem z sakson. Fani mieli nadzieję, że uda mu się pogodzić obie pasje, ale niestety rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Teraz pozostaje tylko czekać na odpowiednie okienko w jego napiętym grafiku. Cóż, przynajmniej Metallica nadal gra ich kawałki, więc tantiemy płyną szerokim strumieniem. Fani Ghost mogą już szykować się na wielkie kinowe wydarzenie. Już 26 sierpnia na ekrany trafi koncertowy film Dwie Big to Rick, który przeniesie nas do wyprzedanych występów w Meksyku. To ostatnia szansa, by poczuć magię zespołu, zanim znikną na zapowiedzianą przerwę. Lider Ghost, Tobias Forge, przyznał, że czas odpocząć i skupić się na rodzinie, bo dzieci nie będą czekać wiecznie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 24 stopnie i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała. Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach. Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana. Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8000 zł oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali 3 mężczyzn, którzy 20 lipca zaatakowali inną osobę w lokalu gastronomicznym. Funkcjonariusze, patrolując miasto, zauważyli zdarzenie i natychmiast interweniowali, zapobiegając dalszej przemocy. Jeden z napastników trafił do aresztu, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
2: Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-latka, który 21 lipca potrącił pieszego na przejściu. Mężczyzna prowadził auto mimo 2 zakazów prowadzenia pojazdów. Senior z obrażeniami trafił do szpitala, a kierowca sam zgłosił się na policję. Przez najbliższe 2 miesiące młody mieszkaniec Rzeszowa pozostanie w areszcie, czekając na dalsze decyzje sądu. Krzysztof Jackowski, znany jasnowic, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
1: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1010 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 21 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 26 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie.
2: GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
1: Argentyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią po dogrywce, nie broniąc tym samym tytułu mistrza. Kibice Albicelestes nie mogą się z tym pogodzić i domagają się powtórki meczu, twierdząc, że sędzia Slavko Vincic był skorumpowany. Petycja w tej sprawie zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Oskarżenia nie są jednak poparte twardymi dowodami, a w trakcie meczu arbiter miał faworyzować Argentyńczyków.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na Mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki sukcesom sportowym i kontraktom reklamowym, planuje ślub z Aleksandrem Gilkesem. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
2: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny knockout w siódmej rundzie podczas kameralnej gali w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a walka była traktowana jako jego bezpieczny powrót na ring. Pojedynek odbył się bez publiczności i transmisji na żywo, a zebrane fundusze wesprą tajskie dzieci z biednych rodzin. Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od 2 rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linette i Magdalena Fręg. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1010 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Też dla Warszawy termometry ukażą 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Letnie ciepło dziś pełne, dzień otula słońcem i spokojem.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysię, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Agnes i Paweł będą coraz częściej spędzać czas razem, opiekując się małym Antosiem. Ich bliskość wzbudza mieszane uczucia wśród fanów. Niektórzy widzą w tym szansę na nowy początek, inni obawiają się kontrowersji z powodu rodzinnych więzów. Agnes i Paweł nie są biologicznym rodzeństwem, ale łączy ich wspólna siostra, Basia Rogowska. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej niż przyjaźń? To pytanie pozostaje otwarte, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. Na wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serii, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi? Serial na

0: W Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu. Rajcerz Siedmiu Królestw szykuje się na drugi sezon, który ma zadebiutować w pierwszej połowie 2027 roku. Ekipa filmowa przeniosła się z Irlandii Północnej do Hiszpanii, by uchwycić sceny suszy na Gran Canaria. Jednak niespodziewane ulewy opóźniły pracę. Showrunner Ira Parker zdradził, że sezon będzie pełen niespodzianek, nawet dla zagorzałych fanów książek George'a R.R. Martina. Autor dostarczył niepublikowane wcześniej materiały, które wzbogacą fabułę. Parker planuje 5 sezonów serialu, a potem przerwę, by Dexter Sol Ansel mógł dorosnąć do roli starszego jaja. HBO nie jest do końca przekonane do tego pomysłu, ale Parker jest zdeterminowany, by utrzymać aktora w roli. Rancho Datonów to spin-off popularnego serialu Yellowstone, który wzbudził mieszane emocje. Ed Harris, wcielający się w rolę Everetta McKinney'a, wyraził swoje niezadowolenie z powodu ograniczonego czasu ekranowego i wycięcia niektórych scen. Aktor poczuł się oszukany przez twórców, co doprowadziło go do rozważania zerwania umowy. Szczególnie rozczarowała go scena w barze, która została skrócona. Mimo to, zdjęcia do drugiego sezonu mają ruszyć w połowie stycznia, a premiera nowych odcinków planowana jest na drugą połowę 2027 roku. Harris ma mieć w nim więcej do roboty, co może przynieść nowe emocje dla fanów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1007 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 26 stopni i małe zachmurzenie. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże. Europa zmaga się z falą pożarów, które zagrażają wielkim miastom. W Hiszpanii ogłoszono stan wyjątkowy w regionie Madrytu, a ewakuowano już ponad 10 tysięcy osób. We Francji z domów i miejsc wypoczynku wyjechało 43 tysiące ludzi. Oba kraje zwróciły się do Unii Europejskiej o pomoc w walce z żywiołem.
2: Tragiczny wypadek nad rzeką Scioto w Ohio. 5 wędkarzy utonęło, próbując ratować siebie nawzajem. Na brzegu pozostały ich dzieci, które szukały pomocy. Amerykańskie służby potwierdziły, że 4 ofiary to obywatele Hondurasu. Śledztwo w tej sprawie trwa. Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej.
0: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
2: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
0: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
2: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Aby ogórki kiszone były chrupiące i pełne smaku, kluczowe jest odpowiednie ułożenie przypraw w słoiku. Na dnie umieszczamy czosnek, chrzan, koper i przyprawy, a następnie ciasno układamy ogórki. Całość zalewamy przestudzoną solanką, co zapewnia idealny smak. Po kilku dniach w temperaturze pokojowej przetwory przenosimy do chłodniejszego miejsca, gdzie nabierają pełni smaku.
0: Już w nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas maksimum aktywności roju Perseidów. To jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych, podczas którego można zobaczyć nawet do 100 spadających gwiazd na godzinę. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto znaleźć ciemne miejsce z dala od miejskich świateł. Najlepszy czas na obserwację to godziny po północy, gdy radiant roju jest wysoko nad horyzontem. Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ed Harris, znany z roli Everetta McKinneya w Ranczu Datonów, nie kryje swojego rozczarowania pracą przy tej produkcji. Aktor poczuł się oszukany, gdy jego postać została zepchnięta na dalszy plan, a kluczowa scena z jego udziałem wylądowała na podłodze montażowej. Harris nie przebierał w słowach, wyrażając swoją frustrację i grożąc rozwiązaniem kontraktu. Czy zobaczymy go w kolejnym sezonie? Czas pokaże, ale na razie fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo premiera planowana jest dopiero na drugą połowę 2027 roku. Ilona Ostrowska wraca jako Lucy w 11 sezonie Rancha, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Aktorka przyznaje, że początkowy sukces serialu był dla niej jak grom z jasnego nieba, a teraz nie dziwi się, że fani znów szykują się na oblężenie. Nowy sezon ma przynieść wiele niespodzianek, a premierę zaplanowano na jesień tego roku. Ciekawe, czy tym razem fani ograniczą się do kwiatów i pendrive'ów z wierszami, czy może wymyślą coś jeszcze bardziej kreatywnego.
2: Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025, już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie. Wielkie emocje na horyzoncie, bo już za chwilę startuje festiwal Piękna z galą Miss Supranational 2026 na czele. 67 uczestniczek z całego świata, w tym nasza Oliwia Mikulska, powalczy o prestiżową koronę. Choć Oliwia nie jest w gronie faworytek, to kto wie, może zaskoczy wszystkich i pokaże, że Polska to nie tylko kraj pierogów i żubrówki. Faworytki? Czeszka, Indonezyjka, Hiszpanka. Ale przecież w konkursach piękności wszystko może się zdarzyć.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Andrzej Łapicki, legenda polskiego teatru, postanowił na starość zrobić coś, co wielu uznało za skandal. Ożenił się z 25-letnią teatrolożką, Kamilą Mścichowską. Polska patrzyła z niedowierzaniem, a media miały używanie. Dla Łapickiego to nie był kaprys, ale bunt przeciwko starości. Chciał pokazać, że życie nie kończy się na jubileuszach i laurkach, a miłość nie zna metryki. Jednak ta historia, pełna plotek i kontrowersji, przypomina, że czasem ostatni akt życia może być bardziej burzliwy niż elegancki ukłon. Ach, Zostać Miss, serial, który w 2001 roku podbił serca Polaków, a może raczej ich poczucie humoru. Kto by pomyślał, że konkurs piękności może być tak pełen absurdów i kontrowersji? Odważne sceny, nagość i przedmiotowe traktowanie kobiet. To wszystko w imię komedii. Choć sequel próbował dorównać pierwszej części, to jednak nie udało się powtórzyć sukcesu. Po ponad 20 latach bohaterowie przeszli metamorfozy, w które trudno uwierzyć. Ale czy to naprawdę aż tak ważne?
1: Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia. Maximilian Seweryn, syn znanego aktora Andrzeja Seweryna, zaskoczył wszystkich swoim wyznaniem. Okazuje się, że nie mówi po polsku, mimo że kiedyś znał ten język. Jak sam przyznaje, w dzieciństwie postanowił, że nie chce już mówić w języku ojca, a rodzice to zaakceptowali. Teraz, po latach, młody Seweryn odkrywa na nowo polski alfabet, ucząc się go od podstaw, jakby to była jakaś egzotyczna tajemnica.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ilona Krawczyńska, gwiazda Polsatu, nie przestaje zaskakiwać swoją wyrozumiałością dla uczestników Farmy. W najnowszym sezonie, który rusza wiosną 2027, modelka przyznaje, że niejednokrotnie była zaskoczona sytuacjami na planie. Zabawne, jak widzowie potrafią krytykować uczestników, zapominając o własnych wybuchach złości na co dzień. Krawczyńska podkreśla, że program to prawdziwa szkoła życia, a emocje uczestników są jak najbardziej zrozumiałe.
1: Bono, lider U2, w latach 90. postanowił zagrać w teatrze absurdu, wcielając się w postać The Fly, by zdemaskować mit gwiazdy rocka. Z wielkimi okularami muchami i cynicznym uśmiechem dzwonił do Białego Domu, zamawiając pizzę, a jednocześnie rzucał gorzkie prawdy o swoim rozdwojonym życiu. Z jednej strony był bogiem stadionów, z drugiej człowiekiem z sumieniem, który po koncertach w Etiopii próbował zmieniać świat. Czy to zbawca w skórze, czy diabeł z różańcem? Świat do dziś nie wie, jak go traktować. Richie Blackmore, znany z ciętego języka, tym razem zaskoczył wszystkich, chwaląc Randy'ego Rhoadsa. Stwierdził, że Rhoads wyprzedzał swoje czasy, co w ustach byłego członka Deep Purple brzmi jak najwyższy komplement. Rhoads, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej w wieku zaledwie 25 lat, może doczekać się pomnika w swoim rodzinnym mieście. Petycja w tej sprawie zebrała już ponad 6 tysięcy podpisów, a projekt zakłada imponującą statuę otoczoną wodą i ławkami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1010 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Tarchominie doszło do tragicznego morderstwa. W mieszkaniu przy ulicy Odkrytej znaleziono ciało kobiety, a podejrzanym o zbrodnię był jej mąż, Tomasz H., który zniknął bez śladu. Po kilku dniach poszukiwań jego ciało odnaleziono w lesie w powiecie leżajskim, 300 km od miejsca zbrodni. Policja potwierdziła jego tożsamość. Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii. Ksiądz Rafał Główczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. W Tatrach panują zimowe warunki, mimo że mamy środek lata. Ratownicy TOPR apelują o unikanie górskich wypraw z powodu śniegu i słabej widoczności. Tymczasem we wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero pod koniec tygodnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni, 4-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. W ośrodku nadmorskim odbyły się animacje i zabawy na świeżym powietrzu. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w rozbrajaniu sejfu czy wyścigach w workach jutowych. Na miejscu dostępne były także strefy relaksu, w tym spa i sauny. Ośrodek oferuje również bezpośrednie wyjście na plażę. Szczecińska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o włamania. Złodzieje próbowali ukryć twarze za pomocą pokrowców na zagłówki samochodowe, co nie uchroniło ich przed aresztowaniem. Funkcjonariusze odzyskali skradzione telefony, gotówkę i alkohol. Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie tymczasowym dla podejrzanych. W niedzielę w Pęzinie koło Stargardu odbędzie się wielkie otwarcie labiryntu w kukurydzy, który w tym roku przybrał kształt gigantycznej dyni. Od godziny 12 do 19 będzie można spróbować swoich sił w grze terenowej z wyjątkową nagrodą główną. Weekendem we spa dla dwóch osób. Pierwsze 100 osób wejdzie za darmo i otrzyma ciepłą bułkę z kiełbaską. Na miejscu będzie można także spróbować tradycyjnych przysmaków przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Dobrzany.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze ekspresowej S3 koło Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do tragedii. Policja szybko zidentyfikowała sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów na drogach.
1: Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem. W hotelu Gołębiewski w Pobierowie działa Smakolandia, jedyna w Polsce restauracja stworzona wyłącznie dla dzieci. Młodzi goście mogą tu samodzielnie wybierać posiłki dzięki specjalnie dostosowanej przestrzeni. Smakolandia jest częścią rozbudowanej strefy atrakcji, w której dzieci mogą korzystać z wielu zajęć i zabaw. Hotel cieszy się dużym zainteresowaniem, przyciągając rodziny z całego kraju. Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Wiednia zyskują na popularności. Od końca 2025 roku siatka połączeń do Austrii jest wyjątkowo atrakcyjna, a podróż z Wrocławia do Wiednia zajmuje nieco ponad 5,5 godziny. Mimo że stan polskich wagonów pozostawia wiele do życzenia, sama podróż jest wygodna, a widoki za oknem wynagradzają wszelkie niedogodności. Wiedeń zachwyca czystością, nowoczesnością i darmowymi atrakcjami, jak choćby ogrody pałacu Schönbrunn.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Starym Zamku w gminie Sobótka wybuchł pożar hali magazynowej, w której płoną wióry tytanu. Intensywne zadymienie skłoniło władze do apelowania o ostrożność i unikanie kontaktu z zanieczyszczonym powietrzem. Mieszkańcy proszeni są o nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Akcja gaśnicza może powodować chwilowe problemy z ciśnieniem wody. Służby na bieżąco monitorują sytuację.
1: W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutu. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły dwa niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1010 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 21 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia termometry ukażą 26 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Letnie ciepło dziś pełne, dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na rynku paliw w Polsce obserwujemy znaczące podwyżki cen oleju napędowego, szczególnie w rafineriach Orlen. Cena diesla wzrosła o 47 zł na metrze sześciennym, co oznacza niemal 5 groszy więcej na litrze w ciągu doby. Tymczasem ceny benzyny PB95 pozostają niemal bez zmian, a PB98 zanotowała spadek o 39 zł na metrze sześciennym. Orlen oferuje najniższe ceny wśród głównych dostawców, ale kierowcy muszą przygotować się na wyższe rachunki na stacjach. Wzrost cen ropy i silny dolar dodatkowo wpływają na sytuację na rynku paliw.
2: Od 23 lipca PKP Intercity wprowadziło jedną stawkę za przewóz bagażu, rowerów i psów. Wynosi ona teraz niecałe 12 zł za każdy z tych dodatków. To dobra wiadomość dla właścicieli psów, bo opłata spadła z ponad 15 zł. Jednak pasażerowie z bagażem i rowerami zapłacą więcej. Przewóz bagażu zdrożał z ponad 5 zł na niecałe 12 zł, a rowerów z ponad 9 zł. Przewoźnik przypomina o konieczności zakupu biletu przed podróżą, aby uniknąć dodatkowej opłaty pokładowej w wysokości 20 zł.
1: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę o sztucznej inteligencji, wprowadzającą w Polsce szczegółowe regulacje. Powstanie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie kontrolować firmy i wydawać zezwolenia dla systemów wysokiego ryzyka. Ustawa ma na celu uporządkowanie rynku AI, wspieranie innowacji oraz ochronę przed zagrożeniami, takimi jak deepfake czy kradzież tożsamości. Dla obywateli oznacza to większą ochronę i możliwość składania skarg, a dla firm nowe obowiązki. Pełne wdrożenie unijnych przepisów AI Act w Polsce planowane jest do 2027 roku.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rynek taksówek w Polsce przechodzi ogromne zmiany. W pierwszym półroczu 2026 roku zniknęło aż 1200 firm taksówkarskich. Tradycyjne korporacje nie wytrzymują konkurencji z cyfrowymi platformami, jak Uber czy Bolt. Jednak to nie one, a partnerzy flotowi, tacy jak Natviol czy Avalon, stają się największymi graczami na rynku. Zatrudniają kierowców i czerpią zyski, podczas gdy globalne aplikacje oferują pasażerom wygodę i elastyczność. Ta rewolucja zmienia polskie ulice na stałe.
2: Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic złożyła interpelację do Ministerstwa Rolnictwa, domagając się zmian w przepisach dotyczących etykietowania alkoholu. Obecnie napoje alkoholowe w Polsce nie muszą zawierać informacji o składzie, kaloryczności ani wartościach odżywczych. Kucharska-Dziedzic podkreśla, że brak tych danych ogranicza prawa konsumentów. Problem dotyczy także piw bezalkoholowych, które często nie mają pełnych informacji na etykietach. Posłanka pyta ministerstwo o możliwość wprowadzenia nowych regulacji, które zapewnią konsumentom dostęp do istotnych informacji o produktach. Na odpowiedź resortu trzeba jeszcze poczekać. Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija. Korea Aerospace Industries chce wziąć udział w brytyjskim programie wymiany samolotów Hawk. Proponują RAF-owi model TF-50, który jest zaawansowanym odrzutowym samolotem szkolnym. TF-50 może służyć zarówno do szkolenia pilotów myśliwców, jak i w zespole pokazowym Red Arrows. Brytyjski przegląd obronny z 2025 roku zalecił zastąpienie obecnych samolotów Hawk nowym systemem szkolnym. Koreańczycy podkreślają, że ich oferta opiera się na sprawdzonej konstrukcji, ale konkurencja ma silne argumenty przemysłowe. Polska Polska, jako użytkownik FA50, może być dodatkowym atutem koreańskiej propozycji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji ranych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1010 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 24 stopnie, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy także 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. To serial, który nie przestaje zaskakiwać. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, są jedną z najgorętszych par w rodzinie Mostowiaków. Iwona Reisner, która dołączyła do obsady 3 lata temu, zyskała sympatię widzów dzięki swojej autentyczności. Prywatnie aktorka jest szczęśliwą żoną i matką 2 dzieci. Jej mąż, Andrzej, nie jest zazdrosny o sceny miłosne, które gra na ekranie. Reisner podkreśla, że jej rodzina daje jej ogromną siłę i wsparcie. Przed rolą w M jak miłość była pogodynką i prowadziła programy telewizyjne. Teraz cieszy się z sukcesu, jaki przyniosła jej rola Doroty. Na wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serialu, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi?
0: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Rancho powraca z nowym sezonem i niespodzianką dla fanów. Jesienią na ekranach pojawi się Dorotka, córka Lucy i Kusego, ale w zupełnie nowej odsłonie. W tej roli zobaczymy Karolinę Ludwiniak, która zastąpi bliźniaczki Wiktorię i Weronikę Kunka. Dorotka będzie teraz starsza, już po maturze, choć według fabuły powinna mieć 17 lat. To trzecia zmiana aktorki w tej roli, a Karolina Ludwiniak debiutuje w polskiej produkcji po doświadczeniach w anglojęzycznych filmach. Cezary Żak, odtwórca roli biskupa Kozioła, już pokazał na Instagramie, jak wygląda nowa Dorotka. Fani Rancha mogą spodziewać się emocjonujących zmian w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się

0: Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
0: Rancho powraca z nowymi emocjami, a w centrum uwagi znów znajdzie się Krystyna Więcławska, grana przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Zdjęcia z planu 11 sezonu pokazują ją w towarzystwie policjantki Franceschi, co wzbudziło falę spekulacji. Czyżby nad Wilkowyjami zbierały się ciemne chmury? Powrót Piotra Kozioła, byłego włodarza, może wprowadzić nowe napięcia w relacjach z obecną panią wójt. Więcławska, znana z nieustępliwości i stanowczości, nie zamierza oddać władzy bez walki. Jej silna pozycja w Wilkowyjach jest niezaprzeczalna, a nadchodzące odcinki mogą przynieść jej nowe wyzwania. Jesienią widzowie przekonają się, jak potoczą się losy tej charyzmatycznej postaci.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1007 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 26 stopni i małe zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego 3 nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
3: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
3: Fasolka szparagowa to jeden z ulubionych letnich przysmaków. Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowej żywności, radzi, by odcinać tylko twardą końcówkę strączka, pozostawiając cienki ogonek. Młode strączki gotujemy około 10 minut w osolonej wodzie z dodatkiem cukru, by zachować ich smak i sprężystość.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza, a dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu. Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotykowe w miejscowości Lebiedzie. Zabezpieczono prawie 163 kg klofedronu oraz 388 litrów półproduktów. Zatrzymano 4 osoby, z których 2 usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
2: Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
3: W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano 2 mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków, orła, wróbla, papugę lub sikorkę, można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację. Wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność. A sikorka spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą.
2: W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
3: Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych, jak jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
3: Były wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk, zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 21 stopni w Krakowie. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 2 metry na sekundę. W Szczecinie zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po dekadzie przerwy Rancho wraca na ekrany z nowym sezonem, a w obsadzie pojawi się Michał Królikowski, bratanek nieodżałowanego Pawła Królikowskiego. Młody aktor wcieli się w rolę funkcjonariusza SOP, chroniącego prezydenta Pawła Kozioła. Twórcy obiecują, że mimo braku Kusego i Japycza, nie pożegnamy się z tymi postaciami na dobre. Ciekawe, jak scenarzyści wybrną z tej zagadki. Polsat zaskakuje i wprowadza nową gwiazdę na parkiet Tańca z Gwiazdami. Kacper Rutka, młody talent z dolnośląskiego Strzegomia, który już jako dziecko zdobywał mistrzowskie tytuły, teraz zatańczy przed milionami widzów. Choć jeszcze nie wiadomo, z kim wystąpi, jedno jest pewne. Jego taneczne umiejętności będą błyszczeć jak nigdy dotąd. Ciekawe, czy jego partnerka nadąży za tym tempem?
2: Robert Wolański zdecydował się sprzedać posiadłość, która była symbolem życiowej przemiany jego zmarłej żony, Agnieszki Maciąg. Dom w Górach Złotych, pełen wspomnień i emocji, trafił na sprzedaż. Ale nie szukajcie go na popularnych portalach. To transakcja off-market, dostępna tylko dla wybranych. Ponad 8 hektarów z prywatnym lasem, wzgórzem i potokiem czeka na nowego właściciela, który doceni luksus i spokój tego miejsca. Ciekawe, kto będzie miał szczęście zamieszkać w tej bajkowej rezydencji, z dala od fleszy i miejskiego zgiełku. W nowojorskiej dzielnicy Queens doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła światem filmowym. 34-letnia Mary Kate Golding, znana scenografka, została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu, a jej mąż, Joseph Azzaretto, podejrzewany o zabójstwo, popełnił samobójstwo. Para osierociła 11-miesięcznego synka, który na szczęście jest cały i zdrowy. Sąsiedzi wspominają Azzaretto jako człowieka pełnego gniewu, co tylko dodaje dramatyzmu tej smutnej historii.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Pola Wiśniewska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że ich 5-letni syn Falko w poszukiwaniu kontaktu z tatą coraz częściej prosi o piosenki ich troje. Tymczasem Michał już zdążył związać się z Mandaryną, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Pola, mimo trudnych chwil, nie zamyka się na nową miłość, choć o ponownym macierzyństwie nie chce słyszeć. Cóż, życie celebrytów potrafi być bardziej zawiłe niż niejedna telenowela.
2: Łapa Chapa, rosyjska influencerka znana z kontrowersyjnych wybryków, zmarła nagle w swoim domu. Jej szokujące filmy, w których całowała przypadkowych bezdomnych, budziły oburzenie na całym świecie. Okoliczności jej śmierci pozostają tajemnicą, choć mówi się o przedawkowaniu nielegalnych substancji. Pogrzeb odbył się w obwodzie leningradzkim, a internet wciąż huczy od spekulacji.
1: Roxana Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem 21-letnia gwiazda postanowiła połączyć duchowość z Dzikim Zachodem, prezentując się jako zmysłowa kowbojka w najnowszej sesji dla magazynu Viva. Zdjęcie topless, na którym wokalistka zasłania się jedynie włosami i dłońmi, wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci nie szczędzą komplementów, a wśród zachwyconych znalazły się takie gwiazdy jak Patrycja Kazadi czy Julia Wieniawa. Cóż, duchowość i show biznes to jednak zgrany duet.
2: Wieczór Dobrych Mocy 2026 w teatrze. Kamienica przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Michał Wiśniewski, mimo medialnych zawirowań z Mandaryną, znalazł czas na pozowanie z modelkami, a Jacek Rozenek dumnie prezentował się z młodszą żoną. Wszystko to w imię szczytnego celu, terapeutycznego rejsu po Mazurach dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Cóż, kto by pomyślał, że gwiazdy potrafią być tak dobroduszne?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie czeka na emeryturę z ZUS-u, ponieważ woli inwestować w nieruchomości. Zamiast liczyć na państwowe wsparcie, buduje swoją finansową fortecę z mieszkań i ziemi. A kiedy nie zajmuje się inwestycjami, oddaje się swojej pasji do starych samochodów, które według niego pachną lepiej niż nowe. Wygląda na to, że Kupicha nie tylko śpiewa o uczuciach, ale też dobrze wie, jak zadbać o przyszłość. Bracia Davisowie z legendarnej grupy The Kings zakopali topór wojenny. Czyżby nadchodził czas na wielki powrót po 3 dekadach ciszy? Dave Davis w wywiadzie dla The Times stwierdził, że nigdy nie mów nigdy, co daje fanom nadzieję na reaktywację zespołu. W szufladzie czeka około 20 niepublikowanych utworów, więc może czas odkurzyć gitarę i wrócić na scenę. Diamond Head, legenda brytyjskiego heavy metalu, postanowiła zrobić sobie przerwę. Wszystko przez Briana Tatlera, który od 3 lat jest zajęty graniem z Saxon. Fani mieli nadzieję, że uda mu się pogodzić obie pasje, ale niestety rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Teraz pozostaje tylko czekać na odpowiednie okienko w jego napiętym grafiku. Cóż, przynajmniej Metallica nadal gra ich kawałki, więc tantiemy płyną szerokim strumieniem. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Thorogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 21 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz niewielkie zachmurzenie. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała. Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach. Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana. Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali 3 mężczyzn, którzy 20 lipca zaatakowali inną osobę w lokalu gastronomicznym. Funkcjonariusze, patrolując miasto, zauważyli zdarzenie i natychmiast interweniowali, zapobiegając dalszej przemocy. Jeden z napastników trafił do aresztu, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
2: Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-latka, który 21 lipca potrącił pieszego na przejściu. Mężczyzna prowadził auto mimo 2 zakazów prowadzenia pojazdów. Senior z obrażeniami trafił do szpitala, a kierowca sam zgłosił się na policję. Przez najbliższe 2 miesiące młody mieszkaniec Rzeszowa pozostanie w areszcie, czekając na dalsze decyzje sądu. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
1: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1010 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 25 stopni i małe zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
2: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce. Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
1: Argentyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią po dogrywce, nie broniąc tym samym tytułu mistrza. Kibice Albicelestes nie mogą się z tym pogodzić i domagają się powtórki meczu, twierdząc, że sędzia Slavko Vincic był skorumpowany. Petycja w tej sprawie zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Oskarżenia nie są jednak poparte twardymi dowodami, a w trakcie meczu arbiter miał faworyzować Argentyńczyków.
2: Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na Mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
1: Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki sukcesom sportowym i kontraktom reklamowym, planuje ślub z Aleksandrem Gilkesem. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
2: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami. Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny nokaut w siódmej rundzie podczas kameralnej gali w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a walka była traktowana jako jego bezpieczny powrót na ring. Pojedynek odbył się bez publiczności i transmisji na żywo, a zebrane fundusze wesprą tajskie dzieci z biednych rodzin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1010 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 23 stopnie, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 23 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysię, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Agnes i Paweł będą coraz częściej spędzać czas razem, opiekując się małym Antosiem. Ich bliskość wzbudza mieszane uczucia wśród fanów. Niektórzy widzą w tym szansę na nowy początek, inni obawiają się kontrowersji z powodu rodzinnych więzów. Agnes i Paweł nie są biologicznym rodzeństwem, ale łączy ich wspólna siostra, Basia Rogowdu rodzinnych więzów. Agnes i

0: ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi?
1: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu 2 kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu. Rajcerz Siedmiu Królestw szykuje się na 2 sezon, który ma zadebiutować w pierwszej połowie 2027 roku. Ekipa filmowa przeniosła się z Irlandii Północnej do Hiszpanii, by uchwycić sceny suszy na Gran Canaria. Jednak niespodziewane ulewy opóźniły pracę. Showrunner Ira Parker zdradził, że sezon będzie pełen niespodzianek, nawet dla zagorzałych fanów książek George'a R.R. Martina. Autor dostarczył niepublikowane wcześniej materiały, które wzbogacą fabułę. Parker planuje 5 sezonów serialu, a potem przerwę, by Dexter Sol Ansel mógł dorosnąć do roli starszego jaja. HBO nie jest do końca przekonane do tego pomysłu, ale Parker jest zdeterminowany, by utrzymać aktora w roli. Rancho Datonów to spin-off popularnego serialu Yellowstone, który wzbudził mieszane emocje. Ed Harris, wcielający się w rolę Everetta McKinneya, wyraził swoje niezadowolenie z powodu ograniczonego czasu ekranowego i wycięcia niektórych scen. Aktor poczuł się oszukany przez twórców, co doprowadziło go do rozważania zerwania umowy. Szczególnie rozczarowała go scena w barze, która została skrócona. Mimo to, zdjęcia do 2 sezonu mają ruszyć w połowie stycznia, a premiera nowych odcinków planowana jest na 2 połowę 2027 roku. Harris ma mieć w nim więcej do roboty, co może przynieść nowe emocje dla fanów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1007 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 24 stopnie i małe zachmurzenie. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa

0: Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże. Europa zmaga się z falą pożarów, które zagrażają wielkim miastom. W Hiszpanii ogłoszono stan wyjątkowy w regionie Madrytu, a ewakuowano już ponad 10 tysięcy osób. We Francji z domów i miejsc wypoczynku wyjechało 43 tysiące ludzi. Oba kraje zwróciły się do Unii Europejskiej o pomoc w walce z żywiołem.
3: Tragiczny wypadek nad rzeką Scioto w Ohio. 5 wędkarzy utonęło, próbując ratować siebie nawzajem. Na brzegu pozostały ich dzieci, które szukały pomocy. Amerykańskie służby potwierdziły, że 4 ofiary to obywatele Hondurasu. Śledztwo w tej sprawie trwa. Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej.
2: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
3: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
2: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
3: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Aby ogórki kiszone były chrupiące i pełne smaku, kluczowe jest odpowiednie ułożenie przypraw w słoiku. Na dnie umieszczamy czosnek, chrzan, koper i przyprawy, a następnie ciasno układamy ogórki. Całość zalewamy przestudzoną solanką, co zapewnia idealny smak. Po kilku dniach w temperaturze pokojowej przetwory przenosimy do chłodniejszego miejsca, gdzie nabierają pełni smaku.
2: Już w nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas maksimum aktywności roju Perseidów. To jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych, podczas którego można zobaczyć nawet do 100 spadających gwiazd na godzinę. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto znaleźć ciemne miejsce z dala od miejskich świateł. Najlepszy czas na obserwację to godziny po północy, gdy radiant roju jest wysoko nad horyzontem. Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc.
3: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsze prognozy wskazują na małe zachmurzenie nad Polską. W Krakowie termometry wskażą 19 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Szczecinie zaś możemy liczyć na 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni z prędkością do 2 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Ed Harris, znany z roli Everetta McKinneya w Ranczu Daytonów, nie kryje swojego rozczarowania pracą przy tej produkcji. Aktor poczuł się oszukany, gdy jego postać została zepchnięta na dalszy plan, a kluczowa scena z jego udziałem wylądowała na podłodze montażowej. Harris nie przebierał w słowach, wyrażając swoją frustrację i grożąc rozwiązaniem kontraktu. Czy zobaczymy go w kolejnym sezonie? Czas pokaże, ale na razie fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo premiera planowana jest dopiero na drugą połowę 2027 roku. Ilona Ostrowska wraca jako Lucy w 11 sezonie Rancha, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Aktorka przyznaje, że początkowy sukces serialu był dla niej jak grom z jasnego nieba, a teraz nie dziwi się, że fani znów szykują się na oblężenie. Nowy sezon ma przynieść wiele niespodzianek, a premierę zaplanowano na jesień tego roku. Ciekawe, czy tym razem fani ograniczą się do kwiatów i pendrive'ów z wierszami, czy może wymyślą coś jeszcze bardziej kreatywnego.
3: Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025. Już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie. Wielkie emocje na horyzoncie, bo już za chwilę startuje festiwal piękna z galą Miss Supranational 2026 na czele. 67 uczestniczek z całego świata, w tym nasza Oliwia Mikulska, powalczy o prestiżową koronę. Choć Oliwia nie jest w gronie faworytek, to kto wie, może zaskoczy wszystkich i pokaże, że Polska to nie tylko kraj pierogów i żubrówki. Faworytki? Czeszka, Indonezyjka, Hiszpanka. Ale przecież w konkursach piękności wszystko może się zdarzyć.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Andrzej Łapicki, legenda polskiego teatru, postanowił na starość zrobić coś, co wielu uznało za skandal. Ożenił się z 25-letnią teatrolożką, Kamilą Mścichowską. Polska patrzyła z niedowierzaniem, a media miały używanie. Dla Łapickiego to nie był kaprys, ale bunt przeciwko starości. Chciał pokazać, że życie nie kończy się na jubileuszach i laurkach, a miłość nie zna metryki. Jednak ta historia, pełna plotek i kontrowersji, przypomina, że czasem ostatni akt życia może być bardziej burzliwy niż elegancki ukłon. Ach, Zostać Miss, serial, który w 2001 roku podbił serca Polaków, a może raczej ich poczucie humoru. Kto by pomyślał, że konkurs piękności może być tak pełen absurdów i kontrowersji? Odważne sceny, nagość i przedmiotowe traktowanie kobiet. To wszystko w imię komedii. Choć sequel próbował dorównać pierwszej części, to jednak nie udało się powtórzyć sukcesu. Po ponad 20 latach bohaterowie przeszli metamorfozy, w które trudno uwierzyć. Ale czy to naprawdę aż tak ważne?
2: Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia. Maximilian Seweryn, syn znanego aktora Andrzeja Seweryna, zaskoczył wszystkich swoim wyznaniem. Okazuje się, że nie mówi po polsku, mimo że kiedyś znał ten język. Jak sam przyznaje, w dzieciństwie postanowił, że nie chce już mówić w języku ojca, a rodzice to zaakceptowali. Teraz, po latach, młody Seweryn odkrywa na nowo polski alfabet, ucząc się go od podstaw, jakby to była jakaś egzotyczna tajemnica.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ilona Krawczyńska, gwiazda Polsatu, nie przestaje zaskakiwać swoją wyrozumiałością dla uczestników Farmy. W najnowszym sezonie, który rusza wiosną 2027, modelka przyznaje, że niejednokrotnie była zaskoczona sytuacjami na planie. Zabawne, jak widzowie potrafią krytykować uczestników, zapominając o własnych wybuchach złości na co dzień. Krawczyńska podkreśla, że program to prawdziwa szkoła życia, a emocje uczestników są jak najbardziej zrozumiałe.
2: Bono, lider U2, w latach 90. postanowił zagrać w teatrze absurdu, wcielając się w postać The Fly, by zdemaskować mit gwiazdy rocka. Z wielkimi okularami muchami i cynicznym uśmiechem dzwonił do Białego Domu, zamawiając pizzę, a jednocześnie rzucał gorzkie prawdy o swoim rozdwojonym życiu. Z jednej strony był bogiem stadionów, z drugiej człowiekiem z sumieniem, który po koncertach w Etiopii próbował zmieniać świat. Czy to zbawca w skórze, czy diabeł z różańcem? Świat do dziś nie wie, jak go traktować. Richie Blackmore, znany z ciętego języka, tym razem zaskoczył wszystkich, chwaląc Randy'ego Rhoadsa. Stwierdził, że Rhoads wyprzedzał swoje czasy, co w ustach byłego członka Deep Purple brzmi jak najwyższy komplement. Rhoads, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej w wieku zaledwie 25 lat, może doczekać się pomnika w swoim rodzinnym mieście. Petycja w tej sprawie zebrała już ponad 6 tysięcy podpisów, a projekt zakłada imponującą statuę otoczoną wodą i ławkami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Katowicach na ten moment obserwujemy małe zachmurzenie, a temperatura oscylować będzie w okolicach 18 stopni. Dla Torunia przewidywane jest dzisiaj niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. W Tatrach panują zimowe warunki, mimo że mamy środek lata. Ratownicy TOPR apelują o unikanie górskich wypraw z powodu śniegu i słabej widoczności. Tymczasem we wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero pod koniec tygodnia. Województwo śląskie było dziś miejscem dwóch groźnych wypadków podczas 82. rajdu Polski. W Jastrzębiu-Zdroju samochód załogi z numerem 44 uderzył w drzewo. Kierowca, uwolniony z pojazdu przez strażaków, został przekazany śmigłowcowi ratunkowemu. Kolejny incydent miał miejsce na odcinku specjalnym w Ochabach, gdzie rozbiła się załoga numer 9. Mimo przerw zawody wznowiono, korzystając z tras alternatywnych. W ośrodku nadmorskim odbyły się animacje i zabawy na świeżym powietrzu. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w rozbrajaniu sejfu czy wyścigach w workach jutowych. Na miejscu dostępne były także strefy relaksu, w tym spa i sauny. Ośrodek oferuje również bezpośrednie wyjście na plażę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na wybrzeżu trwa intensywne poszukiwanie pracowników. Restauracje, hotele i sklepy pilnie potrzebują rąk do pracy, a sytuację zmieniło otwarcie ogromnego kompleksu w Pobierowie. Najwięcej ofert dotyczy gastronomii, gdzie stawki wynoszą kilkanaście złotych za godzinę. Wzrosło też zapotrzebowanie na pracowników w e-commerce i magazynach. Szczecińska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o włamania. Złodzieje próbowali ukryć twarze za pomocą pokrowców na zagłówki samochodowe, co nie uchroniło ich przed aresztowaniem. Funkcjonariusze odzyskali skradzione telefony, gotówkę i alkohol. Sąd zdecydował o dwumiesięcznym areszcie tymczasowym dla podejrzanych. W niedzielę w Pęzinie koło Stargardu odbędzie się wielkie otwarcie labiryntów kukurydzy, który w tym roku przybrał kształt gigantycznej dyni. Od godziny 12 do 19 będzie można spróbować swoich sił w grze terenowej z wyjątkową nagrodą główną. Weekendem we spa dla dwóch osób. Pierwsze 100 osób wejdzie za darmo i otrzyma ciepłą bułkę z kiełbaską. Na miejscu będzie można także spróbować tradycyjnych przysmaków przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Dobrzany.
2: Na drodze ekspresowej S3 koło Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do tragedii. Policja szybko zidentyfikowała sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8000 zł oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów na drogach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem.
2: System kaucyjny w Polsce spotkał się z ostrą krytyką. Poseł Robert Dohan w interpelacji do ministra klimatu i środowiska określił go jako upokarzający i niepraktyczny. Polacy skarżą się na długie kolejki, zacinające się automaty i nieprzyjemny zapach w punktach zbiórki. Dohan podkreśla, że nowe przepisy zamiast ułatwiać życie, stały się dla obywateli codzienną udręką.
1: Urząd Skarbowy zajął konta Fundacji Niezależne Media, powiązanej z Telewizją Republika, żądając zwrotu ponad 6,5 miliona złotych. Jan Grabiec z Kancelarii Premiera poinformował, że dotacja z 2023 roku została przyznana bezprawnie. Prezes Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz, twierdzi, że działania fiskusa są bezprawne i zapowiada dalszą walkę. Sprawa dotyczy projektu Akademia Demokracji, który według fundacji został zrealizowany zgodnie z umową.
2: Mateusz Morawiecki wraz z 40 posłami opuścił Prawo i Sprawiedliwość, planując stworzenie nowego ugrupowania. To efekt konfliktu z Jarosławem Kaczyńskim, który oskarża Morawieckiego o próbę podziału partii. Klub PiS zmniejszył się do 146 członków, tracąc miano największego w Sejmie na rzecz Koalicji Obywatelskiej. Morawiecki szuka teraz sojuszników, wierząc w możliwość powrotu do władzy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Andrychowie odwołano spotkanie z Robertem Bąkiewiczem, które miało odbyć się w Domu Kultury. Instytucja rozwiązała umowę z posłem Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Krystianem, twierdząc, że nie poinformował o głównym gościu wydarzenia. Poseł zapowiada kroki prawne, podkreślając, że decyzja Domu Kultury to efekt nagonki. Nie wiadomo jeszcze, czy spotkanie zostanie przeniesione do innego miejsca. W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutu. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły dwa niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1010 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Światowe rynki wpadły w panikę po ataku jemeńskich rebeliantów Houthi na dwa saudyjskie tankowce. Cena ropy Brent przekroczyła $100 za baryłkę, co jest najwyższym poziomem od końca maja. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział zdecydowaną odpowiedź militarną, jeśli ataki się powtórzą. Teheran grozi odwetem na amerykańskiej infrastrukturze energetycznej. Eksperci ostrzegają, że dalsza eskalacja konfliktu może wpłynąć na ceny paliw na stacjach benzynowych. Unia Europejska już ostrzegła armatorów przed przepływaniem przez rejon Morza Czerwonego.
2: PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank PKO, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport oczekiwania versus rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia.
1: Dziś na rynku paliw w Polsce obserwujemy znaczące podwyżki cen oleju napędowego, szczególnie w rafineriach Orlen. Cena diesla wzrosła o 47 zł na metrze sześciennym, co oznacza niemal 5 groszy więcej na litrze w ciągu doby. Tymczasem ceny benzyny PB95 pozostają niemal bez zmian, a PB98 zanotowała spadek o 39 zł na metrze sześciennym. Orlen oferuje najniższe ceny wśród głównych dostawców, ale kierowcy muszą przygotować się na wyższe rachunki na stacjach. Wzrost cen ropy i silny dolar dodatkowo wpływają na sytuację na rynku paliw.
2: Sąd pracy w Żywcu uznał, że dyscyplinarne zwolnienie Jolanty Żołnierczyk z Kauflandu było bezprawne. Kasjerka została zwolniona 2 lata temu po zgłoszeniu dyskryminacji płacowej matek wracających z urlopów rodzicielskich. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a sieć handlowa czeka na pisemne uzasadnienie. Sprawa przyczyniła się do wprowadzenia nowych przepisów chroniących związkowców przed zwolnieniem do czasu prawomocnego wyroku. Wcześniej Kaufland został ukarany grzywną ponad 13 milionów złotych za błędne oznaczanie kraju pochodzenia owoców i warzyw.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Od 23 lipca PKP Intercity wprowadziło jedną stawkę za przewóz bagażu, rowerów i psów. Wynosi ona teraz niecałe 12 zł za każdy z tych dodatków. To dobra wiadomość dla właścicieli psów, bo opłata spadła z ponad 15 zł. Jednak pasażerowie z bagażem i rowerami zapłacą więcej. Przewóz bagażu zdrożał z ponad 5 zł na niecałe 12 zł, a rowerów z ponad 9 zł. Przewoźnik przypomina o konieczności zakupu biletu przed podróżą, aby uniknąć dodatkowej opłaty pokładowej w wysokości 20 zł.
1: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę o sztucznej inteligencji, wprowadzającą w Polsce szczegółowe regulacje. Powstanie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie kontrolować firmy i wydawać zezwolenia dla systemów wysokiego ryzyka. Ustawa ma na celu uporządkowanie rynku AI, wspieranie innowacji oraz ochronę przed zagrożeniami, takimi jak deepfake czy kradzież tożsamości. Dla obywateli oznacza to większą ochronę i możliwość składania skarg, a dla firm nowe obowiązki. Pełne wdrożenie unijnych przepisów AI Act w Polsce planowane jest do 2027 roku. Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji ranych. Obecnie MFU-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Także dla Warszawy termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. To serial, który nie przestaje zaskakiwać. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, są jedną z najgorętszych par w rodzinie Mostowiaków. Iwona Reisner, która dołączyła do obsady 3 lata temu, zyskała sympatię widzów dzięki swojej autentyczności. Prywatnie aktorka jest szczęśliwą żoną i matką 2 dzieci. Jej mąż, Andrzej, nie jest zazdrosny o sceny miłosne, które gra na ekranie. Reisner podkreśla, że jej rodzina daje jej ogromną siłę i wsparcie. Przed rolą w M jak miłość była pogodynką i prowadziła programy telewizyjne. Teraz cieszy się z sukcesu, jaki przyniosła jej rola Doroty. W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący moment. W 4260 odcinku, który zostanie wyemitowany w połowie sierpnia, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Maria Zięba umrze na pokładzie samolotu podczas powrotu z Hiszpanii. To wstrząsające wydarzenie odmieni życie Włodka, jej męża. Na scenę wkroczy nowa postać, Dorota Zakrzewska, grana przez Edytę Jungowską. Dorota pojawi się w samolocie i odegra kluczową rolę w życiu Włodka, przynosząc mu cenną pamiątkę po Marii. Jej obecność na pogrzebie i późniejsze wsparcie będą początkiem nowego rozdziału w życiu wdowca. Wątek Doroty obiecuje wiele wzruszeń i niespodzianek. Na Wspólnej, odcinek 4258, przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny, dzięki dziennikarskiemu śledztwu, zdobył dowody na przestępstwo.

0: Czasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Na planie 6. sezonu Farmy emocje sięgają zenitu. Siostry Krawczyńskie ujawniły, że pierwszy uczestnik ma już zapewnione miejsce w finale. To oznacza, że rywalizacja w telewizyjnym gospodarstwie wkracza w decydującą fazę. Pozostała trójka uczestników walczy teraz o dwa ostatnie miejsca w finale. Każdy pojedynek może zakończyć się eliminacją, więc napięcie rośnie. Nagrania są już na finiszu, a widzowie będą mogli śledzić te zmagania jesienią na antenie Polsatu. Produkcja obiecuje wiele niespodzianek i zmian w tej edycji. Kto ostatecznie sięgnie po zwycięstwo, dowiemy się już niebawem. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. Rancho powraca z nowymi emocjami, a w centrum uwagi znów znajdzie się Krystyna Więcławska, grana przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Zdjęcia z planu 11 sezonu pokazują ją w towarzystwie policjantki Franceschi, co wzbudziło falę spekulacji. Czyżby nad Wilkowyjami zbierały się ciemne chmury? Powrót Piotra Kozioła, byłego włodarza, może wprowadzić nowe napięcia w relacjach z obecną panią wuj. Więcławska, znana z nieustępliwości i stanowczości, nie zamierza oddać władzy bez walki. Jej silna pozycja w Wilkowyjach jest niezaprzeczalna, a nadchodzące odcinki mogą przynieść jej nowe wyzwania. Jesienią widzowie przekonają się, jak potoczą się losy tej charyzmatycznej postaci.
0: Rancho Datonów to spin-off popularnego serialu Yellowstone, który wzbudził mieszane emocje. Ed Harris, wcielający się w rolę Everetta McKinney'a, wyraził swoje niezadowolenie z powodu ograniczonego czasu ekranowego i wycięcia niektórych scen. Aktor poczuł się oszukany przez twórców, co doprowadziło go do rozważania zerwania umowy. Szczególnie rozczarowała go scena w barze, która została skrócona. Mimo to, zdjęcia do drugiego sezonu mają ruszyć w połowie stycznia, a premiera nowych odcinków planowana jest na drugą połowę 2027 roku. Harris ma mieć w nim więcej do roboty, co może przynieść nowe emocje dla fanów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1006 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki wraz z 40 posłami opuścił Prawo i Sprawiedliwość, planując stworzenie nowego ugrupowania. To efekt konfliktu z Jarosławem Kaczyńskim, który oskarża Morawieckiego o próbę podziału partii. Klub PiS zmniejszył się do 146 członków, tracąc miano największego w Sejmie na rzecz Koalicji Obywatelskiej. Morawiecki szuka teraz sojuszników, wierząc w możliwość powrotu do władzy. Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
3: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
3: Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza, a dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu. Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotykowe w miejscowości Lebiedzie. Zabezpieczono prawie 163 kg klofedronu oraz 388 litrów półproduktów. Zatrzymano 4 osoby, z których 2 usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
2: Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
3: W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano 2 mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania. Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą.
2: W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
3: Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
2: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
3: były wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kalifornii trwa prawdziwy dramat, który mógłby być scenariuszem thrillera. David Anthony Burke, znany jako D4VD, stoi przed sądem oskarżony o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura twierdzi, że muzyk zabił dziewczynę, by ukryć ich niedozwoloną relację. W tle tej makabrycznej historii przewija się hit Romantic Homicide, co dodaje całej sprawie jeszcze bardziej mrocznego wydźwięku. Czyżby kariera młodego artysty miała zakończyć się w cieniu więziennych murów? Polsat zaskakuje i wprowadza nową gwiazdę na parkiet Tańca z Gwiazdami. Kacper Rutka, młody talent z dolnośląskiego Strzegomia, który już jako dziecko zdobywał mistrzowskie tytuły, teraz zatańczy przed milionami widzów. Choć jeszcze nie wiadomo, z kim wystąpi, jedno jest pewne. Jego taneczne umiejętności będą błyszczeć jak nigdy dotąd. Ciekawe, czy jego partnerka nadąży za tym tempem?
2: Robert Wolański zdecydował się sprzedać posiadłość, która była symbolem życiowej przemiany jego zmarłej żony, Agnieszki Maciąg. Dom w Górach Złotych, pełen wspomnień i emocji, trafił na sprzedaż. Ale nie szukajcie go na popularnych portalach. To transakcja off-market, dostępna tylko dla wybranych. Ponad 8 hektarów z prywatnym lasem, wzgórzem i potokiem czeka na nowego właściciela, który doceni luksus i spokój tego miejsca. Ciekawe, kto będzie miał szczęście zamieszkać w tej bajkowej rezydencji, z dala od fleszy i miejskiego zgiełku.
1: Ola Wiśniewska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że ich 5-letni syn Falko w poszukiwaniu kontaktu z tatą coraz częściej prosi o piosenki Ich Troje. Tymczasem Michał już zdążył związać się z Mandaryną, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Ola, mimo trudnych chwil, nie zamyka się na nową miłość, choć o ponownym macierzyństwie nie chce słyszeć. Cóż, życie celebrytów potrafi być bardziej zawiłe niż niejedna telenowela.
2: Łapa Chapa, rosyjska influencerka znana z kontrowersyjnych wybryków, zmarła nagle w swoim domu. Jej szokujące filmy, w których całowała przypadkowych bezdomnych, budziły oburzenie na całym świecie. Okoliczności jej śmierci pozostają tajemnicą, choć mówi się o przedawkowaniu nielegalnych substancji. Pogrzeb odbył się w obwodzie leningradzkim, a internet wciąż huczy od spekulacji. Wieczór Dobrych Mocy 2026 w teatrze. Kamienica przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Michał Wiśniewski, mimo medialnych zawirowań z Mandaryną, znalazł czas na pozowanie z modelkami, a Jacek Rozenek dumnie prezentował się z młodszą żoną. Wszystko to w imię szczytnego celu, terapeutycznego rejsu po Mazurach dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Cóż, kto by pomyślał, że gwiazdy potrafią być tak dobroduszne?
1: Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie czeka na emeryturę z ZUS-u, ponieważ woli inwestować w nieruchomości. Zamiast liczyć na państwowe wsparcie, buduje swoją finansową fortecę z mieszkań i ziemi. A kiedy nie zajmuje się inwestycjami, oddaje się swojej pasji do starych samochodów, które według niego pachną lepiej niż nowe. Wygląda na to, że Kupicha nie tylko śpiewa o uczuciach, ale też dobrze wie, jak zadbać o przyszłość. Teresa Lipowska, niezłomna gwiazda M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin pojawiła się na planie, bo jak sama mówi, praca to jej życiowe paliwo. Od 2000 roku wciela się w postać Barbary Mostowiak i nie zamierza z tego rezygnować, dopóki starczy jej sił. Wygląda na to, że spokojna emerytura w fotelu to dla niej czysta abstrakcja.
2: Hollywood Vampires, czyli Alice Cooper, Joe Perry i Johnny Depp, znowu w trasie. Ta supergrupa, która nie jest tylko kaprysem celebrytów, zagra w Polsce 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Depp, który rzucił szkołę dla muzyki, teraz wymiata na gitarze, a publiczność po pierwszym szoku odkrywa, że to nie tylko gwiazda filmowa, ale i świetny muzyk. To będzie trzeci koncert zespołu w Polsce, a fani rocka już zacierają ręce.
1: Diamond Head, legenda brytyjskiego heavy metalu, postanowiła zrobić sobie przerwę. Wszystko przez Briana Tatlera, który od 3 lat jest zajęty graniem z sakson. Fani mieli nadzieję, że uda mu się pogodzić obie pasje, ale niestety rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Teraz pozostaje tylko czekać na odpowiednie okienko w jego napiętym grafiku. Cóż, przynajmniej Metallica nadal gra ich kawałki, więc tantiemy płyną szerokim strumieniem. Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Thorogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1009 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała. Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków. Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem. W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach. Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
1: Policjanci ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali 3 mężczyzn, którzy 20 lipca zaatakowali inną osobę w lokalu gastronomicznym. Funkcjonariusze, patrolując miasto, zauważyli zdarzenie i natychmiast interweniowali, zapobiegając dalszej przemocy. Jeden z napastników trafił do aresztu, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
2: Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-latka, który 21 lipca potrącił pieszego na przejściu. Mężczyzna prowadził auto mimo 2 zakazów prowadzenia pojazdów. Senior z obrażeniami trafił do szpitala, a kierowca sam zgłosił się na policję. Przez najbliższe 2 miesiące młody mieszkaniec Rzeszowa pozostanie w areszcie, czekając na dalsze decyzje sądu.
1: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1010 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce.
2: Legia Warszawa rozpoczęła sezon od dramatycznego zwycięstwa 1-0 nad Pogonią Szczecin. Decydującą bramkę w doliczonym czasie gry zdobył debiutujący Zoran Arsenić. Trener Marek Papszun podkreślał konsekwencje zespołu, ale zaznaczył, że wciąż jest wiele do poprawy. Mimo wygranej, Mileta Rajowicz nie wykorzystał swoich szans, co wymaga analizy przed kolejnymi meczami.
1: Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
2: Argentyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią po dogrywce, nie broniąc tym samym tytułu mistrza. Kibice Albicelestes nie mogą się z tym pogodzić i domagają się powtórki meczu, twierdząc, że sędzia Slavko Vincic był skorumpowany. Petycja w tej sprawie zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Oskarżenia nie są jednak poparte twardymi dowodami, a w trakcie meczu arbiter miał faworyzować Argentyńczyków.
1: Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, zajęła dopiero 10. miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Polka nie ukrywa rozczarowania, ale zapowiada analizę swojego występu. Tymczasem Michał Pasiut zdobył srebrny medal w K1, osiągając największy sukces w swojej karierze. Mistrzostwa te rozpoczynają cykl kwalifikacji do Igrzysk w Los Angeles 2028. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na Mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
2: Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki sukcesom sportowym i kontraktom reklamowym, planuje ślub z Aleksandrem Gilkesem. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
1: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny nokaut w siódmej rundzie podczas kameralnej gali w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a walka była traktowana jako jego bezpieczny powrót na ring. Pojedynek odbył się bez publiczności i transmisji na żywo, a zebrane fundusze wesprą tajskie dzieci z biednych rodzin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1009 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysię, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom. Na Wspólnej szykuje emocjonujący odcinek numer 4260, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. W tym odcinku widzowie będą świadkami dramatycznej śmierci Marii Zięby. Podczas powrotu z Hiszpanii do Polski na pokładzie samolotu Maria dostanie ataku serca podczas silnych turbulencji. Pomimo natychmiastowej reanimacji przez lekarkę, Maria umrze przed lądowaniem w Warszawie. To tragiczne wydarzenie będzie ogromnym wstrząsem dla jej męża Włodka, który z radością powrotu do kraju z ukochaną żoną w jednej chwili przejdzie do najgorszego koszmaru. Śmierć Marii, granej przez Bożenę Dykiel przez ponad 22 lata, zakończy jej wątek w serialu. Kolejne odcinki skupią się na żałobie Włodka i jego rodziny, którzy będą musieli zmierzyć się z tą bolesną stratą.
0: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Na planie 6 sezonu Farmy emocje sięgają zenitu. Siostry Krawczyńskie ujawniły, że pierwszy uczestnik ma już zapewnione miejsce w finale. To oznacza, że rywalizacja w telewizyjnym gospodarstwie wkracza w decydującą fazę. Pozostała trójka uczestników walczy teraz o 2 ostatnie miejsca w finale. Każdy pojedynek może zakończyć się eliminacją, więc napięcie rośnie. Nagrania są już na finiszu, a widzowie będą mogli śledzić te zmagania jesienią na antenie Polsatu. Produkcja obiecuje wiele niespodzianek i zmian w tej edycji. Kto ostatecznie sięgnie po zwycięstwo, dowiemy się już niebawem.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość. Rancho powraca z nowymi emocjami, a w centrum uwagi znów znajdzie się Krystyna Więcławska, grana przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Zdjęcia z planu 11 sezonu pokazują ją w towarzystwie policjantki Franceschi, co wzbudziło falę spekulacji. Czyżby nad Wilkowyjami zbierały się ciemne chmury? Powrót Piotra Kozioła, byłego włodarza, może wprowadzić nowe napięcia w relacjach z obecną panią wuj. Więcławska, znana z nieustępliwości i stanowczości, nie zamierza oddać władzy bez walki. Jej silna pozycja w Wilkowyjach jest niezaprzeczalna, a nadchodzące odcinki mogą przynieść jej nowe wyzwania. Jesienią widzowie przekonają się, jak potoczą się losy tej charyzmatycznej postaci. Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje fanów sięgają zenitu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, zdradziła, że nowe odcinki zaskoczą widzów. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo, że serial pojawi się na antenie Telewizji Polskiej tej jesieni. Ostrowska przyznała, że sukces Rancha był dla niej zaskoczeniem, a popularność serialu zmieniła jej życie. Aktorka wspomina, jak fani przynosili jej kwiaty i wiersze, a prywatność stała się luksusem. Teraz z pełną świadomością czeka na powrót serialu, który stał się fenomenem. Teraz z pełną

0: poezji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były premier Mateusz Morawiecki po rozstaniu z Prawem i Sprawiedliwością ostro skomentował sytuację w partii. W TV Republika stwierdził, że jedno zdrowe płuco zostało wycięte, odnosząc się do odejścia ponad 30 posłów. Morawiecki zaprzeczył też, jakoby był doradcą Donalda Tuska, podkreślając, że nigdy nie korzystano z jego rad w rządzie. Były premier skrytykował również strategię PiS, wskazując na błędne próby przejęcia elektoratu skrajnej prawicy.
3: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże. Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
2: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
3: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
2: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8000 zł oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aby ogórki kiszone były chrupiące i pełne smaku, kluczowe jest odpowiednie ułożenie przypraw w słoiku. Na dnie umieszczamy czosnek, chrzan, koper i przyprawy, a następnie ciasno układamy ogórki. Całość zalewamy przestudzoną solanką, co zapewnia idealny smak. Po kilku dniach w temperaturze pokojowej przetwory przenosimy do chłodniejszego miejsca, gdzie nabierają pełni smaku.
3: Już w nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas maksimum aktywności roju Perseidów. To jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych, podczas którego można zobaczyć nawet do 100 spadających gwiazd na godzinę. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto znaleźć ciemne miejsce z dala od miejskich świateł. Najlepszy czas na obserwację to godziny po północy, gdy radiant roju jest wysoko nad horyzontem. Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Kancelaria Senatu wydała ponad 20 000 zł na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Małgorzata. Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Środki te przeznaczono na przygotowanie wizerunkowe do wystąpień publicznych, co wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Internauta ujawnił szczegóły umowy z salonem Osman Atelier, co spotkało się z krytyką dotyczącą finansowania takich usług z budżetu państwa. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów regulujących wydatki publiczne na wizerunek polityków po objęciu urzędu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ed Harris, znany z roli Everetta McKinneya w Ranchu Daytonów, nie kryje swojego rozczarowania pracą przy tej produkcji. Aktor poczuł się oszukany, gdy jego postać została zepchnięta na dalszy plan, a kluczowa scena z jego udziałem wylądowała na podłodze montażowej. Harris nie przebierał w słowach, wyrażając swoją frustrację i grożąc rozwiązaniem kontraktu. Czy zobaczymy go w kolejnym sezonie? Czas pokaże, ale na razie fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo premiera planowana jest dopiero na drugą połowę 2027 roku. Ilona Ostrowska wraca jako Lucy w 11 sezonie Rancha, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Aktorka przyznaje, że początkowy sukces serialu był dla niej jak grom z jasnego nieba, a teraz nie dziwi się, że fani znów szykują się na oblężenie. Nowy sezon ma przynieść wiele niespodzianek, a premierę zaplanowano na jesień tego roku. Ciekawe, czy tym razem fani ograniczą się do kwiatów i pendrive'ów z wierszami, czy może wymyślą coś jeszcze bardziej kreatywnego.
2: Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025, już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie. Wielkie emocje na horyzoncie, bo już za chwilę startuje festiwal piękna z galą Miss Supranational 2026 na czele. 67 uczestniczek z całego świata, w tym nasza Oliwia Mikulska, powalczy o prestiżową koronę. Choć Oliwia nie jest w gronie faworytek, to kto wie, może zaskoczy wszystkich i pokaże, że Polska to nie tylko kraj pierogów i żubrówki. Faworytki? Czeszka, Indonezyjka, Hiszpanka. Ale przecież w konkursach piękności wszystko może się zdarzyć.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Andrzej Łapicki, legenda polskiego teatru, postanowił na starość zrobić coś, co wielu uznało za skandal. Ożenił się z 25-letnią teatrolożką, Kamilą Mścichowską. Polska patrzyła z niedowierzaniem, a media miały używanie. Dla Łapickiego to nie był kaprys, ale bunt przeciwko starości. Chciał pokazać, że życie nie kończy się na jubileuszach i laurkach, a miłość nie zna metryki. Jednak ta historia, pełna plotek i kontrowersji, przypomina, że czasem ostatni akt życia może być bardziej burzliwy niż elegancki ukłon. Ach, Zostać Miss. Serial, który w 2001 roku podbił serca Polaków, a może raczej ich poczucie humoru. Kto by pomyślał, że konkurs piękności może być tak pełen absurdów i kontrowersji? Odważne sceny, nagość i przedmiotowe traktowanie kobiet. To wszystko w imię komedii. Choć sequel próbował dorównać pierwszej części, to jednak nie udało się powtórzyć sukcesu. Po ponad 20 latach bohaterowie przeszli metamorfozy, w które trudno uwierzyć. Ale czy to naprawdę aż tak ważne?
1: Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia. Maximilian Seweryn, syn znanego aktora Andrzeja Seweryna, zaskoczył wszystkich swoim wyznaniem. Okazuje się, że nie mówi po polsku, mimo że kiedyś znał ten język. Jak sam przyznaje, w dzieciństwie postanowił, że nie chce już mówić w języku ojca, a rodzice to zaakceptowali. Teraz, po latach, młody Seweryn odkrywa na nowo polski alfabet, ucząc się go od podstaw, jakby to była jakaś egzotyczna tajemnica.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ilona Krawczyńska, gwiazda Polsatu, nie przestaje zaskakiwać swoją wyrozumiałością dla uczestników Farmy. W najnowszym sezonie, który rusza wiosną 2027, modelka przyznaje, że niejednokrotnie była zaskoczona sytuacjami na planie. Zabawne, jak widzowie potrafią krytykować uczestników, zapominając o własnych wybuchach złości na co dzień. Krawczyńska podkreśla, że program to prawdziwa szkoła życia, a emocje uczestników są jak najbardziej zrozumiałe.
1: Bono, lider U2, w latach 90. postanowił zagrać w teatrze absurdu, wcielając się w postać The Fly, by zdemaskować mit gwiazdy rocka. Z wielkimi okularami muchami i cynicznym uśmiechem dzwonił do Białego Domu, zamawiając pizzę, a jednocześnie rzucał gorzkie prawdy o swoim rozdwojonym życiu. Z jednej strony był bogiem stadionów, z drugiej człowiekiem z sumieniem, który po koncertach w Etiopii próbował zmieniać świat. Czy to zbawca w skórze, czy diabeł z różańcem? Świat do dziś nie wie, jak go traktować. Richie Blackmore, znany z ciętego języka, tym razem zaskoczył wszystkich, chwaląc Randy'ego Rhoadsa. Stwierdził, że Rhoads wyprzedzał swoje czasy, co w ustach byłego członka Deep Purple brzmi jak najwyższy komplement. Rhoads, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej w wieku zaledwie 25 lat, może doczekać się pomnika w swoim rodzinnym mieście. Petycja w tej sprawie zebrała już ponad 6 tysięcy podpisów, a projekt zakłada imponującą statuę otoczoną wodą i ławkami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył halę przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy.
2: Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia. Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Województwo śląskie było dziś miejscem dwóch groźnych wypadków podczas 82. rajdu Polski. W Jastrzębiu-Zdroju samochód załogi z numerem 44 uderzył w drzewo. Kierowca, uwolniony z pojazdu przez strażaków, został przekazany śmigłowcowi ratunkowemu. Kolejny incydent miał miejsce na odcinku specjalnym w Ochabach, gdzie rozbiła się załoga numer 9. Mimo przerw zawody wznowiono, korzystając z tras alternatywnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni, 4-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. W ośrodku nadmorskim odbyły się animacje i zabawy na świeżym powietrzu. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w rozbrajaniu sejfu czy wyścigach w workach jutowych. Na miejscu dostępne były także strefy relaksu, w tym spa i sauny. Ośrodek oferuje również bezpośrednie wyjście na plażę. Na wybrzeżu trwa intensywne poszukiwanie pracowników. Restauracje, hotele i sklepy pilnie potrzebują rąk do pracy, a sytuację zmieniło otwarcie ogromnego kompleksu w Pobierowie. Najwięcej ofert dotyczy gastronomii, gdzie stawki wynoszą kilkanaście złotych za godzinę. Wzrosło też zapotrzebowanie na pracowników w e-commerce i magazynach. Szczecińska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o włamania. Złodzieje próbowali ukryć twarze za pomocą pokrowców na zagłówki samochodowe, co nie uchroniło ich przed aresztowaniem. Funkcjonariusze odzyskali skradzione telefony, gotówkę i alkohol. Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie tymczasowym dla podejrzanych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W niedzielę w Pęzinie koło Stargardu odbędzie się wielkie otwarcie labiryntu w kukurydzy, który w tym roku przybrał kształt gigantycznej dyni. Od godziny 12 do 19 będzie można spróbować swoich sił w grze terenowej z wyjątkową nagrodą główną. Weekendem we spa dla dwóch osób. Pierwsze 100 osób wejdzie za darmo i otrzyma ciepłą bułkę z kiełbaską. Na miejscu będzie można także spróbować tradycyjnych przysmaków przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Dobrzany.
1: Na drodze ekspresowej S3 koło Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do tragedii. Policja szybko zidentyfikowała sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów na drogach.
2: Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Wiednia zyskują na popularności. Od końca 2025 roku siatka połączeń do Austrii jest wyjątkowo atrakcyjna, a podróż z Wrocławia do Wiednia zajmuje nieco ponad 5,5 godziny. Mimo że stan polskich wagonów pozostawia wiele do życzenia, sama podróż jest wygodna, a widoki za oknem wynagradzają wszelkie niedogodności. Wiedeń zachwyca czystością, nowoczesnością i darmowymi atrakcjami, jak choćby ogrody Pałacu Schönbrunn. W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutu. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły dwa niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz małe zachmurzenie. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank PKO, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport oczekiwania versus rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia. Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
2: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Polskie Meleksy z Mielca zdominowały transport na włoskich wyspach Stromboli i Panarei. Te niewielkie pojazdy elektryczne są podstawą lokalnego transportu, przewożąc turystów, bagaże i zaopatrzenie. Na wyspach, gdzie klasyczny ruch samochodowy jest niemożliwy, Meleksy pełnią rolę taksówek, pojazdów dostawczych i policyjnych. Ich zwrotność i brak emisji spalin sprawiają, że idealnie sprawdzają się na wąskich, stromych uliczkach. Historia Meleksa sięga lat 70., kiedy to zaczęto produkować je w Mielcu, a dziś są nieodłącznym elementem krajobrazu tych malowników. Wysp.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
2: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji rannych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
1: Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej Wschodniej między Rosją a Indiami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 22 stopnie, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury również 22 stopnie oraz umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysię, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom.
2: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie Nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić te informacje. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20:15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
1: Rancho powraca z nowymi emocjami, a w centrum uwagi znów znajdzie się Krystyna Więcławska, grana przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Zdjęcia z planu 11 sezonu pokazują ją w towarzystwie policjantki Franceschi, co wzbudziło falę spekulacji. Czyżby nad Wilkowyjami zbierały się ciemne chmury? Powrót Piotra Kozioła, byłego włodarza, może wprowadzić nowe napięcia w relacjach z obecną panią wuj. Więcławska, znana z nieustępliwości i stanowczości, nie zamierza oddać władzy bez walki. Jej silna pozycja w Wilkowyjach jest niezaprzeczalna, a nadchodzące odcinki mogą przynieść jej nowe wyzwania. Jesienią widzowie przekonają się, jak potoczą się losy tej charyzmatycznej postaci.
2: Rancho Datonów to spin-off popularnego serialu Yellowstone, który wzbudził mieszane emocje. Ed Harris, wcielający się w rolę Everetta McKinneya, wyraził swoje niezadowolenie z powodu ograniczonego czasu ekranowego i wycięcia niektórych scen. Aktor poczuł się oszukany przez twórców, co doprowadziło go do rozważania zerwania umowy. Szczególnie rozczarowała go scena w barze, która została skrócona. Mimo to, zdjęcia do drugiego sezonu mają ruszyć w połowie stycznia, a premiera nowych odcinków planowana jest na drugą połowę 2027 roku. Harris ma mieć w nim więcej do roboty, co może przynieść nowe emocje dla fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 19 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz małe zachmurzenie. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością,

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki wraz z 40 posłami opuścił Prawo i Sprawiedliwość, planując stworzenie nowego ugrupowania. To efekt konfliktu z Jarosławem Kaczyńskim, który oskarża Morawieckiego o próbę podziału partii. Klub PiS zmniejszył się do 146 członków, tracąc miano największego w Sejmie na rzecz Koalicji Obywatelskiej. Morawiecki szuka teraz sojuszników, wierząc w możliwość powrotu do władzy. Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
0: Europa zmaga się z falą pożarów, które zagrażają wielkim miastom. W Hiszpanii ogłoszono stan wyjątkowy w regionie Madrytu, a ewakuowano już ponad 10 tysięcy osób. We Francji z domów i miejsc wypoczynku wyjechało 43 tysiące ludzi. Oba kraje zwróciły się do Unii Europejskiej o pomoc w walce z żywiołem.
2: W Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy BRRT Act, który ma zatrzymać wycofywanie samolotów A-10 Thunderbolt II. Ustawa wymaga utrzymania co najmniej 126 maszyn do końca roku budżetowego 2033. Projekt zakłada, że redukcja floty będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu formalnie zatwierdzonego następcy. Inicjatywa ma na celu odwrócenie wcześniejszych decyzji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych dotyczących redukcji floty A-10.
0: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
0: Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza, a dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu.
2: Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano czterech mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
0: W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
2: W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
0: Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
2: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
0: Były wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk, zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kalifornii trwa prawdziwy dramat, który mógłby być scenariuszem thrillera. David Anthony Burke, znany jako D4VD, stoi przed sądem oskarżony o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura twierdzi, że muzyk zabił dziewczynę, by ukryć ich niedozwoloną relację. W tle tej makabrycznej historii przewija się hit Romantic Homicide, co dodaje całej sprawie jeszcze bardziej mrocznego wydźwięku. Czyżby kariera młodego artysty miała zakończyć się w cieniu więziennych murów?
2: Robert Wolański zdecydował się sprzedać posiadłość, która była symbolem życiowej przemiany jego zmarłej żony, Agnieszki Maciąg. Dom w Górach Złotych, pełen wspomnień i emocji, trafił na sprzedaż. Ale nie szukajcie go na popularnych portalach. To transakcja off-market, dostępna tylko dla wybranych. Ponad 8 hektarów z prywatnym lasem, wzgórzem i potokiem czeka na nowego właściciela, który doceni luksus i spokój tego miejsca. Ciekawe, kto będzie miał szczęście zamieszkać w tej bajkowej rezydencji, z dala od fleszy i miejskiego zgiełku.
1: Oskar Wojciechowski, znany biznesmen, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego w podcaście Macza Talks. Zdradził, że na alimenty dla swojej córki Hani przeznacza 20 tysięcy złotych miesięcznie, bo przecież lepiej kupić dom dla dziecka niż kolejne Lamborghini. Wspomniał też, że kredyt na luksusową posiadłość z Klaudią Halejcio został już spłacony, a ich rodzina to wzór harmonijnego patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić.
2: W nowojorskiej dzielnicy Queens doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła światem filmowym. 34-letnia Mary Kate Golding, znana scenografka, została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu, a jej mąż, Joseph Azaretto, podejrzewany o zabójstwo, popełnił samobójstwo. Para osierociła 11-miesięcznego synka, który na szczęście jest cały i zdrowy. Sąsiedzi wspominają Azaretto jako człowieka pełnego gniewu, co tylko dodaje dramatyzmu tej smutnej historii.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Pola Wiśniewska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że ich 5-letni syn Falko w poszukiwaniu kontaktu z tatą coraz częściej prosi o piosenki ich troje. Tymczasem Michał już zdążył związać się z Mandaryną, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Pola, mimo trudnych chwil, nie zamyka się na nową miłość, choć o ponownym macierzyństwie nie chce słyszeć. Cóż, życie celebrytów potrafi być bardziej zawiłe niż niejedna telenowela. Maria Prokop, znana instruktorka jogi, wkracza na telewizyjne salony jako prowadząca nowego programu Wielka Miłość w Małym Mieście na Polsacie. Program obiecuje być oazą autentyczności, gdzie single będą szukać miłości bez scenariuszy i sztucznych wyzwań. Prokop, zamiast mentorki, ma być przyjaciółką uczestników, oferując im wsparcie i słuchając ich sercowych rozterek. Choć casting był dla niej bardziej stresujący niż występ na żywo, jej naturalność zdobyła serca produkcji. Teresa Lipowska, niezłomna gwiazda M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin pojawiła się na planie, bo jak sama mówi, praca to jej życiowe paliwo. Od 2000 roku wciela się w postać Barbary Mostowiak i nie zamierza z tego rezygnować, dopóki starczy jej sił. Wygląda na to, że spokojna emerytura w fotelu to dla niej czysta abstrakcja. Stevie Ray Vaughan, legendarny gitarzysta bluesowy, znany był z tego, że jego koncerty przypominały bardziej pole bitwy niż występy muzyczne. Grał na strunach tak grubych, że mogłyby służyć jako kable do basu, co skutkowało krwawymi opuszkami palców. Jego technik, René Martinez, musiał ratować sytuację, używając kleju błyskawicznego i sody oczyszczonej, by dosłownie sklejać skórę z powrotem na palcach. Dopiero pod koniec kariery Vaughan zdecydował się na cieńsze struny, co pozwoliło mu grać bez bólu i rezygnować z drastycznych metod naprawy dłoni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Diamond Head, legenda brytyjskiego heavy metalu, postanowiła zrobić sobie przerwę. Wszystko przez Briana Tatlera, który od 3 lat jest zajęty graniem z sakson. Fani mieli nadzieję, że uda mu się pogodzić obie pasje, ale niestety rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Teraz pozostaje tylko czekać na odpowiednie okienko w jego napiętym grafiku. Cóż, przynajmniej Metallica nadal gra ich kawałki, więc tantiemy płyną szerokim strumieniem. Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Thorogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała. Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków. Jutro w Polsce spodziewane są ekstremalne upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla 12 województw. Temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, a najgoręcej będzie od południa do wieczora. Specjaliści zalecają unikanie słońca, nawadnianie organizmu i stosowanie kremów z filtrem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie na Targówku doszło do wypadku z udziałem elektrycznej hulajnogi. 17-letni chłopak potrącił 3-letnie dziecko, które trafiło do szpitala. Świadkowie zdarzenia zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają teraz okoliczności wypadku. Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury. Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii. W Tatrach panują zimowe warunki, mimo że mamy środek lata. Ratownicy TOPR apelują o unikanie górskich wypraw z powodu śniegu i słabej widoczności. Tymczasem we wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero pod koniec tygodnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem. Na drodze ekspresowej S3 pod Kliniskami Wielkimi doszło do skrajnie niebezpiecznej sytuacji. 27-letni kierowca Forda zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia, stworzonym dla służb ratunkowych. Policja szybko ustaliła jego tożsamość, a mężczyzna został ukarany mandatami na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. W hotelu Gołębiewski w Pobierowie działa Smakolandia, jedyna w Polsce restauracja stworzona wyłącznie dla dzieci. Młodzi goście mogą tu samodzielnie wybierać posiłki dzięki specjalnie dostosowanej przestrzeni. Smakolandia jest częścią rozbudowanej strefy atrakcji, w której dzieci mogą korzystać z wielu zajęć i zabaw. Hotel cieszy się dużym zainteresowaniem, przyciągając rodziny z całego kraju. Dwaj włamywacze ze Szczecina zostali zatrzymani dzięki współpracy policji z komisariatów Niebuszewo i nad Odrą. Mężczyźni próbowali ukryć swoje twarze za pomocą pokrowców na zagłówki samochodowe, co okazało się nieskuteczne. W rękach funkcjonariuszy znalazły się telefony, alkohol i gotówka. Obaj usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem i trafili do aresztu na 2 miesiące.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu zobaczymy 21 stopni i małe zachmurzenie. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
2: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce.
1: Legia Warszawa rozpoczęła sezon od dramatycznego zwycięstwa 1-0 nad Pogonią Szczecin. Decydującą bramkę w doliczonym czasie gry zdobył debiutujący Zoran Arsenić. Trener Marek Papszun podkreślał konsekwencje zespołu, ale zaznaczył, że wciąż jest wiele do poprawy. Mimo wygranej, Mileta Rajowicz nie wykorzystał swoich szans, co wymaga analizy przed kolejnymi meczami.
2: Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
1: Argentyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią po dogrywce, nie broniąc tym samym tytułu mistrza. Kibice Albicelestes nie mogą się z tym pogodzić i domagają się powtórki meczu, twierdząc, że sędzia Slavko Vincic był skorumpowany. Petycja w tej sprawie zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Oskarżenia nie są jednak poparte twardymi dowodami, a w trakcie meczu arbiter miał faworyzować Argentyńczyków.
2: Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iga Świątek już wkrótce rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Toronto. Przed wylotem do Kanady znalazła czas na zabawę na piłkarskim boisku z Ewą Pajor. Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym obie sportsmenki pokazują swoje umiejętności piłkarskie. Świątek przyznała, że choć lubi futbol, pozostaje przy tenisie, ale z niecierpliwością czeka, aż Pajor spróbuje swoich sił na korcie. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
1: Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki sukcesom sportowym i kontraktom reklamowym, planuje ślub z Aleksandrem Gilkesem. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
2: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny nokaut w siódmej rundzie podczas kameralnej gali w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a walka była traktowana jako jego bezpieczny powrót na ring. Pojedynek odbył się bez publiczności i transmisji na żywo, a zebrane fundusze wesprą tajskie dzieci z biednych rodzin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Także dla Warszawy termometry ukażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
2: Na planie 6 sezonu Farmy emocje sięgają zenitu. Siostry Krawczyńskie ujawniły, że pierwszy uczestnik ma już zapewnione miejsce w finale. To oznacza, że rywalizacja w telewizyjnym gospodarstwie wkracza w decydującą fazę. Pozostała trójka uczestników walczy teraz o 2 ostatnie miejsca w finale. Każdy pojedynek może zakończyć się eliminacją, więc napięcie rośnie. Nagrania są już na finiszu, a widzowie będą mogli śledzić te zmagania jesienią na antenie Polsatu. Produkcja obiecuje wiele niespodzianek i zmian w tej edycji. Kto ostatecznie sięgnie po zwycięstwo, dowiemy się już niebawem. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość. W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie Nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20:15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu 2 kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślewodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Serial Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy powraca z trzecim sezonem, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera pierwszych czterech odcinków już 11 listopada na Prime Video. Kolejne odcinki pojawią się 18 i 25 listopada. W nowym sezonie zobaczymy mroczniejszy klimat i nowe postacie, w tym Jamiego Campbella Bowera jako Celeborna. Sauron rozpoczyna realizację swojego złowrogiego planu wykucia jedynego pierścienia, co zmusza dawnych wrogów do zawierania sojuszy. Śródziemie pogrąża się w wojnie, a krasnoludy, elfy, ludzie i czarodzieje muszą zjednoczyć siły, by powstrzymać mrocznego władcę. Widzowie mogą spodziewać się także powrotu ognistego Balroga, któremu głosu użyczy Simon Pegg. To będzie sezon pełen napięcia i niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1005 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni i małe zachmurzenie. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże.
2: Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej.
0: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
2: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
0: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
2: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8000 zł oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
0: Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotykowe w miejscowości Lebiedzie. Zabezpieczono prawie 163 kg klofedronu oraz 388 litrów półproduktów. Zatrzymano 4 osoby, z których 2 usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą. Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
0: Kancelaria Senatu wydała ponad 20 tysięcy złotych na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Środki te przeznaczono na przygotowanie wizerunkowe do wystąpień publicznych, co wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Internauta ujawnił szczegóły umowy z salonem Osman Atelier, co spotkało się z krytyką dotyczącą finansowania takich usług z budżetu państwa. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów regulujących wydatki publiczne na wizerunek polityków po objęciu urzędu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Prime Video zaskakuje fanów science fiction, prezentując pierwszy zwiastun serialu Blade Runner 2099. W tej futurystycznej opowieści Los Angeles odbudowuje się bez pomocy ludzi, a Hunter Schafer i Michelle Yeoh wyruszają na niebezpieczną misję. Serial zadebiutuje 25 listopada, a za jego produkcję odpowiadają Silka Luisa i legendarny Ridley Scott. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna kultowemu oryginałowi. Ed Harris, znany z roli Everetta McKinneya w Ranchu Datonów, nie kryje swojego rozczarowania pracą przy tej produkcji. Aktor poczuł się oszukany, gdy jego postać została zepchnięta na dalszy plan, a kluczowa scena z jego udziałem wylądowała na podłodze montażowej. Harris nie przebierał w słowach, wyrażając swoją frustrację i grożąc rozwiązaniem kontraktu. Czy zobaczymy go w kolejnym sezonie? Czas pokaże, ale na razie fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo premiera planowana jest dopiero na drugą połowę 2027 roku. Ilona Ostrowska wraca jako Lucy w 11 sezonie Rancha, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Aktorka przyznaje, że początkowy sukces serialu był dla niej jak grom z jasnego nieba, a teraz nie dziwi się, że fani znów szykują się na oblężenie. Nowy sezon ma przynieść wiele niespodzianek, a premierę zaplanowano na jesień tego roku. Ciekawe, czy tym razem fani ograniczą się do kwiatów i pendrive'ów z wierszami, czy może wymyślą coś jeszcze bardziej kreatywnego.
0: Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025, już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: Wielkie emocje na horyzoncie, bo już za chwilę startuje festiwal piękna z galą Miss Supranational 2026 na czele. 67 uczestniczek z całego świata, w tym nasza Oliwia Mikulska, powalczy o prestiżową koronę. Choć Oliwia nie jest w gronie faworytek, to kto wie, może zaskoczy wszystkich i pokaże, że Polska to nie tylko kraj pierogów i żubrówki. Faworytki? Czeszka, Indonezyjka, Hiszpanka. Ale przecież w konkursach piękności wszystko może się zdarzyć. Andrzej Łapicki, legenda polskiego teatru, postanowił na starość zrobić coś, co wielu uznało za skandal. Ożenił się z 25-letnią teatrolożką, Kamilą Mścichowską. Polska patrzyła z niedowierzaniem, a media miały używanie. Dla Łapickiego to nie był kaprys, ale bunt przeciwko starości. Chciał pokazać, że życie nie kończy się na jubileuszach i laurkach, a miłość nie zna metryki. Jednak ta historia, pełna plotek i kontrowersji, przypomina, że czasem ostatni akt życia może być bardziej burzliwy niż elegancki ukłon.
1: Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia.
0: Ilona Krawczyńska, gwiazda Polsatu, nie przestaje zaskakiwać swoją wyrozumiałością dla uczestników Farmy. W najnowszym sezonie, który rusza wiosną 2027, modelka przyznaje, że niejednokrotnie była zaskoczona sytuacjami na planie. Zabawne, jak widzowie potrafią krytykować uczestników, zapominając o własnych wybuchach złości na co dzień. Krawczyńska podkreśla, że program to prawdziwa szkoła życia, a emocje uczestników są jak najbardziej zrozumiałe.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bono, lider U2, w latach 90. postanowił zagrać w teatrze absurdu, wcielając się w postać The Fly, by zdemaskować mit gwiazdy rocka. Z wielkimi okularami muchami i cynicznym uśmiechem dzwonił do Białego Domu, zamawiając pizzę, a jednocześnie rzucał gorzkie prawdy o swoim rozdwojonym życiu. Z jednej strony był bogiem stadionów, z drugiej człowiekiem z sumieniem, który po koncertach w Etiopii próbował zmieniać świat. Czy to zbawca w skórze, czy diabeł z różańcem? Świat do dziś nie wie, jak go traktować.
0: Hollywood Vampires, czyli Alice Cooper, Joe Perry i Johnny Depp, znowu w trasie. Ta supergrupa, która nie jest tylko kaprysem celebrytów, zagra w Polsce 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Depp, który rzucił szkołę dla muzyki, teraz wymiata na gitarze, a publiczność po pierwszym szoku odkrywa, że to nie tylko gwiazda filmowa, ale i świetny muzyk. To będzie trzeci koncert zespołu w Polsce, a fani rocka już zacierają ręce.
1: Richie Blackmore, znany z ciętego języka, tym razem zaskoczył wszystkich, chwaląc Randy'ego Rhoadsa. Stwierdził, że Rhoads wyprzedzał swoje czasy, co w ustach byłego członka Deep Purple brzmi jak najwyższy komplement. Rhoads, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej w wieku zaledwie 25 lat, może doczekać się pomnika w swoim rodzinnym mieście. Petycja w tej sprawie zebrała już ponad 6 tysięcy podpisów, a projekt zakłada imponującą statuę otoczoną wodą i ławkami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1009 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 19 stopni i niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył hale przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy.
2: Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia.
1: Jutro w Polsce zapowiada się wyjątkowo gorący dzień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla 12 województw. W wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, a alerty będą obowiązywać od południa do wieczora. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze, dzieci oraz osoby z problemami zdrowotnymi.
2: Ksiądz Rafał Główczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Województwo śląskie było dziś miejscem dwóch groźnych wypadków podczas 82. rajdu Polski. W Jastrzębiu-Zdroju samochód załogi z numerem 44 uderzył w drzewo. Kierowca, uwolniony z pojazdu przez strażaków, został przekazany śmigłowcowi ratunkowemu. Kolejny incydent miał miejsce na odcinku specjalnym w Ochabach, gdzie rozbiła się załoga numer 9. Mimo przerw zawody wznowiono, korzystając z tras alternatywnych. W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni, 4-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Na wybrzeżu trwa intensywne poszukiwanie pracowników. Restauracje, hotele i sklepy pilnie potrzebują rąk do pracy, a sytuację zmieniło otwarcie ogromnego kompleksu w Pobierowie. Najwięcej ofert dotyczy gastronomii, gdzie stawki wynoszą kilkanaście złotych za godzinę. Wzrosło też zapotrzebowanie na pracowników w e-commerce i magazynach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W niedzielę w Pęzinie koło Stargardu odbędzie się wielkie otwarcie labiryntu w kukurydzy, który w tym roku przybrał kształt gigantycznej dyni. Od godziny 12 do 19 będzie można spróbować swoich sił w grze terenowej z wyjątkową nagrodą główną. Weekendem we spa dla dwóch osób. Pierwsze 100 osób wejdzie za darmo i otrzyma ciepłą bułkę z kiełbaską. Na miejscu będzie można także spróbować tradycyjnych przysmaków przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Dobrzany.
1: Na drodze ekspresowej S3 koło Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do tragedii. Policja szybko zidentyfikowała sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów na drogach.
2: Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Wiednia zyskują na popularności. Od końca 2025 roku siatka połączeń do Austrii jest wyjątkowo atrakcyjna, a podróż z Wrocławia do Wiednia zajmuje nieco ponad 5,5 godziny. Mimo że stan polskich wagonów pozostawia wiele do życzenia, sama podróż jest wygodna, a widoki za oknem wynagradzają wszelkie niedogodności. Wiedeń zachwyca czystością, nowoczesnością i darmowymi atrakcjami, jak choćby ogrody pałacu Schönbrunn. W W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutów. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły dwa niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz małe zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank Pekao, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport oczekiwania versus rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia. Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
2: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Polskie Meleksy z Mielca zdominowały transport na włoskich wyspach Stromboli i Panarei. Te niewielkie pojazdy elektryczne są podstawą lokalnego transportu, przewożąc turystów, bagaże i zaopatrzenie. Na wyspach, gdzie klasyczny ruch samochodowy jest niemożliwy, Meleksy pełnią rolę taksówek, pojazdów dostawczych i policyjnych. Ich zwrotność i brak emisji spalin sprawiają, że idealnie sprawdzają się na wąskich, stromych uliczkach. Historia Meleksa sięga lat 70., kiedy to zaczęto produkować je w Mielcu, a dziś są nieodłącznym elementem krajobrazu tych malowników. Wysp.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
2: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji ranych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
1: Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem południowym wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
2: Na planie 6 sezonu Farmy emocje sięgają zenitu. Siostry Krawczyńskie ujawniły, że pierwszy uczestnik ma już zapewnione miejsce w finale. To oznacza, że rywalizacja w telewizyjnym gospodarstwie wkracza w decydującą fazę. Pozostała trójka uczestników walczy teraz o 2 ostatnie miejsca w finale. Każdy pojedynek może zakończyć się eliminacją, więc napięcie rośnie. Nagrania są już na finiszu, a widzowie będą mogli śledzić te zmagania jesienią na antenie Polsatu. Produkcja obiecuje wiele niespodzianek i zmian w tej edycji. Kto ostatecznie sięgnie po zwycięstwo, dowiemy się już niebawem. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość. W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie Nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20:15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu 2 kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślewodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Serial Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy powraca z trzecim sezonem, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera pierwszych czterech odcinków już 11 listopada na Prime Video. Kolejne odcinki pojawią się 18 i 25 listopada. W nowym sezonie zobaczymy mroczniejszy klimat i nowe postacie, w tym Jamiego Campbella Bowera jako Celeborna. Sauron rozpoczyna realizację swojego złowrogiego planu wykucia jedynego pierścienia, co zmusza dawnych wrogów do zawierania sojuszy. Śródziemie pogrąża się w wojnie, a krasnoludy, elfy, ludzie i czarodzieje muszą zjednoczyć siły, by powstrzymać mrocznego władcę. Widzowie mogą spodziewać się także powrotu ognistego Balroga, któremu głosu użyczy Simon Pegg. To będzie sezon pełen napięcia i niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1005 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 17, ciśnienie rzędu 1005.

0: szczere mety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do historycznego rozłamu. Były premier Mateusz Morawiecki opuścił partię wraz z grupą swoich zwolenników. Jarosław Kaczyński potwierdził odejście ponad 30 członków. Europoseł Daniel Obajtek zaapelował o jedność, wskazując Donalda Tuska jako wspólnego wroga prawicy.
3: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
2: Europa zmaga się z falą pożarów, które zagrażają wielkim miastom. W Hiszpanii ogłoszono stan wyjątkowy w regionie Madrytu, a ewakuowano już ponad 10 tysięcy osób. We Francji z domów i miejsc wypoczynku wyjechało 43 tysiące ludzi. Oba kraje zwróciły się do Unii Europejskiej o pomoc w walce z żywiołem. Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy BRRT Act, który ma zatrzymać wycofywanie samolotów A-10 Thunderbolt II. Ustawa wymaga utrzymania co najmniej 126 maszyn do końca roku budżetowego 2033. Projekt zakłada, że redukcja floty będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu formalnie zatwierdzonego następcy. Inicjatywa ma na celu odwrócenie wcześniejszych decyzji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych dotyczących redukcji floty A-10.
2: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi. Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza, a dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu.
3: Aby ogórki kiszone były chrupiące i pełne smaku, kluczowe jest odpowiednie ułożenie przypraw w słoiku. Na dnie umieszczamy czosnek, chrzan, koper i przyprawy, a następnie ciasno układamy ogórki. Całość zalewamy przestudzoną solanką, co zapewnia idealny smak. Po kilku dniach w temperaturze pokojowej przetwory przenosimy do chłodniejszego miejsca, gdzie nabierają pełni smaku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano czterech mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
2: W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
3: W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
3: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
4: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1010 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 21 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
6: Reklama.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
6: I po reklamie.
5: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kalifornii trwa prawdziwy dramat, który mógłby być scenariuszem thrillera. David Anthony Burke, znany jako D4VD, stoi przed sądem oskarżony o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura twierdzi, że muzyk zabił dziewczynę, by ukryć ich niedozwoloną relację. W tle tej makabrycznej historii przewija się hit Romantic Homicide, co dodaje całej sprawie jeszcze bardziej mrocznego wydźwięku. Czyżby kariera młodego artysty miała zakończyć się w cieniu więziennych murów?
2: Robert Wolański zdecydował się sprzedać posiadłość, która była symbolem życiowej przemiany jego zmarłej żony, Agnieszki Maciąg. Dom w Górach Złotych, pełen wspomnień i emocji, trafił na sprzedaż. Ale nie szukajcie go na popularnych portalach. To transakcja off-market, dostępna tylko dla wybranych. Ponad 8 hektarów z prywatnym lasem, wzgórzem i potokiem czeka na nowego właściciela, który doceni luksus i spokój tego miejsca. Ciekawe, kto będzie miał szczęście zamieszkać w tej bajkowej rezydencji, z dala od fleszy i miejskiego zgiełku.
1: Oskar Wojciechowski, znany biznesmen, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego w podcaście Macza Talks. Zdradził, że na alimenty dla swojej córki Hani przeznacza 20 tysięcy złotych miesięcznie, bo przecież lepiej kupić dom dla dziecka niż kolejne Lamborghini. Wspomniał też, że kredyt na luksusową posiadłość z Klaudią Halejcio został już spłacony, a ich rodzina to wzór harmonijnego patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić. Maximilian Seweryn, syn znanego aktora Andrzeja Seweryna, zaskoczył wszystkich swoim wyznaniem. Okazuje się, że nie mówi po polsku, mimo że kiedyś znał ten język. Jak sam przyznaje, w dzieciństwie postanowił, że nie chce już mówić w języku ojca, a rodzice to zaakceptowali. Teraz, po latach, młody Seweryn odkrywa na nowo polski alfabet, ucząc się go od podstaw, jakby to była jakaś egzotyczna tajemnica.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Wieczór Dobrych Mocy 2026. W teatrze. Kamienica przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Michał Wiśniewski, mimo medialnych zawirowań z Mandaryną, znalazł czas na pozowanie z modelkami. A Jacek Rozenek dumnie prezentował się z młodszą żoną. Wszystko to w imię szczytnego celu. Terapeutycznego rejsu po Mazurach dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Cóż, kto by pomyślał, że gwiazdy potrafią być tak dobroduszne?
1: Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie czeka na emeryturę z ZUS-u, ponieważ woli inwestować w nieruchomości. Zamiast liczyć na państwowe wsparcie, buduje swoją finansową fortecę z mieszkań i ziemi. A kiedy nie zajmuje się inwestycjami, oddaje się swojej pasji do starych samochodów, które według niego pachną lepiej niż nowe. Wygląda na to, że Kupicha nie tylko śpiewa o uczuciach, ale też dobrze wie, jak zadbać o przyszłość. Teresa Lipowska, niezłomna gwiazda M jak miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin pojawiła się na planie, bo jak sama mówi, praca to jej życiowe paliwo. Od 2000 roku wciela się w postać Barbary Mostowiak i nie zamierza z tego rezygnować, dopóki starczy jej sił. Wygląda na to, że spokojna emerytura w fotelu to dla niej czysta abstrakcja. Stevie Ray Vaughan, legendarny gitarzysta bluesowy, znany był z tego, że jego koncerty przypominały bardziej pole bitwy niż występy muzyczne. Grał na strunach tak grubych, że mogłyby służyć jako kable do basu, co skutkowało krwawymi opuszkami palców. Jego technik, René Martinez, musiał ratować sytuację, używając kleju błyskawicznego i sody oczyszczonej, by dosłownie sklejać skórę z powrotem na palcach. Dopiero pod koniec kariery Vaughan zdecydował się na cieńsze struny, co pozwoliło mu grać bez bólu i rezygnować z drastycznych metod naprawy dłoni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Thorogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
2: Richie Edwards, gitarzysta Manic Street Preachers, zniknął w 1995 roku, zostawiając za sobą walizkę, leki na depresję i pudełko z prezentami dla byłej dziewczyny. Jego samochód znaleziono przy moście Severn, ale ciała nigdy nie odnaleziono. Policja popełniła błąd w śledztwie, myląc godziny na bilecie parkingowym, co sugeruje, że Richie mógł planować ucieczkę pod osłoną nocy. Mimo oficjalnego uznania go za zmarłego w 2008 roku, jego duch wciąż żyje w muzyce zespołu, który wydał album z jego tekstami w 2009 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: J-Lo. Ja tu sam.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała. Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków. Jutro w Polsce spodziewane są ekstremalne upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla 12 województw. Temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, a najgoręcej będzie od południa do wieczora. Specjaliści zalecają unikanie słońca, nawadnianie organizmu i stosowanie kremów z filtrem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury. Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii. W Tatrach panują zimowe warunki, mimo że mamy środek lata. Ratownicy TOPR apelują o unikanie górskich wypraw z powodu śniegu i słabej widoczności. Tymczasem we wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero pod koniec tygodnia. W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W ośrodku nadmorskim odbyły się animacje i zabawy na świeżym powietrzu. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w rozbrajaniu sejfu czy wyścigach w workach jutowych. Na miejscu dostępne były także strefy relaksu, w tym spa i sauny. Ośrodek oferuje również bezpośrednie wyjście na plażę. Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy rozpoczął się emocjonującym meczem w Szczecinie, gdzie Pogoń zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0 dzięki bramce Zorana Arsenicia w doliczonym czasie gry. Na trybunach nie brakowało kibiców, a mecz można było oglądać także w telewizji i online. Na drodze ekspresowej S3 pod Kliniskami Wielkimi doszło do skrajnie niebezpiecznej sytuacji. 27-letni kierowca Forda zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia, stworzonym dla służb ratunkowych. Policja szybko ustaliła jego tożsamość, a mężczyzna został ukarany mandatami na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. W hotelu Gołębiewski w Pobierowie działa Smakolandia, jedyna w Polsce restauracja stworzona wyłącznie dla dzieci. Młodzi goście mogą tu samodzielnie wybierać posiłki dzięki specjalnie dostosowanej przestrzeni. Smakolandia jest częścią rozbudowanej strefy atrakcji, w której dzieci mogą korzystać z wielu zajęć i zabaw. Hotel cieszy się dużym zainteresowaniem, przyciągając rodziny z całego kraju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 21 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu zobaczymy tak samo 21 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce.
2: Legia Warszawa rozpoczęła sezon od dramatycznego zwycięstwa 1-0 nad Pogonią Szczecin. Decydującą bramkę w doliczonym czasie gry zdobył debiutujący Zoran Arsenić. Trener Marek Papszun podkreślał konsekwencje zespołu, ale zaznaczył, że wciąż jest wiele do poprawy. Mimo wygranej, Mileta Rajowicz nie wykorzystał swoich szans, co wymaga analizy przed kolejnymi meczami.
1: Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
2: Argentyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią po dogrywce, nie broniąc tym samym tytułu mistrza. Kibice Albicelestes nie mogą się z tym pogodzić i domagają się powtórki meczu, twierdząc, że sędzia Slavko Vincic był skorumpowany. Petycja w tej sprawie zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Oskarżenia nie są jednak poparte twardymi dowodami, a w trakcie meczu arbiter miał faworyzować Argentyńczyków.
1: Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, zajęła dopiero 10. miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Polka nie ukrywa rozczarowania, ale zapowiada analizę swojego występu. Tymczasem Michał Pasiut zdobył srebrny medal w K1, osiągając największy sukces w swojej karierze. Mistrzostwa te rozpoczynają cykl kwalifikacji do igrzysk w Los Angeles 2028.
2: Dziś wieczorem Anthony Joshua wraca na ring, by zmierzyć się z niepokonanym Christianem Prengą. To pierwsza walka Brytyjczyka po ciężkim wypadku samochodowym. Pojedynek odbędzie się w Jeddah Superdome w Arabii Saudyjskiej i rozpocznie się około północy czasu polskiego. Transmisja dostępna będzie wyłącznie na platformie DAZN w systemie PPV.
1: Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iga Świątek już wkrótce rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Toronto. Przed wylotem do Kanady znalazła czas na zabawę na piłkarskim boisku z Ewą Pajor. Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym obie sportsmenki pokazują swoje umiejętności piłkarskie. Świątek przyznała, że choć lubi futbol, pozostaje przy tenisie, ale z niecierpliwością czeka, aż Pajor spróbuje swoich sił na korcie. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
2: Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
1: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny nokaut w 7 rundzie podczas kameralnej gali w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a walka była traktowana jako jego bezpieczny powrót na ring. Pojedynek odbył się bez publiczności i transmisji na żywo, a zebrane fundusze wesprą tajskie dzieci z biednych rodzin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
2: Na planie 6 sezonu Farmy emocje sięgają zenitu. Siostry Krawczyńskie ujawniły, że pierwszy uczestnik ma już zapewnione miejsce w finale. To oznacza, że rywalizacja w telewizyjnym gospodarstwie wkracza w decydującą fazę. Pozostała trójka uczestników walczy teraz o 2 ostatnie miejsca w finale. Każdy pojedynek może zakończyć się eliminacją, więc napięcie rośnie. Nagrania są już na finiszu, a widzowie będą mogli śledzić te zmagania jesienią na antenie Polsatu. Produkcja obiecuje wiele niespodzianek i zmian w tej edycji. Kto ostatecznie sięgnie po zwycięstwo, dowiemy się już niebawem. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość. W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie Nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20:15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu 2 kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślewodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Serial Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy powraca z trzecim sezonem, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera pierwszych czterech odcinków już 11 listopada na Prime Video. Kolejne odcinki pojawią się 18 i 25 listopada. W nowym sezonie zobaczymy mroczniejszy klimat i nowe postacie, w tym Jamiego Campbella Bowera jako Celeborna. Sauron rozpoczyna realizację swojego złowrogiego planu wykucia jedynego pierścienia, co zmusza dawnych wrogów do zawierania sojuszy. Śródziemie pogrąża się w wojnie, a krasnoludy, elfy, ludzie i czarodzieje muszą zjednoczyć siły, by powstrzymać mrocznego władcę. Widzowie mogą spodziewać się także powrotu ognistego Balroga, któremu głosu użyczy Simon Pegg. To będzie sezon pełen napięcia i niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1006 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 20 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Gdańsku zobaczymy 22 stopnie i zachmurzenie całkowite. W Poznaniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były premier Mateusz Morawiecki po rozstaniu z Prawem i Sprawiedliwością ostro skomentował sytuację w partii. W TV Republika stwierdził, że jedno zdrowe płuco zostało wycięte, odnosząc się do odejścia ponad 30 posłów. Morawiecki zaprzeczył też, jakoby był doradcą Donalda Tuska, podkreślając, że nigdy nie korzystano z jego rad w rządzie. Były premier skrytykował również strategię PiS, wskazując na błędne próby przejęcia elektoratu skrajnej prawicy.
3: Prezydent Karol Nawrocki zablokował ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, co wywołało ostrą reakcję premiera Donalda Tuska. Premier określił decyzję jako szokującą, twierdząc, że uniemożliwia ona obniżenie cen paliw. Pałac Prezydencki argumentuje, że ustawa była niezgodna z konstytucją, ponieważ miała działać wstecz. Konflikt między prezydentem a premierem zaostrza się, a obie strony wymieniają ostre komentarze. Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
2: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
3: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8000 zł oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-latka, który 21 lipca potrącił pieszego na przejściu. Mężczyzna prowadził auto mimo 2 zakazów prowadzenia pojazdów. Senior z obrażeniami trafił do szpitala, a kierowca sam zgłosił się na policję. Przez najbliższe 2 miesiące młody mieszkaniec Rzeszowa pozostanie w areszcie, czekając na dalsze decyzje sądu.
3: Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą. Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie prognozowana temperatura to 21 stopni z wiatrem południowo-wschodnim, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą tak samo 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Prime Video zaskakuje fanów science fiction, prezentując pierwszy zwiastun serialu Blade Runner 2099. W tej futurystycznej opowieści Los Angeles odbudowuje się bez pomocy ludzi, a Hunter Schafer i Michelle Yeoh wyruszają na niebezpieczną misję. Serial zadebiutuje 25 listopada, a za jego produkcję odpowiadają Silka Luisa i legendarny Ridley Scott. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna kultowemu oryginałowi. Ed Harris, znany z roli Everetta McKinneya w Ranchu Datonów, nie kryje swojego rozczarowania pracą przy tej produkcji. Aktor poczuł się oszukany, gdy jego postać została zepchnięta na dalszy plan, a kluczowa scena z jego udziałem wylądowała na podłodze montażowej. Harris nie przebierał w słowach, wyrażając swoją frustrację i grożąc rozwiązaniem kontraktu. Czy zobaczymy go w kolejnym sezonie? Czas pokaże, ale na razie fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo premiera planowana jest dopiero na drugą połowę 2027 roku.
3: Maya Todd, nasza Miss Polonia 2025. Już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maya, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie. Wielkie emocje na horyzoncie, bo już za chwilę startuje festiwal piękna z galą Miss Supranational 2026 na czele. 67 uczestniczek z całego świata, w tym nasza Oliwia Mikulska, powalczy o prestiżową koronę. Choć Oliwia nie jest w gronie faworytek, to kto wie, może zaskoczy wszystkich i pokaże, że Polska to nie tylko kraj pierogów i żubrówki. Faworytki? Czeszka, Indonezyjka, Hiszpanka. Ale przecież w konkursach piękności wszystko może się zdarzyć.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: Andrzej Łapicki, legenda polskiego teatru, postanowił na starość zrobić coś, co wielu uznało za skandal. Ożenił się z 25-letnią teatrolożką, Kamilą Mścichowską. Polska patrzyła z niedowierzaniem, a media miały używanie. Dla Łapickiego to nie był kaprys, ale bunt przeciwko starości. Chciał pokazać, że życie nie kończy się na jubileuszach i laurkach, a miłość nie zna metryki. Jednak ta historia, pełna plotek i kontrowersji, przypomina, że czasem ostatni akt życia może być bardziej burzliwy niż elegancki ukłon.
2: Ola Wiśniewska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że ich 5-letni syn Falko w poszukiwaniu kontaktu z tatą coraz częściej prosi o piosenki ich troje. Tymczasem Michał już zdążył związać się z Mandaryną, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Ola, mimo trudnych chwil, nie zamyka się na nową miłość, choć o ponownym macierzyństwie nie chce słyszeć. Cóż, życie celebrytów potrafi być bardziej zawiłe niż niejedna telenowela. Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia. Maria Prokop, znana instruktorka jogi, wkracza na telewizyjne salony jako prowadząca nowego programu Wielka Miłość w Małym Mieście na Polsacie. Program obiecuje być oazą autentyczności, gdzie single będą szukać miłości bez scenariuszy i sztucznych wyzwań. Prokop, zamiast mentorki, ma być przyjaciółką uczestników, oferując im wsparcie i słuchając ich sercowych rozterek. Choć casting był dla niej bardziej stresujący niż występ na żywo, jej naturalność zdobyła serca produkcji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Bono, lider U2, w latach 90. postanowił zagrać w teatrze absurdu, wcielając się w postać The Fly, by zdemaskować mit gwiazdy rocka. Z wielkimi okularami muchami i cynicznym uśmiechem dzwonił do Białego Domu, zamawiając pizzę, a jednocześnie rzucał gorzkie prawdy o swoim rozdwojonym życiu. Z jednej strony był bogiem stadionów, z drugiej człowiekiem z sumieniem, który po koncertach w Etiopii próbował zmieniać świat. Czy to zbawca w skórze, czy diabeł z różańcem? Świat do dziś nie wie, jak go traktować. Diamond Head, legenda brytyjskiego heavy metalu, postanowiła zrobić sobie przerwę. Wszystko przez Briana Tatlera, który od 3 lat jest zajęty graniem z Saxon. Fani mieli nadzieję, że uda mu się pogodzić obie pasje, ale niestety rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Teraz pozostaje tylko czekać na odpowiednie okienko w jego napiętym grafiku. Cóż, przynajmniej Metallica nadal gra ich kawałki, więc tantiemy płyną szerokim strumieniem. Richie Blackmore, znany z ciętego języka, tym razem zaskoczył wszystkich, chwaląc Randy'ego Rhoadsa. Stwierdził, że Rhoads wyprzedzał swoje czasy, co w ustach byłego członka Deep Purple brzmi jak najwyższy komplement. Rhoads, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej w wieku zaledwie 25 lat, może doczekać się pomnika w swoim rodzinnym mieście. Petycja w tej sprawie zebrała już ponad 6 tysięcy podpisów, a projekt zakłada imponującą statuę otoczoną wodą i ławkami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 19 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach zobaczymy 21 stopni i zachmurzenie całkowite. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył halę przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy.
2: Nowi mieszkańcy warszawskich osiedli dowiadują się o skażeniu gruntów dopiero po przeprowadzce. Najwyższa Izba Kontroli ostro krytykuje stołeczne urzędy za brak nadzoru nad historycznymi zanieczyszczeniami ziemi. Władze Ursusa i Pragi Północ nie zdołały skutecznie zidentyfikować zagrożonych terenów. Najwyższa Izba Kontroli zaleca prezydentowi Warszawy oraz odpowiednim urzędom zacieśnienie nadzoru i aktualizację rejestru skażonych obszarów. Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia. Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Województwo śląskie było dziś miejscem dwóch groźnych wypadków podczas 82. rajdu Polski. W Jastrzębiu-Zdroju samochód załogi z numerem 44 uderzył w drzewo. Kierowca, uwolniony z pojazdu przez strażaków, został przekazany śmigłowcowi ratunkowemu. Kolejny incydent miał miejsce na odcinku specjalnym w Ochabach, gdzie rozbiła się załoga numer 9. Mimo przerw zawody wznowiono, korzystając z tras alternatywnych. Mieszkańcy Katowic i okolic mają wiele opcji na szybki wypad nad wodę. W promieniu jednej godziny jazdy samochodem znajdziemy kilkanaście nowoczesnych kąpielisk z piaszczystymi plażami i bogatą infrastrukturą. Na przykład Dolina Trzech Stawów, zaledwie 10 minut od centrum, oferuje wodny plac zabaw i trasy rowerowe. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy. W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni, 4-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jutro na północnym zachodzie Polski oraz na Kujawach i Pomorzu spodziewane są gwałtowne burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem do 80 km na godzinę, intensywnymi opadami deszczu i gradu. Największe nasilenie zjawisk prognozowane jest na wieczór i noc. Mieszkańcy tych regionów powinni zachować szczególną ostrożność. Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko ustaliła sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 8 tysięcy złotych i 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Wiednia zyskują na popularności. Od końca 2025 roku siatka połączeń do Austrii jest wyjątkowo atrakcyjna, a podróż z Wrocławia do Wiednia zajmuje nieco ponad 5,5 godziny. Mimo że stan polskich wagonów pozostawia wiele do życzenia, sama podróż jest wygodna, a widoki za oknem wynagradzają wszelkie niedogodności. Wiedeń zachwyca czystością, nowoczesnością i darmowymi atrakcjami, jak choćby ogrody pałacu Schönbrunn. W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutu. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły dwa niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę, też wynoszącą 21 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank PKO, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport oczekiwania versus rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia. Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
2: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Polskie Meleksy z Mielca zdominowały transport na włoskich wyspach Stromboli i Panarei. Te niewielkie pojazdy elektryczne są podstawą lokalnego transportu, przewożąc turystów, bagaże i zaopatrzenie. Na wyspach, gdzie klasyczny ruch samochodowy jest niemożliwy, Meleksy pełnią rolę taksówek, pojazdów dostawczych i policyjnych. Ich zwrotność i brak emisji spalin sprawiają, że idealnie sprawdzają się na wąskich, stromych uliczkach. Historia Meleksa sięga lat 70., kiedy to zaczęto produkować je w Mielcu, a dziś są nieodłącznym elementem krajobrazu tych malowników.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
2: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji rannych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
1: Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
2: Na planie 6 sezonu Farmy emocje sięgają zenitu. Siostry Krawczyńskie ujawniły, że pierwszy uczestnik ma już zapewnione miejsce w finale. To oznacza, że rywalizacja w telewizyjnym gospodarstwie wkracza w decydującą fazę. Pozostała trójka uczestników walczy teraz o 2 ostatnie miejsca w finale. Każdy pojedynek może zakończyć się eliminacją, więc napięcie rośnie. Nagrania są już na finiszu, a widzowie będą mogli śledzić te zmagania jesienią na antenie Polsatu. Produkcja obiecuje wiele niespodzianek i zmian w tej edycji. Kto ostatecznie sięgnie po zwycięstwo, dowiemy się już niebawem. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość. W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie Nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20:15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu 2 kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślewodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Serial Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy powraca z trzecim sezonem, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera pierwszych czterech odcinków już 11 listopada na Prime Video. Kolejne odcinki pojawią się 18 i 25 listopada. W nowym sezonie zobaczymy mroczniejszy klimat i nowe postacie, w tym Jamiego Campbella Bowera jako Celeborna. Sauron rozpoczyna realizację swojego złowrogiego planu wykucia jedynego pierścienia, co zmusza dawnych wrogów do zawierania sojuszy. Śródziemie pogrąża się w wojnie, a krasnoludy, elfy, ludzie i czarodzieje muszą zjednoczyć siły, by powstrzymać mrocznego władcę. Widzowie mogą spodziewać się także powrotu ognistego Balroga, któremu głosu użyczy Simon Pegg. To będzie sezon pełen napięcia i niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1006 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 22 stopnie, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą też 22 stopnie i małe zachmurzenie. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra.

0: Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże. Europa zmaga się z falą pożarów, które zagrażają wielkim miastom. W Hiszpanii ogłoszono stan wyjątkowy w regionie Madrytu, a ewakuowano już ponad 10 tysięcy osób. We Francji z domów i miejsc wypoczynku wyjechało 43 tysiące ludzi. Oba kraje zwróciły się do Unii Europejskiej o pomoc w walce z żywiołem.
1: Tragiczny wypadek nad rzeką Scioto w Ohio. 5 wędkarzy utonęło, próbując ratować siebie nawzajem. Na brzegu pozostały ich dzieci, które szukały pomocy. Amerykańskie służby potwierdziły, że 4 ofiary to obywatele Hondurasu. Śledztwo w tej sprawie trwa. Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej.
0: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
1: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
0: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
1: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Aby ogórki kiszone były chrupiące i pełne smaku, kluczowe jest odpowiednie ułożenie przypraw w słoiku. Na dnie umieszczamy czosnek, chrzan, koper i przyprawy, a następnie ciasno układamy ogórki. Całość zalewamy przestudzoną solanką, co zapewnia idealny smak. Po kilku dniach w temperaturze pokojowej przetwory przenosimy do chłodniejszego miejsca, gdzie nabierają pełni smaku.
0: Już w nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas maksimum aktywności roju Perseidów. To jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych, podczas którego można zobaczyć nawet do 100 spadających gwiazd na godzinę. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto znaleźć ciemne miejsce z dala od miejskich świateł. Najlepszy czas na obserwacje to godziny po północy, gdy radiant roju jest wysoko nad horyzontem. Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
2: Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1010 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 21 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ed Harris, znany z roli Everetta McKinneya w Ranchu Dattonów, nie kryje swojego rozczarowania pracą przy tej produkcji. Aktor poczuł się oszukany, gdy jego postać została zepchnięta na dalszy plan, a kluczowa scena z jego udziałem wylądowała na podłodze montażowej. Harris nie przebierał w słowach, wyrażając swoją frustrację i grożąc rozwiązaniem kontraktu. Czy zobaczymy go w kolejnym sezonie? Czas pokaże, ale na razie fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo premiera planowana jest dopiero na drugą połowę 2027 roku. Ilona Ostrowska wraca jako Lucy w 11 sezonie Rancha, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Aktorka przyznaje, że początkowy sukces serialu był dla niej jak grom z jasnego nieba, a teraz nie dziwi się, że fani znów szykują się na oblężenie. Nowy sezon ma przynieść wiele niespodzianek, a premierę zaplanowano na jesień tego roku. Ciekawe, czy tym razem fani ograniczą się do kwiatów i pendrive'ów z wierszami, czy może wymyślą coś jeszcze bardziej kreatywnego.
2: Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025, już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie. Wielkie emocje na horyzoncie, bo już za chwilę startuje festiwal piękna z galą Miss Supranational 2026 na czele. 67 uczestniczek z całego świata, w tym nasza Oliwia Mikulska, powalczy o prestiżową koronę. Choć Oliwia nie jest w gronie faworytek, to kto wie, może zaskoczy wszystkich i pokaże, że Polska to nie tylko kraj pierogów i żubrówki. Faworytki? Czeszka, Indonezyjka, Hiszpanka. Ale przecież w konkursach piękności wszystko może się zdarzyć.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Andrzej Łapicki, legenda polskiego teatru, postanowił na starość zrobić coś, co wielu uznało za skandal. Ożenił się z 25-letnią teatrolożką, Kamilą Mścichowską. Polska patrzyła z niedowierzaniem, a media miały używanie. Dla Łapickiego to nie był kaprys, ale bunt przeciwko starości. Chciał pokazać, że życie nie kończy się na jubileuszach i laurkach, a miłość nie zna metryki. Jednak ta historia, pełna plotek i kontrowersji, przypomina, że czasem ostatni akt życia może być bardziej burzliwy niż elegancki ukłon. Ach, Zostać Miss, serial, który w 2001 roku podbił serca Polaków, a może raczej ich poczucie humoru. Kto by pomyślał, że konkurs piękności może być tak pełen absurdów i kontrowersji? Odważne sceny, nagość i przedmiotowe traktowanie kobiet. To wszystko w imię komedii. Choć sequel próbował dorównać pierwszej części, to jednak nie udało się powtórzyć sukcesu. Po ponad 20 latach bohaterowie przeszli metamorfozy, w które trudno uwierzyć. Ale czy to naprawdę aż tak ważne?
1: Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia. Maximilian Seweryn, syn znanego aktora Andrzeja Seweryna, zaskoczył wszystkich swoim wyznaniem. Okazuje się, że nie mówi po polsku, mimo że kiedyś znał ten język. Jak sam przyznaje, w dzieciństwie postanowił, że nie chce już mówić w języku ojca, a rodzice to zaakceptowali. Teraz, po latach, młody Seweryn odkrywa na nowo polski alfabet, ucząc się go od podstaw, jakby to była jakaś egzotyczna tajemnica.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ilona Krawczyńska, gwiazda Polsatu, nie przestaje zaskakiwać swoją wyrozumiałością dla uczestników Farmy. W najnowszym sezonie, który rusza wiosną 2027, modelka przyznaje, że niejednokrotnie była zaskoczona sytuacjami na planie. Zabawne, jak widzowie potrafią krytykować uczestników, zapominając o własnych wybuchach złości na co dzień. Krawczyńska podkreśla, że program to prawdziwa szkoła życia, a emocje uczestników są jak najbardziej zrozumiałe.
1: Bono, lider U2, w latach 90. postanowił zagrać w teatrze absurdu, wcielając się w postać The Fly, by zdemaskować mit gwiazdy rocka. Z wielkimi okularami muchami i cynicznym uśmiechem dzwonił do Białego Domu, zamawiając pizzę, a jednocześnie rzucał gorzkie prawdy o swoim rozdwojonym życiu. Z jednej strony był bogiem stadionów, z drugiej człowiekiem z sumieniem, który po koncertach w Etiopii próbował zmieniać świat. Czy to zbawca w skórze, czy diabeł z różańcem? Świat do dziś nie wie, jak go traktować. Richie Blackmore, znany z ciętego języka, tym razem zaskoczył wszystkich, chwaląc Randy'ego Rhoadsa. Stwierdził, że Rhoads wyprzedzał swoje czasy, co w ustach byłego członka Deep Purple brzmi jak najwyższy komplement. Rhoads, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej w wieku zaledwie 25 lat, może doczekać się pomnika w swoim rodzinnym mieście. Petycja w tej sprawie zebrała już ponad 6 tysięcy podpisów, a projekt zakłada imponującą statuę otoczoną wodą i ławkami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 20 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach zobaczymy 21 stopni i zachmurzenie całkowite. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. W Tatrach panują zimowe warunki, mimo że mamy środek lata. Ratownicy TOPR apelują o unikanie górskich wypraw z powodu śniegu i słabej widoczności. Tymczasem we wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero pod koniec tygodnia. Województwo śląskie było dziś miejscem dwóch groźnych wypadków podczas 82. rajdu Polski. W Jastrzębiu-Zdroju samochód załogi z numerem 44 uderzył w drzewo. Kierowca, uwolniony z pojazdu przez strażaków, został przekazany śmigłowcowi ratunkowemu. Kolejny incydent miał miejsce na odcinku specjalnym w Ochabach, gdzie rozbiła się załoga numer 9. Mimo przerw zawody wznowiono, korzystając z tras alternatywnych. W ośrodku nadmorskim odbyły się animacje i zabawy na świeżym powietrzu. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w rozbrajaniu sejfu czy wyścigach w workach jutowych. Na miejscu dostępne były także strefy relaksu, w tym spa i sauny. Ośrodek oferuje również bezpośrednie wyjście na plażę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na wybrzeżu trwa intensywne poszukiwanie pracowników. Restauracje, hotele i sklepy pilnie potrzebują rąk do pracy, a sytuację zmieniło otwarcie ogromnego kompleksu w Pobierowie. Najwięcej ofert dotyczy gastronomii, gdzie stawki wynoszą kilkanaście złotych za godzinę. Wzrosło też zapotrzebowanie na pracowników w e-commerce i magazynach. Szczecińska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o włamania. Złodzieje próbowali ukryć twarze za pomocą pokrowców na zagłówki samochodowe, co nie uchroniło ich przed aresztowaniem. Funkcjonariusze odzyskali skradzione telefony, gotówkę i alkohol. Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie tymczasowym dla podejrzanych. W niedzielę w Pęzinie koło Stargardu odbędzie się wielkie otwarcie labiryntów kukurydzy, który w tym roku przybrał kształt gigantycznej dyni. Od godziny 12 do 19 będzie można spróbować swoich sił w grze terenowej z wyjątkową nagrodą główną. Weekendem we spa dla dwóch osób. Pierwsze 100 osób wejdzie za darmo i otrzyma ciepłą bułkę z kiełbaską. Na miejscu będzie można także spróbować tradycyjnych przysmaków przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Dobrzany.
2: Na drodze ekspresowej S3 koło Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do tragedii. Policja szybko zidentyfikowała sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów na drogach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzył się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem.
2: System kaucyjny w Polsce spotkał się z ostrą krytyką. Poseł Robert Dohan w interpelacji do ministra klimatu i środowiska określił go jako upokarzający i niepraktyczny. Polacy skarżą się na długie kolejki, zacinające się automaty i nieprzyjemny zapach w punktach zbiórki. Dohan podkreśla, że nowe przepisy zamiast ułatwiać życie, stały się dla obywateli codzienną udręką.
1: Urząd Skarbowy zajął konta Fundacji Niezależne Media, powiązanej z Telewizją Republika, żądając zwrotu ponad 6,5 miliona złotych. Jan Grabiec z Kancelarii Premiera poinformował, że dotacja z 2023 roku została przyznana bezprawnie. Prezes Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz, twierdzi, że działania fiskusa są bezprawne i zapowiada dalszą walkę. Sprawa dotyczy projektu Akademia Demokracji, który według fundacji został zrealizowany zgodnie z umową.
2: Mateusz Morawiecki wraz z 40 posłami opuścił Prawo i Sprawiedliwość, planując stworzenie nowego ugrupowania. To efekt konfliktu z Jarosławem Kaczyńskim, który oskarża Morawieckiego o próbę podziału partii. Klub PiS zmniejszył się do 146 członków, tracąc miano największego w Sejmie na rzecz Koalicji Obywatelskiej. Morawiecki szuka teraz sojuszników, wierząc w możliwość powrotu do władzy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Andrychowie odwołano spotkanie z Robertem Bąkiewiczem, które miało odbyć się w Domu Kultury. Instytucja rozwiązała umowę z posłem Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Krystianem, twierdząc, że nie poinformował o głównym gościu wydarzenia. Poseł zapowiada kroki prawne, podkreślając, że decyzja Domu Kultury to efekt nagonki. Nie wiadomo jeszcze, czy spotkanie zostanie przeniesione do innego miejsca. W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutu. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły dwa niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 20 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Światowe rynki wpadły w panikę po ataku jemeńskich rebeliantów Houthi na dwa saudyjskie tankowce. Cena ropy Brent przekroczyła $100 za baryłkę, co jest najwyższym poziomem od końca maja. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział zdecydowaną odpowiedź militarną, jeśli ataki się powtórzą. Teheran grozi odwetem na amerykańskiej infrastrukturze energetycznej. Eksperci ostrzegają, że dalsza eskalacja konfliktu może wpłynąć na ceny paliw na stacjach benzynowych. Unia Europejska już ostrzegła armatorów przed przepływaniem przez rejon Morza Czerwonego.
2: PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank Pekao, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport oczekiwania versus rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia.
1: Dziś na rynku paliw w Polsce obserwujemy znaczące podwyżki cen oleju napędowego, szczególnie w rafineriach Orlen. Cena diesla wzrosła o 47 zł na metrze sześciennym, co oznacza niemal 5 groszy więcej na litrze w ciągu doby. Tymczasem ceny benzyny PB95 pozostają niemal bez zmian, a PB98 zanotowała spadek o 39 zł na metrze sześciennym. Orlen oferuje najniższe ceny wśród głównych dostawców, ale kierowcy muszą przygotować się na wyższe rachunki na stacjach. Wzrost cen ropy i silny dolar dodatkowo wpływają na sytuację na rynku paliw.
2: Sąd pracy w Żywcu uznał, że dyscyplinarne zwolnienie Jolanty Żołnierczyk z Kauflandu było bezprawne. Kasjerka została zwolniona 2 lata temu po zgłoszeniu dyskryminacji płacowej matek wracających z urlopów rodzicielskich. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a sieć handlowa czeka na pisemne uzasadnienie. Sprawa przyczyniła się do wprowadzenia nowych przepisów chroniących związkowców przed zwolnieniem do czasu prawomocnego wyroku. Wcześniej Kaufland został ukarany grzywną ponad 13 milionów złotych za błędne oznaczanie kraju pochodzenia owoców i warzyw.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Od 23 lipca PKP Intercity wprowadziło jedną stawkę za przewóz bagażu, rowerów i psów. Wynosi ona teraz niecałe 12 zł za każdy z tych dodatków. To dobra wiadomość dla właścicieli psów, bo opłata spadła z ponad 15 zł. Jednak pasażerowie z bagażem i rowerami zapłacą więcej. Przewóz bagażu zdrożał z ponad 5 zł na niecałe 12 zł, a rowerów z ponad 9 zł. Przewoźnik przypomina o konieczności zakupu biletu przed podróżą, aby uniknąć dodatkowej opłaty pokładowej w wysokości 20 zł.
1: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę o sztucznej inteligencji, wprowadzającą w Polsce szczegółowe regulacje. Powstanie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie kontrolować firmy i wydawać zezwolenia dla systemów wysokiego ryzyka. Ustawa ma na celu uporządkowanie rynku AI, wspieranie innowacji oraz ochronę przed zagrożeniami, takimi jak deepfake czy kradzież tożsamości. Dla obywateli oznacza to większą ochronę i możliwość składania skarg, a dla firm nowe obowiązki. Pełne wdrożenie unijnych przepisów AI Act w Polsce planowane jest do 2027 roku. Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji rannych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1009 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy termometry pokażą 23 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Warszawie powietrze jest dobre, podczas gdy w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. To serial, który nie przestaje zaskakiwać. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, są jedną z najgorętszych par w rodzinie Mostowiaków. Iwona Reisner, która dołączyła do obsady 3 lata temu, zyskała sympatię widzów dzięki swojej autentyczności. Prywatnie aktorka jest szczęśliwą żoną i matką 2 dzieci. Jej mąż, Andrzej, nie jest zazdrosny o sceny miłosne, które gra na ekranie. Reisner podkreśla, że jej rodzina daje jej ogromną siłę i wsparcie. Przed rolą w M jak miłość była pogodynką i prowadziła programy telewizyjne. Teraz cieszy się z sukcesu, jaki przyniosła jej rola Doroty. W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący moment. W 4260 odcinku, który zostanie wyemitowany w połowie sierpnia, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Maria Zięba umrze na pokładzie samolotu podczas powrotu z Hiszpanii. To wstrząsające wydarzenie odmieni życie Włodka, jej męża. Na scenę wkroczy nowa postać, Dorota Zakrzewska, grana przez Edytę Jungowską. Dorota pojawi się w samolocie i odegra kluczową rolę w życiu Włodka, przynosząc mu cenną pamiątkę po Marii. Jej obecność na pogrzebie i późniejsze wsparcie będą początkiem nowego rozdziału w życiu wdowca. Wątek Doroty obiecuje wiele wzruszeń i niespodzianek. Na Wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serialu, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi?
0: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Na planie 6. sezonu Farmy emocje sięgają zenitu. Siostry Krawczyńskie ujawniły, że pierwszy uczestnik ma już zapewnione miejsce w finale. To oznacza, że rywalizacja w telewizyjnym gospodarstwie wkracza w decydującą fazę. Pozostała trójka uczestników walczy teraz o 2 ostatnie miejsca w finale. Każdy pojedynek może zakończyć się eliminacją, więc napięcie rośnie. Nagrania są już na finiszu, a widzowie będą mogli śledzić te zmagania jesienią na antenie Polsatu. Produkcja obiecuje wiele niespodzianek i zmian w tej edycji. Kto ostatecznie sięgnie po zwycięstwo, dowiemy się już niebawem. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. Rancho powraca z nowymi emocjami, a w centrum uwagi znów znajdzie się Krystyna Więcławska, grana przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Zdjęcia z planu 11 sezonu pokazują ją w towarzystwie policjantki Franceschi, co wzbudziło falę spekulacji. Czyżby nad Wilkowyjami zbierały się ciemne chmury? Powrót Piotra Kozioła, byłego włodarza, może wprowadzić nowe napięcia w relacjach z obecną panią wuj. Więcławska, znana z nieustępliwości i stanowczości, nie zamierza oddać władzy bez walki. Jej silna pozycja w Wilkowyjach jest niezaprzeczalna, a nadchodzące odcinki mogą przynieść jej nowe wyzwania. Jesienią widzowie przekonają się, jak potoczą się losy tej charyzmatycznej postaci.
0: Rancho Datonów to spin-off popularnego serialu Yellowstone, który wzbudził mieszane emocje. Ed Harris, wcielający się w rolę Everetta McKinneya, wyraził swoje niezadowolenie z powodu ograniczonego czasu ekranowego i wycięcia niektórych scen. Aktor poczuł się oszukany przez twórców, co doprowadziło go do rozważania zerwania umowy. Szczególnie rozczarowała go scena w barze, która została skrócona. Mimo to, zdjęcia do drugiego sezonu mają ruszyć w połowie stycznia, a premiera nowych odcinków planowana jest na drugą połowę 2027 roku. Harris ma mieć w nim więcej do roboty, co może przynieść nowe emocje dla fanów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1006 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Też. Dla Poznania termometry ukażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, a w Poznaniu dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki wraz z 40 posłami opuścił Prawo i Sprawiedliwość, planując stworzenie nowego ugrupowania. To efekt konfliktu z Jarosławem Kaczyńskim, który oskarża Morawieckiego o próbę podziału partii. Klub PiS zmniejszył się do 146 członków, tracąc miano największego w Sejmie na rzecz Koalicji Obywatelskiej. Morawiecki szuka teraz sojuszników, wierząc w możliwość powrotu do władzy. Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
0: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
0: Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza, a dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu. Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotykowe w miejscowości Lebiedzie. Zabezpieczono prawie 163 kg klofedronu oraz 388 litrów półproduktów. Zatrzymano 4 osoby, z których 2 usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
2: Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
0: W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano 2 mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania. Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą.
2: W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
0: Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
2: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
0: Były wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk, zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 19 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury tak samo 19 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kalifornii trwa prawdziwy dramat, który mógłby być scenariuszem thrillera. David Anthony Burke, znany jako D4VD, stoi przed sądem oskarżony o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura twierdzi, że muzyk zabił dziewczynę, by ukryć ich niedozwoloną relację. W tle tej makabrycznej historii przewija się hit Romantic Homicide, co dodaje całej sprawie jeszcze bardziej mrocznego wydźwięku. Czyżby kariera młodego artysty miała zakończyć się w cieniu więziennych murów? Polsat zaskakuje i wprowadza nową gwiazdę na parkiet Tańca z Gwiazdami. Kacper Rutka, młody talent z dolnośląskiego Strzegomia, który już jako dziecko zdobywał mistrzowskie tytuły, teraz zatańczy przed milionami widzów. Choć jeszcze nie wiadomo, z kim wystąpi, jedno jest pewne. Jego taneczne umiejętności będą błyszczeć jak nigdy dotąd. Ciekawe, czy jego partnerka nadąży za tym tempem?
2: Robert Wolański zdecydował się sprzedać posiadłość, która była symbolem życiowej przemiany jego zmarłej żony, Agnieszki Maciąg. Dom w Górach Złotych, pełen wspomnień i emocji, trafił na sprzedaż. Ale nie szukajcie go na popularnych portalach. To transakcja off-market, dostępna tylko dla wybranych. Ponad 8 hektarów z prywatnym lasem, wzgórzem i potokiem czeka na nowego właściciela, który doceni luksus i spokój tego miejsca. Ciekawe, kto będzie miał szczęście zamieszkać w tej bajkowej rezydencji, z dala od fleszy i miejskiego zgiełku.
1: Ola Wiśniewska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że ich 5-letni syn Falko w poszukiwaniu kontaktu z tatą coraz częściej prosi o piosenki ich troje. Tymczasem Michał już zdążył związać się z Mandaryną, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Ola, mimo trudnych chwil, nie zamyka się na nową miłość, choć o ponownym macierzyństwie nie chce słyszeć. Cóż, życie celebrytów potrafi być bardziej zawiłe niż niejedna telenowela.
2: Łapa Chapa, rosyjska influencerka znana z kontrowersyjnych wybryków, zmarła nagle w swoim domu. Jej szokujące filmy, w których całowała przypadkowych bezdomnych, budziły oburzenie na całym świecie. Okoliczności jej śmierci pozostają tajemnicą, choć mówi się o przedawkowaniu nielegalnych substancji. Pogrzeb odbył się w obwodzie leningradzkim, a internet wciąż huczy od spekulacji. Wieczór Dobrych Mocy 2026 w teatrze. Kamienica przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Michał Wiśniewski, mimo medialnych zawirowań z Mandaryną, znalazł czas na pozowanie z modelkami, a Jacek Rozenek dumnie prezentował się z młodszą żoną. Wszystko to w imię szczytnego celu, terapeutycznego rejsu po Mazurach dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Cóż, kto by pomyślał, że gwiazdy potrafią być tak dobroduszne?
1: Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie czeka na emeryturę z ZUS-u, ponieważ woli inwestować w nieruchomości. Zamiast liczyć na państwowe wsparcie, buduje swoją finansową fortecę z mieszkań i ziemi. A kiedy nie zajmuje się inwestycjami, oddaje się swojej pasji do starych samochodów, które według niego pachną lepiej niż nowe. Wygląda na to, że Kupicha nie tylko śpiewa o uczuciach, ale też dobrze wie, jak zadbać o przyszłość. Teresa Lipowska, niezłomna gwiazda M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin pojawiła się na planie, bo jak sama mówi, praca to jej życiowe paliwo. Od 2000 roku wciela się w postać Barbary Mostowiak i nie zamierza z tego rezygnować, dopóki starczy jej sił. Wygląda na to, że spokojna emerytura w fotelu to dla niej czysta abstrakcja.
2: Hollywood Vampires, czyli Alice Cooper, Joe Perry i Johnny Depp, znowu w trasie. Ta supergrupa, która nie jest tylko kaprysem celebrytów, zagra w Polsce 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Depp, który rzucił szkołę dla muzyki, teraz wymiata na gitarze, a publiczność po pierwszym szoku odkrywa, że to nie tylko gwiazda filmowa, ale i świetny muzyk. To będzie trzeci koncert zespołu w Polsce, a fani rocka już zacierają ręce.
1: Diamond Head, legenda brytyjskiego heavy metalu, postanowiła zrobić sobie przerwę. Wszystko przez Briana Tatlera, który od 3 lat jest zajęty graniem z Saxon. Fani mieli nadzieję, że uda mu się pogodzić obie pasje, ale niestety rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Teraz pozostaje tylko czekać na odpowiednie okienko w jego napiętym grafiku. Cóż, przynajmniej Metallica nadal gra ich kawałki, więc tantiemy płyną szerokim strumieniem. Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Thorogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 17 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała. Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków. Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem. W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach. Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
1: Policjanci ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali 3 mężczyzn, którzy 20 lipca zaatakowali inną osobę w lokalu gastronomicznym. Funkcjonariusze, patrolując miasto, zauważyli zdarzenie i natychmiast interweniowali, zapobiegając dalszej przemocy. Jeden z napastników trafił do aresztu, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
2: Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-latka, który 21 lipca potrącił pieszego na przejściu. Mężczyzna prowadził auto mimo 2 zakazów prowadzenia pojazdów. Senior z obrażeniami trafił do szpitala, a kierowca sam zgłosił się na policję. Przez najbliższe 2 miesiące młody mieszkaniec Rzeszowa pozostanie w areszcie, czekając na dalsze decyzje sądu.
1: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Camillą w rezydencji Highgrove.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce.
2: Legia Warszawa rozpoczęła sezon od dramatycznego zwycięstwa 1-0 nad Pogonią Szczecin. Decydującą bramkę w doliczonym czasie gry zdobył debiutujący Zoran Arsenić. Trener Marek Papszun podkreślał konsekwencje zespołu, ale zaznaczył, że wciąż jest wiele do poprawy. Mimo wygranej, Mileta Rajowicz nie wykorzystał swoich szans, co wymaga analizy przed kolejnymi meczami.
1: Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
2: Argentyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią po dogrywce, nie broniąc tym samym tytułu mistrza. Kibice Albicelestes nie mogą się z tym pogodzić i domagają się powtórki meczu, twierdząc, że sędzia Slavko Vincic był skorumpowany. Petycja w tej sprawie zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Oskarżenia nie są jednak poparte twardymi dowodami, a w trakcie meczu arbiter miał faworyzować Argentyńczyków.
1: Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, zajęła dopiero 10. miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Polka nie ukrywa rozczarowania, ale zapowiada analizę swojego występu. Tymczasem Michał Pasiut zdobył srebrny medal w K1, osiągając największy sukces w swojej karierze. Mistrzostwa te rozpoczynają cykl kwalifikacji do Igrzysk w Los Angeles 2028. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na Mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
2: Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki sukcesom sportowym i kontraktom reklamowym, planuje ślub z Aleksandrem Gilkesem. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
1: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny nokaut w siódmej rundzie podczas kameralnej gali w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a walka była traktowana jako jego bezpieczny powrót na ring. Pojedynek odbył się bez publiczności i transmisji na żywo, a zebrane fundusze wesprą tajskie dzieci z biednych rodzin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem południowym wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowy osiągnie 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysię, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom. Na Wspólnej szykuje emocjonujący odcinek numer 4260, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. W tym odcinku widzowie będą świadkami dramatycznej śmierci Marii Zięby. Podczas powrotu z Hiszpanii do Polski na pokładzie samolotu Maria dostanie ataku serca podczas silnych turbulencji. Pomimo natychmiastowej reanimacji przez lekarkę, Maria umrze przed lądowaniem w Warszawie. To tragiczne wydarzenie będzie ogromnym wstrząsem dla jej męża Włodka, który z radością powrotu do kraju z ukochaną żoną w jednej chwili przejdzie do najgorszego koszmaru. Śmierć Marii, granej przez Bożenę Dykiel przez ponad 22 lata, zakończy jej wątek w serialu. Kolejne odcinki skupią się na żałobie Włodka i jego rodziny, którzy będą musieli zmierzyć się z tą bolesną stratą.
0: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Na planie 6 sezonu Farmy emocje sięgają zenitu. Siostry Krawczyńskie ujawniły, że pierwszy uczestnik ma już zapewnione miejsce w finale. To oznacza, że rywalizacja w telewizyjnym gospodarstwie wkracza w decydującą fazę. Pozostała trójka uczestników walczy teraz o 2 ostatnie miejsca w finale. Każdy pojedynek może zakończyć się eliminacją, więc napięcie rośnie. Nagrania są już na finiszu, a widzowie będą mogli śledzić te zmagania jesienią na antenie Polsatu. Produkcja obiecuje wiele niespodzianek i zmian w tej edycji. Kto ostatecznie sięgnie po zwycięstwo, dowiemy się już niebawem.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość. Rancho powraca z nowymi emocjami, a w centrum uwagi znów znajdzie się Krystyna Więcławska, grana przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Zdjęcia z planu 11 sezonu pokazują ją w towarzystwie policjantki Franceschi, co wzbudziło falę spekulacji. Czyżby nad Wilkowyjami zbierały się ciemne chmury? Powrót Piotra Kozioła, byłego włodarza, może wprowadzić nowe napięcia w relacjach z obecną panią wuj. Więcławska, znana z nieustępliwości i stanowczości, nie zamierza oddać władzy bez walki. Jej silna pozycja w Wilkowyjach jest niezaprzeczalna, a nadchodzące odcinki mogą przynieść jej nowe wyzwania. Jesienią widzowie przekonają się, jak potoczą się losy tej charyzmatycznej postaci. Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje fanów sięgają zenitu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, zdradziła, że nowe odcinki zaskoczą widzów. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo, że serial pojawi się na antenie Telewizji Polskiej tej jesieni. Ostrowska przyznała, że sukces Rancha był dla niej zaskoczeniem, a popularność serialu zmieniła jej życie. Aktorka wspomina, jak fani przynosili jej kwiaty i wiersze, a prywatność stała się luksusem. Teraz z pełną świadomością czeka na powrót serialu, który stał się fenomenem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1005 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były premier Mateusz Morawiecki po rozstaniu z Prawem i Sprawiedliwością ostro skomentował sytuację w partii. W TV Republika stwierdził, że jedno zdrowe płuco zostało wycięte, odnosząc się do odejścia ponad 30 posłów. Morawiecki zaprzeczył też, jakoby był doradcą Donalda Tuska, podkreślając, że nigdy nie korzystano z jego rad w rządzie. Były premier skrytykował również strategię PiS, wskazując na błędne próby przejęcia elektoratu skrajnej prawicy.
0: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Camillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże. Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
2: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
0: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
2: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aby ogórki kiszone były chrupiące i pełne smaku, kluczowe jest odpowiednie ułożenie przypraw w słoiku. Na dnie umieszczamy czosnek, chrzan, koper i przyprawy, a następnie ciasno układamy ogórki. Całość zalewamy przestudzoną solanką, co zapewnia idealny smak. Po kilku dniach w temperaturze pokojowej przetwory przenosimy do chłodniejszego miejsca, gdzie nabierają pełni smaku.
0: Już w nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas maksimum aktywności roju Perseidów. To jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych, podczas którego można zobaczyć nawet do 100 spadających gwiazd na godzinę. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto znaleźć ciemne miejsce z dala od miejskich świateł. Najlepszy czas na obserwacje to godziny po północy, gdy radiant roju jest wysoko nad horyzontem. Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Kancelaria Senatu wydała ponad 20 tysięcy złotych na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Środki te przeznaczono na przygotowanie wizerunkowe do wystąpień publicznych, co wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Internauta ujawnił szczegóły umowy z salonem Osman Atelier, co spotkało się z krytyką dotyczącą finansowania takich usług z budżetu państwa. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów regulujących wydatki publiczne na wizerunek polityków po objęciu urzędu.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1008 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ed Harris, znany z roli Everetta McKinneya w Ranchu Datonów, nie kryje swojego rozczarowania pracą przy tej produkcji. Aktor poczuł się oszukany, gdy jego postać została zepchnięta na dalszy plan, a kluczowa scena z jego udziałem wylądowała na podłodze montażowej. Harris nie przebierał w słowach, wyrażając swoją frustrację i grożąc rozwiązaniem kontraktu. Czy zobaczymy go w kolejnym sezonie? Czas pokaże, ale na razie fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo premiera planowana jest dopiero na drugą połowę 2027 roku. Ilona Ostrowska wraca jako Lucy w 11 sezonie Rancha, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Aktorka przyznaje, że początkowy sukces serialu był dla niej jak grom z jasnego nieba, a teraz nie dziwi się, że fani znów szykują się na oblężenie. Nowy sezon ma przynieść wiele niespodzianek, a premierę zaplanowano na jesień tego roku. Ciekawe, czy tym razem fani ograniczą się do kwiatów i pendrive'ów z wierszami, czy może wymyślą coś jeszcze bardziej kreatywnego.
2: Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025. Już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie. Wielkie emocje na horyzoncie, bo już za chwilę startuje festiwal piękna z galą Miss Supranational 2026 na czele. 67 uczestniczek z całego świata, w tym nasza Oliwia Mikulska, powalczy o prestiżową koronę. Choć Oliwia nie jest w gronie faworytek, to kto wie, może zaskoczy wszystkich i pokaże, że Polska to nie tylko kraj pierogów i żubrówki. Faworytki? Czeszka, Indonezyjka, Hiszpanka. Ale przecież w konkursach piękności wszystko może się zdarzyć.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Andrzej Łapicki, legenda polskiego teatru, postanowił na starość zrobić coś, co wielu uznało za skandal. Ożenił się z 25-letnią teatrolożką, Kamilą Mścichowską. Polska patrzyła z niedowierzaniem, a media miały używanie. Dla Łapickiego to nie był kaprys, ale bunt przeciwko starości. Chciał pokazać, że życie nie kończy się na jubileuszach i laurkach, a miłość nie zna metryki. Jednak ta historia, pełna plotek i kontrowersji, przypomina, że czasem ostatni akt życia może być bardziej burzliwy niż elegancki ukłon. Ach, Zostać Miss, serial, który w 2001 roku podbił serca Polaków, a może raczej ich poczucie humoru. Kto by pomyślał, że konkurs piękności może być tak pełen absurdów i kontrowersji? Odważne sceny, nagość i przedmiotowe traktowanie kobiet. To wszystko w imię komedii. Choć sequel próbował dorównać pierwszej części, to jednak nie udało się powtórzyć sukcesu. Po ponad 20 latach bohaterowie przeszli metamorfozy, w które trudno uwierzyć. Ale czy to naprawdę aż tak ważne?
1: Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia. Maximilian Seweryn, syn znanego aktora Andrzeja Seweryna, zaskoczył wszystkich swoim wyznaniem. Okazuje się, że nie mówi po polsku, mimo że kiedyś znał ten język. Jak sam przyznaje, w dzieciństwie postanowił, że nie chce już mówić w języku ojca, a rodzice to zaakceptowali. Teraz, po latach, młody Seweryn odkrywa na nowo polski alfabet, ucząc się go od podstaw, jakby to była jakaś egzotyczna tajemnica.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ilona Krawczyńska, gwiazda Polsatu, nie przestaje zaskakiwać swoją wyrozumiałością dla uczestników Farmy. W najnowszym sezonie, który rusza wiosną 2027, modelka przyznaje, że niejednokrotnie była zaskoczona sytuacjami na planie. Zabawne, jak widzowie potrafią krytykować uczestników, zapominając o własnych wybuchach złości na co dzień. Krawczyńska podkreśla, że program to prawdziwa szkoła życia, a emocje uczestników są jak najbardziej zrozumiałe.
1: Bono, lider U2, w latach 90. postanowił zagrać w teatrze absurdu, wcielając się w postać The Fly, by zdemaskować mit gwiazdy rocka. Z wielkimi okularami muchami i cynicznym uśmiechem dzwonił do Białego Domu, zamawiając pizzę, a jednocześnie rzucał gorzkie prawdy o swoim rozdwojonym życiu. Z jednej strony był bogiem stadionów, z drugiej człowiekiem z sumieniem, który po koncertach w Etiopii próbował zmieniać świat. Czy to zbawca w skórze, czy diabeł z różańcem? Świat do dziś nie wie, jak go traktować. Richie Blackmore, znany z ciętego języka, tym razem zaskoczył wszystkich, chwaląc Randy'ego Rhoadsa. Stwierdził, że Rhoads wyprzedzał swoje czasy, co w ustach byłego członka Deep Purple brzmi jak najwyższy komplement. Rhoads, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej w wieku zaledwie 25 lat, może doczekać się pomnika w swoim rodzinnym mieście. Petycja w tej sprawie zebrała już ponad 6 tysięcy podpisów, a projekt zakłada imponującą statuę otoczoną wodą i ławkami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1007 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył hale przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy.
2: Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia. Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Województwo śląskie było dziś miejscem dwóch groźnych wypadków podczas 82. rajdu Polski. W Jastrzębiu-Zdroju samochód załogi z numerem 44 uderzył w drzewo. Kierowca, uwolniony z pojazdu przez strażaków, został przekazany śmigłowcowi ratunkowemu. Kolejny incydent miał miejsce na odcinku specjalnym w Ochabach, gdzie rozbiła się załoga numer 9. Mimo przerw zawody wznowiono, korzystając z tras alternatywnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni, 4-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. W ośrodku nadmorskim odbyły się animacje i zabawy na świeżym powietrzu. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w rozbrajaniu sejfu czy wyścigach w workach jutowych. Na miejscu dostępne były także strefy relaksu, w tym spa i sauny. Ośrodek oferuje również bezpośrednie wyjście na plażę. Na wybrzeżu trwa intensywne poszukiwanie pracowników. Restauracje, hotele i sklepy pilnie potrzebują rąk do pracy, a sytuację zmieniło otwarcie ogromnego kompleksu w Pobierowie. Najwięcej ofert dotyczy gastronomii, gdzie stawki wynoszą kilkanaście złotych za godzinę. Wzrosło też zapotrzebowanie na pracowników w e-commerce i magazynach. Szczecińska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o włamania. Złodzieje próbowali ukryć twarze za pomocą pokrowców na zagłówki samochodowe, co nie uchroniło ich przed aresztowaniem. Funkcjonariusze odzyskali skradzione telefony, gotówkę i alkohol. Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie tymczasowym dla podejrzanych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W niedzielę w Pęzinie koło Stargardu odbędzie się wielkie otwarcie labiryntów kukurydzy, który w tym roku przybrał kształt gigantycznej dyni. Od godziny 12 do 19 będzie można spróbować swoich sił w grze terenowej z wyjątkową nagrodą główną. Weekendem we spa dla dwóch osób. Pierwsze 100 osób wejdzie za darmo i otrzyma ciepłą bułkę z kiełbaską. Na miejscu będzie można także spróbować tradycyjnych przysmaków przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Dobrzany.
1: Na drodze ekspresowej S3 koło Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do tragedii. Policja szybko zidentyfikowała sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8000 zł oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów na drogach.
2: Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Wiednia zyskują na popularności. Od końca 2025 roku siatka połączeń do Austrii jest wyjątkowo atrakcyjna, a podróż z Wrocławia do Wiednia zajmuje nieco ponad 5,5 godziny. Mimo że stan polskich wagonów pozostawia wiele do życzenia, sama podróż jest wygodna, a widoki za oknem wynagradzają wszelkie niedogodności. Wiedeń zachwyca czystością, nowoczesnością i darmowymi atrakcjami, jak choćby ogrody Pałacu Schönbrunn. W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutu. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły dwa niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Białymstoku niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank Pekao, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport oczekiwania versus rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia. Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
2: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Polskie Meleksy z Mielca zdominowały transport na włoskich wyspach Stromboli i Panarei. Te niewielkie pojazdy elektryczne są podstawą lokalnego transportu, przewożąc turystów, bagaże i zaopatrzenie. Na wyspach, gdzie klasyczny ruch samochodowy jest niemożliwy, Meleksy pełnią rolę taksówek, pojazdów dostawczych i policyjnych. Ich zwrotność i brak emisji spalin sprawiają, że idealnie sprawdzają się na wąskich, stromych uliczkach. Historia Meleksa sięga lat 70., kiedy to zaczęto produkować je w Mielcu, a dziś są nieodłącznym elementem krajobrazu tych malowników. Wysp.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
2: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji rannych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
1: Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz małe zachmurzenie. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysię, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom.
2: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie Nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić te informacje. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20:15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
1: Rancho powraca z nowymi emocjami, a w centrum uwagi znów znajdzie się Krystyna Więcławska, grana przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Zdjęcia z planu 11 sezonu pokazują ją w towarzystwie policjantki Franceschi, co wzbudziło falę spekulacji. Czyżby nad Wilkowyjami zbierały się ciemne chmury? Powrót Piotra Kozioła, byłego włodarza, może wprowadzić nowe napięcia w relacjach z obecną panią wuj. Więcławska, znana z nieustępliwości i stanowczości, nie zamierza oddać władzy bez walki. Jej silna pozycja w Wilkowyjach jest niezaprzeczalna, a nadchodzące odcinki mogą przynieść jej nowe wyzwania. Jesienią widzowie przekonają się, jak potoczą się losy tej charyzmatycznej postaci.
2: Rancho Datonów to spin-off popularnego serialu Yellowstone, który wzbudził mieszane emocje. Ed Harris, wcielający się w rolę Everetta McKinneya, wyraził swoje niezadowolenie z powodu ograniczonego czasu ekranowego i wycięcia niektórych scen. Aktor poczuł się oszukany przez twórców, co doprowadziło go do rozważania zerwania umowy. Szczególnie rozczarowała go scena w barze, która została skrócona. Mimo to, zdjęcia do drugiego sezonu mają ruszyć w połowie stycznia, a premiera nowych odcinków planowana jest na drugą połowę 2027 roku. Harris ma mieć w nim więcej do roboty, co może przynieść nowe emocje dla fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 19 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury podobnie 19 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki wraz z 40 posłami opuścił Prawo i Sprawiedliwość, planując stworzenie nowego ugrupowania. To efekt konfliktu z Jarosławem Kaczyńskim, który oskarża Morawieckiego o próbę podziału partii. Klub PiS zmniejszył się do 146 członków, tracąc miano największego w Sejmie na rzecz Koalicji Obywatelskiej. Morawiecki szuka teraz sojuszników, wierząc w możliwość powrotu do władzy. Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
0: Europa zmaga się z falą pożarów, które zagrażają wielkim miastom. W Hiszpanii ogłoszono stan wyjątkowy w regionie Madrytu, a ewakuowano już ponad 10 tysięcy osób. We Francji z domów i miejsc wypoczynku wyjechało 43 tysiące ludzi. Oba kraje zwróciły się do Unii Europejskiej o pomoc w walce z żywiołem.
2: W Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy BRRT Act, który ma zatrzymać wycofywanie samolotów A-10 Thunderbolt II. Ustawa wymaga utrzymania co najmniej 126 maszyn do końca roku budżetowego 2033. Projekt zakłada, że redukcja floty będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu formalnie zatwierdzonego następcy. Inicjatywa ma na celu odwrócenie wcześniejszych decyzji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych dotyczących redukcji floty A-10.
0: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
0: Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację.